Tak.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wy...

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Godzina 6 na zegarach, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Witamy serdecznie, kłaniamy się nisko i mówimy wam serdeczne dzień dobry w ten przepiękny 30 dzień sierpnia. Dzień, który notabene zapowiada się miejscami dość nieźle, bo mamy mieć sporo słońca, relatywnie wysoką temperaturę, przynajmniej wyższą niż w ostatnich dniach, no i deszcz. Deszczu będzie troszkę mniej niż zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Miejscami oczywiście popada, ale nie będzie aż tak źle, jak można by się tego spodziewać. Sprawdźmy, jak pogoda w szczegółach na dzisiaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachmurzenie.

0: Nie będzie dzisiaj duże i umiarkowane z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami w zachodniej połowie kraju spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Na Pomorzu natomiast spodziewane są lokalne burze. Rano na wschodzie szybko zanikające mgły, tutaj widzialność może być ograniczona do 300 metrów, uważajmy na to, bo może być niebezpiecznie na drogach. A temperatura maksymalna to od 23 stopni na północnym wschodzie, 26 stopni w centrum, do 28 stopni Celsjusza na południu. Wiatr słaby i umiarkowany w Sudetach, powieje nam najmocniej, bo do 90 km na godzinę. O tej porze najcieplej w Szczecinie 20 stopni na plusie, a najchłodniej w Łodzi tutaj stopni 8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to może zrobimy sobie taką poranną listę obecności. Adam Waliszewski jest, Mariusz Dąbrowski zaraz będzie, Maciek Sampolski jest, dzień dobry, kłaniam się nisko. No i są z nami nasi słuchacze, wraz z małżonką jedziemy na urlop do Słowenii. Pierwszy przystanek Ołomuniec, oczywiście z Radiem Kierowców. Kto jeszcze z nami? Pozdrawiamy serdecznie i dawajcie znać w aplikacji.

0: 10 minut po godzinie 6 w studiu Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Powiedz mi, czy wokalista zdążył dośpiewać, że światła wtedy było mało i pewności mi brak, czy nie?
0: Chyba zdążył.
1: Chyba zdążył. Ja już, widzisz, jestem... Ta pora jednak coś robi.
0: Właśnie, bo światła jeszcze niewiele miejscami, pewności też brak, bo miejscami na wschodzie mgły się utrzymują.
1: Mam no i dziennik nie ten.
0: No właśnie.
1: Dziennik już nie ten.
0: No właśnie. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja drogowa w niedzielę, 10 minut po godzinie 6.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Warunki do podróżowania, do jazdy prawie, że bardzo dobre, ale to prawie robi różnicę, bo na wschodzie Mazowsza jazdę utrudniają gęste mgły ograniczające widzialność do 300, a nawet i 100 metrów. Podobna sytuacja na Lubelszczyźnie, na Podlasiu. I właśnie na Podlasiu jeszcze kilkadziesiąt minut temu można było spotkać burzę, co sprawiło, że wiele dróg może być mokrych, a więc śliskich. Najważniejsze drogi są przejezdne, nie ma utrudnień.

0: udogodnień, choć proszę mieć na uwadze, że są takie odcinki dróg, jak choćby fragment Krajowej Siódemki między Czosnowem a Małomiankami, gdzie drogowcy przebudowują drogę do standardów trasy ekspresowej. Pasy są zwężone, zmienia się organizacja ruchu, prędkość jest znacznie ograniczona. Należy stosować się do poleceń drogowców, zachować należytą wagę i nie szarżować. Dobra wiadomość jest taka, że skończyły się kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole w pobliżu Gniewomierza na 97 km, gdzie auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne. Nikt nie ucierpiał. Przez kilka godzin zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Zgorzalca. Pas odblokowano, a czwórką jedzie się w tej chwili bez jakichkolwiek problemów w każdym kierunku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedziecie z nami, bardzo się z tego cieszę. Napisał do nas Piotr, zameldował się również Jakub. Witam, jadę w delegację do Gorzowa. Jak tam ścieżka Bolesławiec-Gorzów? Jak na razie dość nieźle, ale drogi Jakubie, monitoruj, bo tam może się coś wydarzyć zawsze.

Nasi słuchacze w drodze na urlop do Słowenii pisali do nas jeszcze przed godziną 6 z Ołomuńca. Moi drodzy, jeśli nadal nas słuchacie, a mam nadzieję, że tak jest, to dajcie znać, jakie plany na tę Słowenię, no bo mnie to na przykład bardzo ciekawi. Pochwalcie się nam, innym słuchaczom, co w tej Słowenii będziecie porabiali, bo my w niedzielne poranki w Polskim Radiu Kierowców rozmawiamy troszkę o tym, jak miło spędzić czas, nie tylko weekend, ale też między innymi inspirujemy się nawzajem, o tych wszystkich planach urlopowych mówimy. A nuż komuś podrzucicie taki fajny pomysł na wyjazd do Słowenii na przykład. Więc idąc tym torem zachęcam i zapraszam do kontaktu w naszej aplikacji. Dajcie znać, jak ten urlop wasz będzie się układał. No i oczywiście, kto jeszcze jedzie z nami? Przypominam, że mamy listę obecności. Adam, Mariusz, Maciek, Piotr, Jakub i kto jeszcze? Dajcie znać, kto jedzie z nami i skąd jedziecie, dokąd zmierzacie i gdzie jesteście aktualnie. To oczywiście w naszej aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: 6.30 na zegarach, zbliżają się informacje z dróg, a my mamy wieści od was. Ekspresowa trójka, 208 km w kierunku Zielonej Góry. Tutaj uwaga, bo jest laweta na pasie awaryjnym, bez trójkąta, także trzeba zachować szczególną ostrożność. To wiadomość od Jakuba. Dziękujemy ci bardzo, Jakub, za te wieści. Przekazujemy je oczywiście w świat. A jakie wieści ma dla nas Mariusz Dąbrowski? No, to okaże się już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wieści dobre i bardzo dobre, bo poprawiają się w bardzo szybkim tempie warunki drogowe, warunki atmosferyczne. Wschód Polski był spowity mgłą, gęstą mgłą, ograniczającą widzialność od 300 do 100 metrów. Wraz ze wschodem słońca te mgły błyskawicznie zaczęły się rozchodzić. I tak się rozchodziły, że się rozeszły i praktycznie trudno w tej chwili spotkać mgłę. Są jeszcze pozostałości po burzach na Podlasiu. Te pozostałości to mokra nawierzchnia. A wiadomo, że na mokrej nawierzchni droga hamowania znacznie się wydłuża, więc proponuję to.

0: taką jazdę, taki styl, aby nie trzeba było korzystać z pedału hamowania. Wówczas unikniemy ryzyka wpadnięcia w poślizg. Sporo takich dróg, przy których prowadzone są remonty, modernizacje, proszę mieć to na uwadze. Autostrada A1 w rejonie Warlubia, w rejonie Pelplina. Tam drogowcy pracują i starają się, aby ulepszyć nawierzchnię. Podobna sytuacja na Krajowej Siódemce między Czosnowem a Łomiankami. Zarówno dla jadących w stronę Warszawy, jak i dla wyjeżdżających z Warszawy. Wszędzie tam trudniej się jedzie, pasy są węższe, zmieniono ograniczenia prędkości, dlatego apel o ostrożność, apel o stosowanie się do zaleceń drogowców. No i jak zawsze należy ta ostrożność. Bardzo proszę o jazdę z włączonymi światłami mijania i proszę o sprawdzenie pasów, czy nasze pociechy w aucie są odpowiednio, czyli porządnie, bezpiecznie zapięte.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli wy, drodzy słuchacze, macie coś do dodania do naszych raportów drogowych, to proszę bardzo, śmiało. W naszej mobilnej aplikacji możecie informować nas i jednocześnie wszystkich słuchaczy o tym, co dzieje się niebezpiecznego na waszej trasie. Możecie być jak Jakub, napisać na przykład o lawecie na pasie awaryjnym, ale wszystkie inne różne nieprzyjemności, które na nas czekają, to my na informacje o takich właśnie czekamy w naszej aplikacji. Możecie też dzwonić 22 513 i 4 jedynki.

0: typu atrakcjach. Wiemy już, że nasi słuchacze podróżują między innymi do Słowenii na urlop, a ja teraz zabieram was do Londynu, gdzie pióra, cekiny, kolorowe kostiumy i muzyka, od której drżą ulice. Londyńska dzielnica Notting Hill zamieni się w karaibską stolicę Europy. Właściwie to już się zamieniła, bo rozpoczyna się w ten weekend Notting Hill Carnival, czyli największy uliczny karnawał na kontynencie. Jubileuszowa, organizowana po raz 60. impreza może przyciągnąć nawet 2 miliony osób.
1: W zachodnim Londynie trwają ostatnie próby i przygotowania do karnawału. Jeszcze dziś zobaczyć będzie można widowiskowy konkurs orkiestr grających na metalowych instrumentach perkusyjnych. Niedziela będzie należała do rodzin i dzieci. Największe emocje w poniedziałek. Ulicami przejdzie wtedy główna parada dorosłych z tancerzami, kolorowymi pojazdami, fantazyjnymi kostiumami i karaibską muzyką. Nad bezpieczeństwem karnawału czuwa w ten weekend ponad 7 tysięcy policjantów. Ponad 330 osób dostało zakaz pojawienia się na imprezie. Policja apeluje, aby w tłumie szczególnie pilnować telefonów i portfeli. Wokół dzielnicy Notting Hill obowiązuje już zmieniona organizacja ruchu. Zamknięto dojazdowe ulice oraz okoliczne stacje metra. Karnawał Notting Hill narodził się 60 lat temu jako święto karaibskiej kultury i odpowiedź na rasizm. Dziś jest jednym z najbardziej kolorowych i widowiskowych wydarzeń na świecie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Prawda, że brzmi zachęcająco? Jeśli ktoś akurat będzie w Londynie albo już jest, no to oczywiście ma pomysł, jak wolny czas spędzić.

0: Według pani Patrycji świat się pomylił, ale według mnie Mariusz Dąbrowski to raczej się nie myli, jeśli chodzi o informacje drogowe, więc można mu zaufać z całą stanowczością.
1: To ja powiem inaczej, nasze drogowe mapy utrudnień się nie mylą.
0: Oj tak.
1: I my będziemy je prezentować i przedstawiać.
0: Oj pewnie, od tego jesteśmy 3 razy w ciągu każdej godziny, a że 10 minut zostało nam do 7, no to sprawdzamy, jak się jeździ.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1. Tu mamy utrudnienia związane z remontem odcinka autostrady między Swarożynem a Warlubiem. Chociaż aż po Rulewo i Grupę i Nowe Marzy, można powiedzieć, są utrudnienia. Ale ten najbardziej newralgiczny odcinek autostrady

0: Autostrada 1 to rejon Pelplina, Gniewu, aż po Warlubie. Od Nowej Cerkwi można napotkać miejsca, na których trwają prace drogowe. O tej porze to są pozostałości po pracy drogowców, ale pasy są zwężone, proszę mocno uważać. Poza tym tylko te miejsca, gdzie drogi są w trakcie remontu, w trakcie przebudowy, jedzie się troszeczkę gorzej. Natomiast na pozostałych trasach warunki podróżowania z racji aury wręcz znakomite. A więc apel do naszych słuchaczy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej odległości od poprzedzającego nas pojazdu. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy jechać z włączonymi światłami mijania. Niewiele zaoszczędzimy, jeżeli będziemy przestrzegali, że skoro jest lato, skoro jest piękny, słoneczny dzień i włączymy światła dzienne, to zaoszczędzimy 17 groszy. I cóż nam z tych 17 groszy? A tak przynajmniej i z przodu, i z tyłu jesteśmy porządnie oświetleni i wszyscy nas widzą. Gorąca prośba również do tych wszystkich, którzy podróżują ze swoimi dziećmi, aby ci najmłodsi obywatele, najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, którzy jeszcze muszą podróżować w fotelikach, w różnego rodzaju takich miejscach, które są uniesione, podniesione, aby sprawdzać, czy są dobrze nasze pociechy zapięte, czy są dobrze umiejscowione w tych fotelikach, aby nie było zaskoczenia. Od czasu do czasu trzeba sprawdzić, bo dzieci lubią się bawić i wymyślają różne historie w trakcie podróży, a więc sprawdzanie jest zawsze najlepszą formą zapobiegania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tyle Mariusz Dąbrowski. My czekamy oczywiście na informacje od Was w naszej aplikacji. Dajcie znać, jak tam droga, no i czy kawa już wypita, a może śniadanie już zjedzone?

0: A właśnie teraz i tutaj o godzinie 7 w PRK Polskim Radiu Kierowców mówimy o tym, co w pogodzie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Większa część kraju spowita chmurami. Słońce, poranne słońce będzie przebijało się m.in. częściowo na Warmii i Mazurach, częściowo na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. A tak to niestety tylko przejaśnieniami będziemy musieli się w tej chwili zadowolić. Jeśli chodzi o opady deszczu, no to teraz pokropić może na zachodzie kraju i na północnym zachodzie. Tutaj na mapach widoczne są opady. A co przewidują dla nas synoptycy na dzisiaj? Generalnie będzie dość ciepło, bo od 23 stopni na północnym wschodzie, 26 stopni Celsjusza w centrum, do 28 nawet na południu. Zachmurzenie będzie dzisiaj generalnie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami, a w zachodzie

0: W wschodniej połowie kraju spodziewajmy się opadów deszczu. Na Pomorzu natomiast mogą wystąpić lokalne burze. Wiatr słaby i umiarkowany, natomiast najmocniej powieje w Sudetach, bo nawet do 100 km na godzinę. I spójrzmy, jak kształtują się temperatury maksymalne. O godzinie 7, 19 stopni w Szczecinie, to nieustająco jest najcieplejsze miejsce w kraju i im bardziej na wschód, tym chłodniej. Paradoksalnie najchłodniej teraz jest nie w Lublinie, czy w Krasnymstawie, czy we Włodawie, a w Łodzi, bo tutaj niecałe 9 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Adam Waliszewski, Mariusz Dąbrowski, Maciej Sampolski. W takim składzie was witamy i dajcie znać, kto wita nas po drugiej stronie.

0: Mariusz Dąbrowski zameldował się w studiu, a to widomy znak tego, że pora sprawdzić, co na drogach. A więc wyjeżdżamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od 2 godzin próbuję znaleźć dla Państwa jakieś utrudnienie, no i nie wychodzi mi. Sprawdzam te drogi, które wiodą z nadmorza do centrum. Pełen spokój, ruch niewielki. Ale przyglądam się S1 i od Żywca po Zwardoń coś by się znalazło. W Radziechowach po Węgierską Górkę, spowolnienia i niewielki korek i przed Zwardoniem. Wydaje mi się, że to wszystko wynika z prac drogowców, a więc proszę mieć to na uwadze, że S1 między Żywcem a Zwardoniem jedzie się troszkę trudniej. Podobna sytuacja na Krajowej 7 od Czosnowa po Łomianki. No i nie inaczej na autostradzie A1 na jej północnym odcinku od Nowej Cerkwi po Rulewo.

0: A Warlubie. Za węzłem Warlubie, Rulewo, a jeszcze przed Nowymi Marzami. Tam prowadzone są roboty, renowacja autostrady, proszę mieć to na uwadze, zwężenie pasów, czasami również zmiana organizacji ruchu, jedzie się wolniej, nie ma co szaleć, a chodzi o to, aby bezpiecznie dojechać do celu. Jeśli chodzi o aurę, aura sprzyja dzisiejszego poranka zmotoryzowanym. Staje piękny dzień, przynajmniej nad większością obszaru Polski. Będą miejsca, gdzie może popadać, gdzie może przytrafić się jakiś deszczek, ale mamy lato, więc taki deszcz nie jest problemem, chyba że ktoś jedzie za szybko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Miejmy nadzieję, że te warunki do jazdy będą cały czas tak samo korzystne, że to oczywiście nie wpłynie w żaden sposób negatywnie na sytuację w ruchu drogowym. Pamiętajcie, że jeśli wy widzicie coś niebezpiecznego na swojej drodze, to możecie dać nam znać, a my te informacje przekażemy światu.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy o podróżach, o turystyce, o miłym spędzaniu czasu. A jak ogólnie wiadomo, bardzo często lubimy na takie wyjazdy wyjeżdżać z naszymi ulubieńcami. Mam na myśli psy, które bardzo często, a właściwie to zawsze, są członkami naszych rodzin. I w sumie trudno się temu dziwić, że skoro my wybieramy się na jakiś wyjazd, chociażby to weekendowy, to oczywiście takiego psa chcemy ze sobą zabrać. Natomiast to jest sprawa troszkę wielowątkowa, no bo jak mogłoby się wydawać, albo i nie, to niestety nie każdy pies na taką podróż się nadaje, a w każdym razie nie na każdą. My na ten temat rozmawialiśmy z Karoliną Kawczyńską, czyli behawiorystką i zoopsychologiem.
1: Przede wszystkim każdy z nas najlepiej zna swojego psa, ale też musimy spojrzeć na to, co tak naprawdę ten pies nam mówi, tak? Nie każdy pies jest gotowy na to, żebyśmy wyjechali z nim na kilkugodzinną podróż i tam później spędzili na przykład 2 tygodnie w Rzymie. Mhm. No bo też pamiętajmy o tym, że jakby kwestie behawioralne, tak? Jeżeli mamy psa lękowego, który nawet nie odnajduje się w jakichś takich przestrzeniach publicznych, no to taki wyjazd nie będzie dla niego zbyt miły, tak? I będzie się mocno stresował.
0: Oczywiście, te wszystkie rzeczy można wypracować, można próbować samemu, można udać się właśnie do takiego behawiorysty, natomiast fakty są takie, że na pewno nie wypada tego robić bez jakiegokolwiek przygotowania. Mam na myśli taką sytuację, w której mamy psa, no i ten pies nie widział samochodu za bardzo od środka, nie jeździł tym samochodem zbyt często, a nagle decydujemy się na to, żeby z psem przejechać przez na przykład pół Europy. No to niestety nie jest to dobry pomysł.
1: Jeżeli pies na przykład chodzi tylko do weterynarza i samochód w ogóle nie zna.

0: No to przejdźmy z nim na krótką wycieczkę, tak? Zobaczmy, jak się zachowuje, czy nie zamraża się, tak? Czy nie dzieje, czy nie jest, nie ma choroby lokomocyjnej, tak? Zobaczmy w ogóle, jak reaguje na ten samochód, zanim wybierzemy się od razu w długą trasę. Kolejna sprawa, bezpieczeństwo, tak?
1: Oczywiście.
0: Czyli pamiętajmy o tym, że pies musi być też odpowiednio zabezpieczony na daną podróż, czyli czy jakiś kontener, czy szelki i pasy bezpieczeństwa, czy jakiś kojec bezpieczeństwa. Różne są, że tak powiem, warianty, więc dostosujmy to do możliwości naszych finansowych, do samochodu, do psa.
1: A to oczywiście dopiero początek, jeśli chodzi o ten temat. Będziemy kontynuowali ten właśnie temat podróży z naszymi psami i naszymi pupilami po informacjach z dróg.

0: Jakiś czas temu, drodzy słuchacze, pytałem was, czy już jesteście po kawie na przykład i bardzo mnie ciekawi w tym momencie, jaką kawę najbardziej lubicie. Czy to będzie taka klasyczna, czarna, czy może kawa z mlekiem, a może jakiś inny wariant kawowy, na przykład kawa z kardamonem, bo takie rzeczy też są oczywiście. Może to będzie zupełnie coś innego, może zaskoczymy się wszyscy waszymi propozycjami. Czekam na wasze informacje. Jaką kawę najbardziej lubicie i jaka jest najlepsza według was. Dajcie znać, mam nadzieję, że uda nam się zainspirować innych słuchaczy i teraz mam też nadzieję, że uda nam się na tyle poinformować słuchaczy, żeby dało się uniknąć ewentualnych utrudnień na drodze, o ile jakieś są. Ale to już najlepiej wie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o kawę, ja od razu odpowiem. Kawa musi być czarna i bez cukru.
0: A to już wiemy, teraz pora na was.
2: Ale ja jestem herbaciarzem i dlatego tak się mądrzę o tej kawie. A teraz przed chwilą wokalistka śpiewała o szeptaniu.

0: Więc ja naszym słuchaczom wyszepczę, że warunki do podróżowania są prawie że bardzo dobre. Ruch niewielki, niewiele utrudnień, bądź no nie, że wcale to nie powiem, bo jednak są fragmenty dróg, gdzie trzeba ze zdwojoną ostrożnością przejechać. I dlatego o tym szepczę, bo jeśli tacy szaleńcy naszych dróg usłyszą, że są tak dobre warunki do podróżowania, większość dróg sucha, niebo przejrzyste, wręcz słońce, a meteorolodzy zapowiadali, że weekend to będą ściany deszczu, ściana za ścianą od zachodu po wschód, więc ja po cichutku mówię, że jest jak na razie na naszych drogach bardzo dobra sytuacja, a dlatego po cichutku, żeby nikt postronny o tym się nie dowiedział, bo jeśli się ktoś postronny dowie, to może wtedy zacząć szarżować i wówczas właśnie w takich dniach, kiedy jest piękna aura, kiedy pogoda sprzyja zmotoryzowanym, kiedy drogi są suche, świeci słońce, to wydaje nam się, że mamy w sobie zdolności Arnolda Schwarzeneggera, Nickiego Laudy i jeszcze paru innych herosów dróg i wtedy popełniamy najwięcej błędów i w takie właśnie pogodne dni dochodzi do największej ilości wypadków, dlatego apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy. Jeździmy ostrożnie, jeździmy z prędkością bezpieczną, zachowujemy odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas samochodu, sprawdzamy, czy nasze pociechy są dobrze zapięte, nasi pasażerowie, czy są dobrze zapięci, czy my zapięliśmy pasy. Oczywiście przed wyjazdem sprawdzamy nasze dokumenty, czy te dokumenty są dziś aktualne. Czy mamy aktualną polisę ubezpieczeniową, czy mamy aktualne badania techniczne. A jeśli tak, to hulaj dusza, piekła nie ma, ale jeździmy ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to tak, wiemy, że dla Mariusza kawa czarna. Jakub napisał, że dla niego tylko espresso, a Robert ze Skarżyska nas pozdrawia i pisze, że kawa czarna porażona. I zastanawiam się, czy chodzi o kawę z prądem. Mam nadzieję, że nie, absolutnie, bo to nie ta pora. Robercie, wyjaśnij, o co chodzi. Może to tylko słownik spłatał figla. Natomiast wiemy, że dla Roberta też czarna. No i tu pytanie do was wszystkich, drodzy słuchacze. Jaka kawa dla was? Jaką lubicie pić najbardziej? Jaka jest najciekawsza kawa, jaką piliście? Taką też można podać. Dawajcie znać. Jestem bardzo ciekaw waszych preferencji i waszych doświadczeń. Podzielcie się w tym w aplikacji.

0: I tak płyniemy sobie przez ten niedzielny poranek. Rozmawiamy nie tylko o kawie, o której oczywiście za chwilę, ale rozmawiamy też o podróżach z naszymi milusińskimi, czyli oczywiście z psami. Jak mogliśmy usłyszeć w rozmowie z Karoliną Kawczyńską, zoopsychologiem i behawiorystką, no nie każdy pies tak naprawdę nadaje się do tego, żeby z nim jeździć, a nawet jeśli się nadaje, to najpierw wypadałoby sprawdzić, czy w ogóle się nadaje. To jest rzecz kluczowa, rzecz podstawowa. Natomiast jeśli chodzi o te wyjazdy z psem, no to często zdarza się tak, że jeździmy z tymi psami po całym świecie tak naprawdę. No i to bez znaczenia, czy wybieramy się na przykład do Ciechocinka, czy wybieramy się nad morze w okolice Gdańska, czy na przykład wybieramy się do Francji i po drodze zahaczamy Paryż, czy jesteśmy we Włoszech i chcemy być w Rzymie. No i mamy za sobą psa i są miejsca zatłoczone mniej i zatłoczone bardziej. No i o tych bardziej zatłoczonych chciałbym chwilę teraz porozmawiać, bo oczywiście zabieranie tam psa jest możliwe, ale niekoniecznie wskazane.
1: Pamiętajmy o tym, że też, czy na przykład na koncertach, tak, albo właśnie w jakichś takich tłocznych miejscach, jak mówisz, no to przede wszystkim tak hałas, tak? Po drugie, ludzie jak gdyby nie mają z natury potrzeby patrzenia pod nogi, tak? Jeżeli są w jakichś, w szczególności atrakcjach turystycznych, więc po prostu mogą naszego tego psiaka zdeptać, tak? A jeszcze szczególności, jeżeli mamy małego, no to tym bardziej jest to, może być to problematyczne. Więc moim zdaniem wtedy jakby też zaplanujmy tak, żeby jeżeli chcemy iść na przykład zwiedzać właśnie Koloseum czy jakieś inne miejsca, no to tam to zresztą nie można z psem. No ale tak. Powiedzmy, że jeżeli idziemy do jakiegoś właśnie, jesteśmy w jakimś bardzo zatłoczonym mieście za granicą, no to pomyślmy o tym, że może warto po prostu zostawić na ten czas psiaka w hotelu, a po prostu pójdźmy zwiedzać, a później wróćmy i dajmy temu psu właśnie jakieś atrakcje ciekawe dla niego, tak? Czy jakiś spacer w mniej zatłoczonych miejscach, jakąś przyrodę, czy pojechanie na jakąś wodę.
0: No właśnie, wycieczki z psem w okolice takich właśnie atrakcji jak Koloseum czy Louvre, no niekoniecznie wydają się dobrym pomysłem, nawet dla kogoś, kto psa nie posiada. Natomiast jest jeszcze taka sytuacja, w której na przykład jedziemy w góry. No i z takim psem chcemy iść na szlak. No, wydaje się to dość dobrym rozwiązaniem, bo pies ma sporo miejsca do wybiegania się i też my jesteśmy troszkę spokojniejsi, ale tutaj też trzeba pamiętać o pewnych zasadach.
1: Zależy od tego też, w jakim obszarze jesteśmy, tak? Czy jest to obszar jakby ochrony ścisłej, czy jest to obszar rezerwatowy. No, to są też obszary, w których w ogóle obecność psa nie jest możliwa. Natomiast też pamiętajmy o tym, że w lasach na przykład powinniśmy mieć psa na smyczy i do tego też mamy linki, tak? Czyli linka treningowa, jest to taka bardzo długa smycz, na której możemy mieć psa, który w sytuacji, gdy mamy, że tak powiem, większy luz na ścieżce, no to ma możliwość swobodnego odejścia od nas na jakąś odległość. Natomiast w sytuacji, gdy są, właśnie mijamy zatłoczony odcinek szlaku, no to po prostu mamy psa blisko siebie. Też pamiętajmy o tym, że no nie wszyscy jakby lubią psy, tak? I musimy też to szanować, więc puszczenie psa luzem w jakichś miejscach otwartych, no też może powodować, że po prostu ci ludzie, no, będą się bać, tak?
0: I o tym musimy pamiętać, nie wspominając już o dzieciach na przykład, które potrafią tak troszkę bez zapowiedzi do takiego psa podejść i na przykład go pogłaskać, co psu naturalnie nie musi się podobać. A jeśli chodzi o temat kawy, no to Robert ze Skarżyska tutaj się tłumaczy, bo pisał o kawie porażonej, chodziło o parzoną oczywiście, to chochlik jeśli chodzi o słownik w telefonie, rzecz jasna. Ja cały czas zapytuję o to, jaką kawę lubicie najbardziej, jaką najchętniej pijecie, jaka jest najciekawsza, jaką piliście. Też możecie napisać. Te wszystkie wpisy zbieram w naszej mobilnej aplikacji. Jak na razie na pierwszym miejscu kawa czarna, espresso ewentualnie, także to na razie na podium. A co będzie dalej, to już zależy od was.

0: A ja cały czas pytam was o tematy kawy, jaką lubicie najbardziej. Ja się muszę przyznać, że jeśli chodzi o mnie, no to espresso podwójne. To jest to, co lubię najbardziej, natomiast czasem pozwalam sobie na wariactwa. To znaczy na przykład kawa po wietnamsku albo kawa po wiedeńsku z bitą śmietaną. O, to są rzeczy fantastyczne, ale tak na co dzień, no to chyba pić bym tego nie mógł. A jak jest u was? Jestem tego bardzo ciekawy. Czekam na wasze wpisy oczywiście. I tak niepostrzeżenie troszkę do studia wszedł Mariusz Dąbrowski, a to oznacza, że wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Minę mam zasępioną, bo stało się. Utrudnienie na drodze ekspresowej S11. W pobliżu miejscowości Dąbrowa, węzeł Poznań-Ławica, 18 kilometr. Tam trwa impreza sportowa Enea Ironman Poznań. Zablokowane są łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Poznań-Ławica. Proszę mieć to na uwadze przez najbliższych 8 godzin. A więc 8 godzin w pobliżu Dąbrowy węzeł Poznań-Ławica będzie nieczynny. To jest 18 kilometr. Takie informacje mogę państwu przekazywać, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, ile to wywoła dla tych, którzy będą na przykład wracali do Poznania S11, czy to z północy, czy z południa, ileż to wywoła

0: wywoła zdenerwowania. No ale cóż, sportowcy też, sportowcy, amatorzy chcą pobiegać. Niech biegają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli wy chcecie dodać coś do naszych informacji drogowych, to oczywiście jest taka możliwość w aplikacji w formie głosowej, tekstowej albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Tak a propos psów i tego, o czym rozmawialiśmy, czyli podróży z psem, napisał do nas Piotr. Dzień dobry, swojego psa wziąłem ze schroniska, a przy pierwszej podróży autem do weterynarza okazało się, że pies panicznie boi się jazdy samochodem. I aby przyzwyczaić psa do jazdy, zabierałem go autem w oddalone miejsca, gdzie spacerowaliśmy. No i prędkość jazdy to maksymalnie 60 na godzinę. Dzisiaj dla psa jazda autem to przyjemność. Pies waży 36 kg i jest bardzo łagodny, ale dla jego bezpieczeństwa na spacery wychodzi tylko w kagańcu, tak aby nikt ze strachu mu nie zrobił krzywdy. Pozdrawiam. Piotrze, bardzo dziękujemy za ten wpis. Taki właściciel to skarb, chciałoby się powiedzieć. Naprawdę fantastyczne zachowanie i to potwierdza się to, co Karolina też mówiła w naszej rozmowie. Jeśli mamy psa i chcemy go przyzwyczaić do jazdy autem, no to ta jazda autem musi się psu dobrze kojarzyć. Czyli tak jak ty, Piotrze, zrobiłeś, zabierałeś psa na drobne przyjemności, na spacery w oddalone miejsca, to się psu dobrze kojarzyło, a więc i sytuacja sama się rozwiązała. Dzięki wielkie za ten wpis, to oczywiście jeden ze sposobów radzenia sobie z tym tematem. Tych oczywiście jest więcej, każdy przypadek też jest inny, o tym musimy pamiętać. A jeśli chodzi o pogodę, no to sprawdźmy, jak ten dzień szykuje się dzisiaj i czy to dobra aura na spacer z psem na przykład.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 19 stopni w Szczecinie, 10 w Kielcach. To są temperatury skrajne, jeśli chodzi o godzinę 8, a generalnie dzisiaj na termometrach zobaczymy od 23 stopni na południowym wschodzie, 26 w centrum do 28 na południu. I to są wartości, powiedziałbym, dość przyjemne, zwłaszcza patrząc na to, jak ta pogoda wyglądała w ostatnich dniach, o ile nie tygodniach. Generalnie sporo

0: chmur nad Polską, większe przejaśnienia tylko miejscami, bezchmurnie w miarę na wschodzie i na południu miejscami, natomiast spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu na północy i północnym wschodzie. Na północy mogą pojawić się także burze. Na to również musimy zwrócić uwagę. Do tego oczywiście wiatr słaby i umiarkowany, mocniej powieje w Sudetach, bo nawet do 100 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Maciek Sampolski, Mariusz Dąbrowski i Adam Waliszewski. W takim składzie witamy Was, moi drodzy. Dzień dobry i zapraszamy do wspólnej jazdy.

0: 10, no już prawie 11 minut po godzinie 8, tak więc pora wyjechać na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedno utrudnienie mam dla Państwa przygotowane, takie, które niestety potrwa 8 godzin, ale nie jest ono związane z kłopotami, nie jest ono związane z czymś, co my, kierowcy, zrobilibyśmy złego. O, tak to określę. Na drodze ekspresowej S11 w pobliżu miejscowości Dąbrowa, to jest rejon węzła Poznań-Ławica, 18 kilometr. Trwa impreza sportowa Ironman. Ironman Poznań. Zablokowane są łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Poznań-Ławica. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia to 8 godzin, a więc 8 godzin węzeł Poznań-Ławica na S11 będzie wyjęty z ruchu drogowego. Będą tam cały czas działać Ironmanowcy, czyli ci, którzy i na rowerze, i na wodzie, i na asfalcie, jeśli chodzi o bieganie. My trzymamy kciuki za sportowców. Wierzymy, że służby porządkowe doskonale pilnują tego, żeby nikt nie wjeżdżał i nie zjeżdżał z tego węzła. Po 8 godzinach

0: Chinach, a więc po południu będzie węzeł Poznań-Mławica przejezdny. Poza tym niewielkie utrudnienie na autostradzie A1 na jej północnym odcinku między Nową Cerkwią a Warlubiem. Niewielkie kłopoty na S1 między Żywcem a Zwardoniem. Wszystko to wynika z racji prac prowadzonych przez służby drogowe. Podobna sytuacja, remont, przebudowa na odcinku Krajowej 7 między Czosnowem a Łomiankami. Ostrożności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I cały czas pytam o to, jaką kawę lubicie najbardziej, albo jaka kawa najbardziej wam smakuje na przykład na wakacjach. Dajcie znać, czekam na wasze informacje i na wasze wpisy, a wszystkie zaraz będę czytał.

Kawa. O kawie sobie teraz rozmawiamy. Wy piszecie o tym, jaką kawę lubicie najbardziej. Dziękuję za wszystkie takie wpisy. Jak wiadomo, ogólnie bez kawy nie ma życia, przynajmniej dla większości naszego społeczeństwa. Ja mówiłem o swojej ulubionej kawie, Mariusz też. Adam, ty szepnij mi na ucho, to ja przekażę. Jaka ulubiona twoja kawa? Podwójne espresso z mlekiem. Dobrze. Takie preferencje są u naszego realizatora Adama. Dajcie znać, jakie są u was. Już u części z was wiem, jakie są. Między innymi z Bydgoszczy jest taki wpis, że jeden z naszych słuchaczy lubi kawę po bydgosku. A jaka to jest kawa? Otóż z tyfusami. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, natomiast brzmi naprawdę fantastycznie. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się do Bydgoszczy dotrzeć i taką kawę z tyfusami gdzieś dostać, no bo mam nadzieję, że gdzieś ją w końcu sprzedają. Napisał też do mnie kolega Patryk Kudziszewicz. Patryk z fusami, bez tyfusów, jeśli chodzi o to, jaką kawę lubi pić najbardziej. Jest też jeden pomysł, mianowicie kawa po poznańsku, czyli taka, że wleje ci tyle wody, że nie poprosisz o cukier, mleko, bo się nie

zmieści. Od Poznańska oszczędność. Takie wpisy od was też są i za te wpisy również dziękuję. Proszę oczywiście o więcej. O, jest najnowszy wpis. Kuba z Prudnika, lewa w górę dla wszystkich na dwóch kołach. Oczywiście, Kubo, lewa w górę. I Kuba pisze tak. Hej, pytacie, jaka kawa jest najlepsza? To spieszę z odpowiedzią. Zdecydowanie świeżo mielona z kawiarki gdzieś w dzikim miejscu, do którego samochody nie dojadą. Natomiast motocykl typu ADV już tak. Połączenie wolności motocyklowej z zapachem pysznej i świeżo zrobionej kawy to najlepszy smak, jaki można otrzymać. Trudno się z tym nie zgodzić, Kubo. Dziękujemy ci bardzo za ten wpis. Ja mam nadzieję, że uda mi się kiedyś tego smaku zaznać. Trzymaj kciuki za mnie, żeby mi się kiedyś udało. Tymczasem czekam na inne wasze wpisy. Piszcie, jaką kawę lubicie najbardziej. Czekam.

0: jest.
1: O tak, i z tych małych rzeczy to na przykład mała czarna może być taką radością. Któż nie chciałby wybić takiego espresso podwójnego na przykład z samego rana? No, rzecz fantastyczna. A jeśli chodzi o kawę, no to coś, co mnie zaskoczyło. Adam i Karolina z Kamika piszą, że najlepsza kawa to z czerwonym winem i cytryną. Przysmak prosto z serca gór. Pozdrawiają słuchacze Adam i Karolina. Muszę powiedzieć szczerze, że nie widziałem w życiu takiej kawy. Nawet trudno mi sobie wyobrazić, jak taka kawa smakuje. Natomiast to jest coś, co mnie inspiruje i nie wykluczam, że kiedyś będzie to testowane. Skąd wzięliście w ogóle pomysł na taką kawę? Dajcie znać. Mam nadzieję, że wyjaśnicie, o co tutaj chodzi. Natomiast my będziemy teraz wyjaśniali sytuację w ruchu drogowym. A będzie robił to oczywiście Mariusz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Było jedno utrudnienie, teraz mamy już dwa utrudnienia. Droga ekspresowa S5, odcinek Ostróda i Ława. W pobliżu Ornowa na 4 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas ruchu w kierunku Iławy. To utrudnienie powstało kwadrans przed 8. Zdaniem służb poradzą sobie z usunięciem skutków tego utrudnienia w 2 godziny. Przypomnę, że na drodze ekspresowej S11 w pobliżu Dąbrowy, to rejon węzła Poznań-Ławica, 18 km S11, trwa impreza sportowa Ironman Poznań. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Poznań-Ławica. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia organizatorzy wyznaczyli na 8 godzin, czyli jak to się zaczęło gdzieś tak koło 7:30, no to jeszcze 7 godzin kłopotów na S11. Węzeł Poznań-Ławica wyłączony z ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi o te specyficzne kawy, o których między innymi pisali nasi słuchacze, no tą kawę z winem i cytryną, no to może mniej specyficzna, natomiast

Ja serdecznie polecam na upały, szczególnie coś takiego, co się nazywa espresso tonic, czyli espresso, tonic, pomarańcza, cytryna i w sumie lód. Nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne.

Jakiś czas temu napisał do nas Kuba z Prudnika a propos tej kawy, że najlepsza to jest świeżo zmielona z kawiarki gdzieś w dzikim miejscu, do którego samochody nie dojadą. I motocykl typu ADV już tak. Ja troszkę zainspirowany tym faktem i troszkę zainspirowany własnymi doświadczeniami również mogę stwierdzić, że taka kawa gdzieś na odludziu musi smakować wyśmienicie. I co najlepsze, to każdy z was może takiego doświadczenia, że tak powiem, zażyć. Wystarczy tylko udać się gdzieś w ustronne miejsce, na przykład do lasu, zanocować w tym lesie. Rano się budzimy i na przykład na takiej butli z gazem turystycznej można sobie taką kawę zrobić. I do czego zmierzam? Ano do tego, że już po godzinie 9 będziemy rozmawiali właśnie o nocowaniu w lesie. No, takiej formie aktywności, którą pewnie nie jeden z was sobie pewnego razu wymarzył, ale być może jeszcze nie było okazji do tego, żeby tego spróbować, żeby pojechać do lasu, zanocować przynajmniej tę jedną noc. Wydaje mi się, że to jest coś, co na pewno pomogłoby, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy troszkę przygnieceni tymi informacjami, bodźcami, telefonami, komputerami i tak dalej, żeby wybrać się właśnie do lasu, posiedzieć w tym lesie bez technologii, bez tego całego zgiełku i przysłuchiwać się tylko, jak dzięcioł tam stuka albo inny ptak sobie pięknie śpiewa, jak drzewa skrzypią i tak dalej, i tak dalej. I po godzinie 9 naszym gościem będzie pan Piotr Grybowski, instruktor survivalu ze Szkoły Przetrwania Survivor Group. Będziemy rozmawiali o tym, jak do takiego wyjścia, bądź że wyjazdu do lasu się przygotować, od czego zacząć i tak dalej, o tym, jaki sprzęt skompletować i wszystkie tego typu rzeczy. Jeśli was ciekawi ten temat, jeśli chcecie zadać jakieś pytania naszemu ekspertowi, to oczywiście możecie pisać w naszej aplikacji. Ja te wszystkie pytania zbiorę i oczywiście panu Piotrowi, jak już tylko się u nas pojawi, przekażę. I rzecz jasna, zostańcie z nami, bo po godzinie 9 aż do godziny 11 będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Także myślę, że będzie o czym.

0: Tak a propos tych wyjazdów do lasu, to ja muszę przyznać, że jeszcze takiej sposobności nie miałem, natomiast szeroko się do tego przygotowuję i między innymi dlatego ta rozmowa, która w następnej godzinie. Natomiast Mariuszu, czy tobie się zdarzyło rzucić wszystko i pójść spać do lasu?
1: Pójść spać do lasu?
0: Z namiotem i na taki kemping, biwak.
1: Tak.
0: I jak oceniasz doświadczenia?
1: Skutki tego były fenomenalne, bo poznałem podczas takiego czegoś... Tak, poznałem przepiękną, przefajną, przemądrą dziewczynę,
0: której
1: zawracałem z 5 lat życia.
0: A, widzi pan. No to jak widać to...
1: I to z lasu się wzięło.
0: Tak, właśnie, aż chciałoby się iść do lasu po tym, co powiedziałeś. Natomiast, no, fakty są takie, że to na pewno jest fantastyczna sprawa, tak pojechać i się odciąć, przynajmniej moim zdaniem. Ja jestem ciekaw, jak waszym zdaniem, czy to jest takie super i czy chcielibyście taką nockę w lesie spędzić? A może już spędziliście i macie jakieś przygody z tym związane? Czekam na wasze wpisy, dajcie znać. A w tak zwanym międzyczasie informacje z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przybywa aut na naszych drogach, ruch staje się coraz większy. Wciąż kłopoty na drodze ekspresowej S5 między Ostrudą a Iławą w pobliżu miejscowości Ornowo na 4 kilometrze. Tam auto osobowe uderzyło w bariery. Nic nie wiemy, czy ktoś ucierpiał. Oby nie. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Iławy. Utrudnienie jeszcze przez 1,5 godziny będzie doskwierać zmotoryzowanym. Kolejny kłopot. S11. Droga ekspresowa numer 11 w pobliżu Dąbrowy. Rejon węzła Poznań-Ławica, 18 km. Tam trwa Ironman Poznań. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. 8 godzin kłopotów, czyli proszę mieć to na uwadze, planując swoją podróż. Węzeł Poznań-Ławica na drodze ekspresowej S11 dla zmotoryzowanych przez najbliższe godziny będzie... jest i będzie niedostępny. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Ja zawsze proszę o jazdę z włączonymi światłami mijania. Radziłbym nie opierać swojego bezpieczeństwa na światłach dziennych. Proszę i postuluję, aby sprawdzać od czasu do czasu, jak zapięte są nasze pociechy w swoich fotelikach pasami naszego auta, ale pasażerów też radziłbym sprawdzić, czy mają zapięte pasy, bo czasami się zdarza, chociaż są auta, które już sygnalizują wszystkie pasy, czy gdzieśkolwiek nie ma jakiejś przerwy, a więc w imię naszego bezpieczeństwa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak w uzupełnieniu do informacji

drogowych. Zbyszek do nas napisał: jak mówicie o ostrzeżeniach związanych z Ironmanem w Poznaniu, to mi się skojarzyło, że dziś w Kędzierzynie Koźlu triatlon Twierdza. To będzie całkowite zamknięcie drogi w starym śladzie krajowej 40. Tak więc jakby ktoś chciał zjechać z obwodnicy, to odradzam. Pozdrawiam, Zbyszek. Kawa wypita, rozpuszczalna, można iść pobiegać. Zbyszku, dzięki za ten wpis, dzięki za informację. Przekazujemy dalej i co? Miłego biegania!

0: nie wymieniam.
1: I tak jeszcze w temacie tej kawy.
2: Dzień dobry, Adam z Wolwa. Jeżeli chodzi o tą kawę, pojechałem za granicę na weekend, byłem sam pod firmą, bo mnie nie zwrócili. Rano wstaję, wypić kawę, gazu brakło. Poradziłem dwie łyżeczki na sucho zjeść i bardzo pomogło. I była bardzo smaczna. Dziękuję bardzo.
1: Ależ pięknie, Adamie. To jest prawdziwa zaradność i to się chwali. Kto jadł kawę na sucho, ten się w cyrku nie śmieje. To naprawdę robi robotę. Natomiast czy należy do najprzyjemniejszych rzeczy na świecie, to chyba bym nie powiedział. No chyba, że wy macie inaczej. Dzięki wielkie za ten telefon i my odwdzięczamy się informacjami pogodowymi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A pogoda dzisiaj no dość niezła, poza tym, że dość sporo chmur będziemy dzisiaj mieli na niebie. Zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami w zachodniej połowie kraju mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu, a na Pomorzu lokalnie prognozowane są burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, 26 w centrum i 28 na południu. Na południu rzecz jasna będzie najcieplej. W tej chwili najcieplej na południu, mniej więcej na południu, bo w Legnicy 21 stopni na plusie. Najchłodniej w Kielcach stopni 13. A jeśli chodzi o wiatr, to ten ma być dzisiaj słaby i umiarkowany. Natomiast w czasie burz porywy wiatru sięgną 55 km na godzinę. Najmocniej powieje dzisiaj w Sudetach do 100 km na godzinę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, Adam Waliszewski i ja, Maciek Sampolski, kłaniamy się nisko, mówimy wam dzień dobry i pytamy o to, jakie macie doświadczenia ze spania w lesie. Czy macie w planach i jeszcze nie zdarzyło wam się tego robić, czy może już macie za sobą taką przygodę i możecie coś powiedzieć na ten temat. Czekam

0: Ale jazz, ale się porobiło. Mam nadzieję, że to, o czym panowie z Ladybug śpiewali, to sytuacji drogowej się nie tyczy i tyczyć się nie będzie bardzo, bardzo długo. Trzymamy kciuki za to, żeby tak było, a nad całą sytuacją drogową pieczę trzyma dzisiaj Mariusz Dąbrowski. Z racji tego, że mamy 10 minut po godzinie 9, no to wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najświeższe kłopoty. Droga Krajowa nr 11, odcinek Kluczbork-Kępno. W pobliżu miejscowości Kostów na 469 km auto osobowe zjechało z pasa ruchu i wpadło do rowu. Jedna osoba jest ranna w tym wypadku. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. S5, odcinek Ostróda i Ława w pobliżu Ornowa na 4 km auto osobowe wjechało w bariery, blokując jeden pas ruchu w kierunku Iławy. No i S11, ekspresowa 11 w pobliżu Dąbrowy, rejon węzła Poznań-Ławica. 18 km, tam trwa Ironman Poznań 2026. Zablokowane są łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. 8 godzin utrudnień. Proszę mieć to na uwadze, planując swoją trasę przejazdu. S11 w rejonie Dąbrowy w okolicy węzła Poznań-Ławica. Nieprzejezdna na łącznicach wjazdowych i zjazdowych z węzła Poznań-Ławica.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik będziemy rozmawiali o nocowaniu w lesie, o tym, z czym to się wiąże, jak się do tego przygotować i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ten temat was ciekawi i macie jakieś pytania a propos tego, to oczywiście zachęcamy do zadawania tych pytań w naszej aplikacji i rzecz jasna, zostańcie przy odbiornikach.

0: żeby rzucić wszystko i wyjechać do lasu, to niech pierwszy rzuci kamieniem. Wydaje mi się, a raczej jestem pewny, że to jest świetna forma, żeby się odstresować, odbodźcować i troszkę odciąć się od takiej naszej szarej codzienności i mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że nie jestem w tym wszystkim odosobniony. Mamy w studiu eksperta Piotr Gryboś, instruktor survivalu, Szkoła Survivalu Survivor Group. Piotrze, dzień dobry, cześć.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: To zacznijmy sobie od rzeczy podstawowej, ale jednocześnie trudnej, bo mówiliśmy tu o survivalu, natomiast jest też coś takiego jak bushcraft. I czym survival od bushcraftu się różni? Tak w trzech słowach, najprościej jak można.
1: Tak, to jest generalnie dosyć ciężki temat, szczególnie jeżeli chcemy go spłycić, ale mówiąc najprościej, bushcraft w takim potocznym bardziej rozumieniu jest czymś takim, co robimy bardziej dla przyjemności, tak?
0: Okej.
1: To może być coś, co może nam się kojarzyć, na przykład bierzemy sobie nóż i idziemy w samych majtkach do lasu i wszystko sobie strugamy samodzielnie. Taki Robinson Crusoe, który buduje tą swoją bańkę cywilizacyjną, jak sama nazwa wskazuje, crafting w buszu, crafting w lesie.
0: Okay.
1: Dużo strugania, pracy w drewnie, takie odstresowujące, trochę hobbystycznie. Niekoniecznie jest to nakierowanie na to, co jest praktyczne, ale na to, co jest fajne. Przykładowo możesz sobie znaleźć odpowiedni kawałek drewna i wystrugać nim na przykład kubek, tak? Struganie łyżki, struganie widelca. Niekoniecznie coś, co w pierwszej kolejności będziemy chcieli zrobić w sytuacji, w której się zgubimy w górach, jest zamieć, pada deszcz, tak?
0: No jasne, robienie kubka to raczej do podstawowego przetrwania nie będzie nam potrzebne, natomiast jeśli chodzi o survival, to domyślam się, że to już są rzeczy takie, które mają nam pomóc, no jak sama nazwa wskazuje, przetrwać w sytuacji kryzysowej.
1: Tak, w survivalu mamy jeden konkretny priorytet, jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj o przetrwanie. Nie ma znaczenia, jak to zrobisz, nie ma, że to jest granie na kodach, wszystkie chwyty są dozwolone. Mhm. Tak naprawdę prawdziwy survivalowiec, jak zawsze powtarzam na szkoleniach, nigdy nie znajduje się w sytuacji survivalowej. Zawsze przewidujesz, zapobiegasz. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji survivalowej, to znaczy, że coś się musiało naprawdę strogo zesrać, a broń Boże, żeby zdarzyła się taka sytuacja, że to było z twojej winy. Mhm. Czasami, no rzeczywiście, coś może się wydarzyć, co naprawdę nie przewidzimy, tak? Potknę się, złamię nogę.
0: No tak, okej.
1: Ale generalnie powinieneś mieć 10 takich linii wycofania się, a nie, że pójdę w teren, nie zabiorę ze sobą żadnego sprzętu, nie mam żadnej wiedzy, nie sprawdzę prognozy pogody, nie zostawię informacji, gdzie poszedłem i nagle, ojejku, mam problemy. Ciekawe dlaczego.
0: A no właśnie, tu poruszyłeś bardzo ważny wątek, mianowicie prognoza pogody i tak dalej, i tak dalej. Jednak uważam, że warto zacząć od czegoś innego. I a propos tego przygotowania, gdzie my w ogóle możemy do tego lasu pójść, żeby w nim zanocować? Bo wydaje mi się, że to jest rzecz podstawowa, no bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale nie możemy tak do każdej części lasu, gdzie chcemy sobie po prostu wejść, rozbić namiot czy tarp i tam po prostu noc spędzić.
1: Tak, nawet jeżeli chodzi o lasy prywatne, mamy tutaj bardzo dużo ograniczeń. Generalnie rzecz biorąc, najprościej jest skorzystać z programu Z Nocy w Lesie, który już od kilku lat z powodzeniem wprowadziły lasy państwowe. W tej chwili jest on wprowadzony na terenie każdego nadleśnictwa. Wystarczy wpisać sobie wasze lokalne nadleśnictwo i hasło Z Nocy w Lesie. Generalnie rzecz biorąc, istnieje jeden ogólny wzór regulaminu, ogólnopolski, ale każde nadleśnictwo ma prawo, że tak powiem, użyć swojej wersji, tak? Taka najbardziej ogólna, domyślna wersja, tylko zaznaczam, naprawdę ona się potrafi różnić, mówi o tym, że na danym obszarze, który jest wyznaczony przez nadleśnictwo, możesz pójść i zanocować. Maksymalnie to są 2-3 noce z rzędu, bo to się właśnie różni od nadleśnictwa i grupy przeważnie jest do 9 osób. Jeżeli chcesz dłużej albo większą grupę, musisz zgłosić to do nadleśnictwa. Jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi, to jest wtedy tak zwana milcząca zgoda.
0: Okay.
1: Ale tutaj uwaga, tak jak powiedziałem, niektóre nadleśnictwa robią inaczej. Niektóre nadleśnictwa robią tak, że musisz zgłosić nawet taką małą grupę. Nieważne, czy są 2 osoby, czy są 3 osoby, musisz zgłosić i jeżeli nie dostaniesz odpowiedzi, to wtedy jest milcząca zgoda, a jeżeli chcesz 10 osób, 11 albo 4, 5 nocy, no to wtedy musi być koniecznie odpowiedź zwrotna, tak? Także tutaj zależy od nadleśnictwa, czy ta wersja taka bardziej łagodna, że wysyłasz, czy jeżeli jest mała grupa, nie musisz nic wysyłać, po prostu wchodzisz, zostajesz. Oczywiście, jeżeli chodzi o zasady Zakaz jest rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi. Także zazwyczaj to będą przy parkingach, takich polanach, łąkach, tam gdzie mamy

0: altany. Każdy to pewnie kojarzy, są takie miejscówki, gdzie jest po prostu wyznaczone, zaznaczone na mapach miejsce, że wolno tam to ognisko rozpalić. Jeżeli chodzi o nocleg, nie wolno tutaj generalnie naruszać ściółki leśne. Jakieś takie rozbijanie namiotów, odgarnianie mchu, rwanie gałęzi, wszystko to odpada. Preferowane są hamaki, ewentualnie po prostu karimata, śpiwór, tarp, bez rozbijania namiotu, no bo to wymaga wyrównywania terenu, wbijania szpilek, zakłócamy roślinność.
1: Tak, generalnie zasada jest przede wszystkim taka, żeby nie niszczyć tego miejsca, do którego się udajemy. A propos tego przygotowania, to też to, o czym powiedziałeś. Myślę, że taka podstawowa rzecz, no to prognoza pogody przed takim wyjściem do lasu.
0: Tak, pierwsza rzecz to jest przygotowanie. Oczywiście wszystko będzie zależało od naszych umiejętności, tak? Im więcej mamy umiejętności, pewności siebie, tym mniej będziemy potrzebowali sprzętu, tak? Ale mimo wszystko, niezależnie od poziomu naszych umiejętności, to ile zabieramy sprzętu, zawsze, tak jak powiedziałem, musimy mieć taką możliwość wycofania się. Czyli powiedzmy, niech sobie wezmę sprzęt, ale zostawię go w samochodzie, prognozę pogody sprawdziłem i potem chcę wyjść na wyższy poziom wtajemniczenia, sprawdzić się i będę spał bez sprzętu. Ale jeżeli coś się stanie, zawsze się mogę wrócić do tego samochodu, a nie został śpiwór, namiot, jedzenie, wszystko w domu 100 km dalej. Jak się okaże, że coś się stało nieprzewidzianego, no to mam problem, znajduję się w sesji survivalowej. To, o czym powiedziałem, tak? Nie znajdujemy się w takiej sytuacji z własnej winy.
1: No właśnie, bo wtedy to jest, tak jak powiedziałeś, no prawdziwy survivalowiec nigdy do takiej sytuacji nie doprowadza. No dobra, no to chcemy zanocować w tym lesie, już wiemy gdzie, bo wybraliśmy sobie miejsce, no ale idziemy do tego lasu i jak to miejsce na nocowanie wybrać? Czy to powinno być, nie wiem, na jakiejś leśnej polanie, czy to powinno być w jakichś gęstwinach, czy generalnie wybór tego miejsca nie ma większego znaczenia twoim zdaniem?
0: Temat rzeka oczywiście. Przede wszystkim sprawdzamy, że jest to na terenie objętym programem znoszący w lesie.
1: To jasne.
0: W zależności od tego, jakie jest polityka nadleśnictwa, mamy tą zgodę albo jej nie potrzebujemy. I tak, dużo też zależy, rzecz jasna, od pogody. Tak? W lato będzie łatwiej. Jeżeli nie przewidujemy deszczów, też będzie łatwiej. Pytanie, czy jest to teren bardziej górzysty, blisko morza, jeziora, dużego zbiornika wodnego rzeki, który powoduje, że ta pogoda jest troszeczkę mniej przewidywalna.
1: No jasne.
0: Ona potrafi wariować. Zazwyczaj będziemy chcieli nocować po prostu w lesie, tak? Nie na żadnych polanach. W lesie zimą będzie nam cieplej, nie będzie aż tak wiało, zaś latem będzie po prostu chłodniej, tak? Będziemy też mieli dostęp do paliwa, jeżeli palimy ognisko, mamy miejsce do tego wyznaczone. No zgodnie z programem, tak jak powiedziałem, dozwolone są kuchenki, kartusze gazowe, coś nad czym mamy kontrolę. Nie musimy, żeby rozpalić taką kuchenkę, zrobić wielką dziurę w ziemi i łamać gałęzi, tak? Jeżeli mamy już to miejsce w lesie, musimy sprawdzić przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? W lesie liściastym będą nam grozić przede wszystkim suche konary, które na wypadek wiatru mogą się łatwo ułamać i złamać, spaść.
1: No tak, żeby nic nam na głowę nie spadło.
0: Tak, w lesie iglastym raczej nie grożą nam gałęzie, tylko w czasie burzy już całe sosny się będą przewalały, tak?
1: No to już troszkę gorzej.
0: No właśnie, zależy też od drzewa, tak? Zależy w jaki sposób, że tak powiem, to otoczenie wygląda, tak? Więc musimy sobie zobaczyć, czy są jakieś takie suchelce, które nam grożą. Jeżeli nie ma jakiegoś silnego wiatru, no to wszystko jest fajnie, tak? W momencie, w którym słyszymy, że ten wiatr jest mocny, już wchodzimy na taki poziom żółty, okej, zaczynamy zwracać uwagę, co się dzieje. Kiedy słyszę, że nawet w lesie iglastym takie pojedyncze, drobne gałązki spadają, uderzają o ziemię, te drzewa się solidnie kołyszą, ten wiatr jest taki, ojej, ostry, już wchodzę na ten poziom pomarańczowy, tak? Jest już źle. Jeżeli, broń Boże, jakieś rzeczywiście jest naprawdę grubo, te drzewa trzeszczą, sytuacja jest taka, że no czujesz, tak, instynktownie, że jest czerwono.
1: No tak.
0: To już nie polecam raczej spania. Jak się pierwsze drzewo przewala, musisz mieć przemyślany plan, tak? Gdzie będę w razie czego się ewakuował? Nie, jestem o 3 nad ranem w środku lasu i tak naprawdę nie wiem, gdzie będę biegł. Pobiegnę w głąb lasu, nie mam latarki i będzie słabo, tak? Być może blisko będziemy mieli na przykład 20 metrów dalej od miejsca spania jakąś polankę, przyrzedzenie, gdzie w razie czego, jeżeli się obudzę, bo coś rąbnęło koło mnie, mogę tam wybiec i rozespany rozejrzeć się w sytuacji, tak? Ocenić, czy mogę jeszcze wrócić, sprzątnąć jakieś rzeczy, czy to jest naprawdę tak źle, że co minuta jakieś drzewo spada i jest groźnie, tak?
1: To okazuje się sytuacja, powiem szczerze, nie taka prosta, jak mogłoby się wydawać, że po prostu idziemy do lasu i po prostu tam śpimy. O tym oczywiście będziemy rozmawiać. Piotr Gryboś, instruktor survivalu, szkoła survivalu Survivor Group, będzie razem z nami. Jeżeli macie jakieś pytania do tematu, to oczywiście zapraszamy.

0: Mariusz Dąbrowski w studiu, a to oznacza tylko jedno. Wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety nowe utrudnienia. Krajowa 10, odcinek Bydgoszcz-Piła. W pobliżu Ślesina na 246 km zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Droga numer 10 została zablokowana. Przynajmniej 3 godziny kłopotów na 246 km 10 w pobliżu Ślesina. Autostrada A2 w pobliżu miejscowości Buk i węzła Buk na 140 km. Impreza Ironman poznańska, zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Buk, 6 godzin kłopotów, no to i pewnie tyle samo problemów będzie na S11 w pobliżu miejscowości Dąbrowa na węźle Poznań-Ławica, 18 km, Ironman poznański, zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. S5, odcinek Ostróda i Ława. Ornowo, 4 kilometr, auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jeden pas w kierunku Iławy. I Krajowa 11, Kluczbork-Kępno, w pobliżu Kostowa na 469 km, auto osobowe zjechało z drogi, wpadło do rowu, jedna osoba jest ranna, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik wracamy do naszej rozmowy odnośnie nocowania w lesie. Jak się okazuje, ten temat, choć mógłby wydawać się prosty, no to jest bardzo, bardzo szeroki. I've been opening the door.

0: Piotr Gryboś, instruktor survivalu, szkoła survivalu Survivor Group, razem z nami. Piotrze, no to już mniej więcej wiemy, na jakich zasadach właściwie do tego lasu możemy wejść. Wiemy, czym mniej więcej różni się survival od bushcraftu. No i tak, mniej więcej, dobrze pokazałeś, tutaj tak zdradzę słuchaczom. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie do samego tego wyjścia do lasu, to wydaje mi się, że jakieś podstawowe umiejętności tutaj trzeba mieć, jeśli już się na to decydujemy. Pytanie jakie?
1: No to też jestem malżaka oczywiście, tak? Nie zaczynałbym od czegoś grubego, tylko zaczynamy spokojnie, pomalutku od podstaw, tak? Okay. Na pewno nie rzucamy się też na głęboką wodę, nie żadna zima, trudne warunki i brak sprzętu, tak? Generalnie rzecz biorąc, prawda jest taka brutalna, że są dwie drogi. Można, tak jak kiedyś, skupić się na zagłębianiu się w podręczniki, w jakieś filmy instruktażowe, samodzielnie zdobywać tą wiedzę. Najpierw edukacja, samodzielnie, teoria, potem idę w teren i to praktykuję. Na początku nie musi to być wcale, jadę w Bieszczady na tydzień.
0: No
1: wystarczy,
0: tak,
1: że pojadę do działki swojej albo wejdę w las tuż obok działki, nawet, kurczę, 500 metrów od parkingu. Rozbiję się tam, przenocuję, w razie czego na miękko mogę sobie wrócić. Mhm. Przetestuję, coś mi wyjdzie nie tak. Mam tutaj możliwość zobaczenia w takiej bezpiecznej sytuacji, o co tutaj chodzi. No ale to oczywiście zajmuje czas, tak? Oprócz tego, o ile podręczniki, szczególnie te stare sprzed kilku, kilkunastu lat, może nie do końca ta wiedza zawsze będzie taka, jakbym to powiedzieć, najbardziej aktualna.
0: Aktualna.
1: Nie do końca, no bo pewne rzeczy są takie same, tak? Ale no tak, wiadomo, że wszystko się rozwija, tak? I wiemy coraz więcej rzeczy, coraz lepiej. Ale one będą takie stare, rzetelne, tak? Może nie pokażą jakichś super wszystkich metod, jak trzeba, może niektóre rzeczy będą troszkę źle nastawione. No przykładowo takie starego typu podręczniki survivalowe są bardzo ogólne, tak? Na przykład podręcznik wydany na warunki polskie, a opowiada o bezludnej wyspie, o pustyni, tak?
0: No
1: bo
0: tak,
1: to jest kopia tego, co jest gdzieś wydane na zachodzie, tak tam
0: dokładnie
1: robią, to u nas zrobimy to samo, nie? Albo jakaś amerykańska mentalność przeszczepiona na polskie warunki, gdzie no to zupełnie
0: nie ma to odniesienia,
1: wygląda, nie? Tak, tak. Więc, ale za to one będą, że tak powiem, jednak takie zrobione rzetelnie, tak? Więc to jest dobry punkt odniesienia, warto od tego zacząć. Jeżeli chodzi o taką wiedzę internetową, typu właśnie YouTube, jakieś strony, blogi, to tu się zaczyna właśnie ten problem, że niestety kilka lat temu, szczególnie po COVID-zie, po wojnie na Ukrainie, zrobiła się taka duża moda na survival, na bushcraft, na preppersów, na preppering. Nie mówię, że to jest złe, tak? Złe jest to, że tak jak mieliśmy mnóstwo wirusologów po COVID-zie i ekspertów od wojny na Ukrainie, każdy był naczelnym strategiem świata, tak teraz mamy mnóstwo ludzi, którzy chcą odcinać kupony od tego, że to jest popularne. Dwa razy wyszedł na działkę, zobaczył jakiś film i on teraz otwiera swoją szkołę, tak?
0: No tak, to jest pewien objaw pewnego trendu. I co tak byśmy nie robili, niestety nic nie poradzimy na to.
1: A problem polega na tym, że w momencie, w którym ja nie mam żadnej wiedzy takiej rzetelnej, nie jestem w stanie odróżnić, czy to źródło jest dobre, wartościowe, czy
0: no
1: to źródło jest złe. Kiedyś, tak jak powiedziałem, jeszcze te 10 lat temu, mieliśmy tych kanałów na polskim YouTubie po prostu mniej, tak? Więc była większa szansa na to, że trafić na coś wartościowego. Tym bardziej, że to było niszowe, zazwyczaj zajmowali się tym pasjonaci, tak? Jeżeli on czegoś nie wiedział, robił coś źle, to robił to, bo po prostu był na jakimś niskim poziomie, sam dopiero zaczynał, miał zajawkę, chciał tą wiedzę przekazać, tak?
0: Tak.
1: Dzisiaj z kolei mamy mnóstwo osób, których totalnie nie obchodzi, że on robi chałturę, jego interesuje to, żeby to sprzedać, robi short, ma milion wyświetleń, jest zadowolona, to, że sprzedał taną bzdurę, typu...
0: To jest idealny
1: przykład, tak, idealny przykład Bear Grylls, tak?
0: Tak.
1: Picie moczu, jedzenie robaków, tego typu wesołe rzeczy, które...
0: Były tam takie atrakcje, tak?
1: Tak, tak. Każdy ekspert wam powie, że to są po prostu bzdury, tak? Nie mówię, że wszystko to jest złe, ale to jest show, tak?
0: No
1: on
0: tak,
1: ma się sprzedać.
0: Ładnie to wyglądało w obrazku. W każdym

0: W tym razie, no, z tego co mówisz, no, lepiej jest się opierać na takiej wiedzy raczej spisanej i na autorach, powiedzmy to, bardziej sprawdzonych. Natomiast co do tych umiejętności, to jakie one powinny być? No bo jakby pierwsze, co mi się wydaje najbardziej logiczne, to na przykład umiejętność rozpalenia ogniska. Czy to jest najbardziej przydatna rzecz i umiejętność, jaką powinniśmy mieć w lesie, jak już idziemy tam nocować, oczywiście.
1: Tak, tu można odpowiedzieć dwojako, ale zastanawiam się, jak to ująć szybko i składnie, tak? Bo niestety to ograniczenie czasowe. Na pewno mamy coś takiego jak kilka priorytetów w sytuacji survivalowej, a także pięć filarów survivalu. Mówiąc może najprościej, niekoniecznie może jakie umiejętności, ale z jakimi możemy się spotkać wyzwaniami, co będzie dla nas największym priorytetem, tak?
0: Dobra.
1: Największym priorytetem zawsze powinno być w naszej sytuacji survivalowej ciepło. Ciepło możemy sobie zapewnić dwojako. Zazwyczaj będzie to ogień albo schronienie. Nie zawsze te dwie rzeczy wystąpią razem. Jeżeli będziemy mieli taką pogodę jak dzisiaj, będzie lato raczej stosunkowo ciepło, w nocy nie będzie też 0 stopni, ale tam kilkanaście, to tak naprawdę niekoniecznie to schronienie będzie nam potrzebne, tak? Co nam da, to że zbudujemy sobie szałas albo postawimy sobie namiot. No za bardzo nam tego ciepła, jeżeli nie ma wiatru, nie pada deszcz, oczywiście podkreślam, nie zapewni, tak? Ale z kolei, jeżeli miałby przyjść deszcz, tak? Spodziewamy się tego deszczu, wiatru, to wtedy jak najbardziej schronienie będzie absolutnym priorytetem. Bo jeżeli zostaniemy mokrzy na wietrze, no to sytuacja zrobi się bardzo szybko nieciekawa.
0: No tak.
1: Z kolei zimą może dojść do sytuacji odwrotnej, tak? Jeżeli nie będzie burzy śnieżnej, zamieci, jest 0 stopni, no ten namiot nam za dużo ciepła nie da, tak? A podkreślam, nie ma wiatru, nie pada śnieg. Raczej w momencie, w którym nie mam śpiwora, jest 0 stopni, jestem w samym lekkim ubraniu, no to to ognisko będzie absolutnym priorytetem, tak?
0: Pewnie.
1: Przy 15 stopniach to ten ogień aż tak ważny nie będzie, raczej należałoby się zabezpieczyć przed deszczem, tak? Mamy też jeszcze kolejny priorytet, nie wiem, czy mamy czas, żeby to omówić.
0: Proszę, proszę, wejściu. Mów, śmiało.
1: Kolejnym priorytetem, zazwyczaj to ciepło będzie pierwsze, no bo ono nas załatwi, że tak powiem, najszybciej, tak? W ekstremalnych sytuacjach to będą 3 godziny, tak? 3 godziny to oczywiście dotyczy sytuacji w rodzaju jest zima, jestem w ubraniu. W tym roku już mieliśmy taki fajną, niefajną sytuację, tak? Pod kątem życiowym oczywiście nie, pod kątem przykładowo pouczającą w ten sposób może.
0: No.
1: Kobieta zmarła, jechała właśnie a propos radia dla kierowców z facetem. Typowa sytuacja, która się często zdarza. Daj mi spokój, bo cię wysadzę, będziesz wracać samemu.
0: Tak, i ona wysiadła z tego samochodu na mróz, zdaje
1: tak,
0: się.
1: Tak, dokładnie i no niestety zmarła po prostu, tak? Ze względu na to, że było zimno, był wieczór czy noc, już nie pamiętam, była ubrana dosyć lekko, no bo jechała przecież samochodem, tak? No i niestety te kilka godzin już wystarczyło, tak? Poza tym w tym roku już 2 czy 3 osoby w Campinosie pod Warszawą zmarły, tak? Pierwszy przypadek już był w styczniu. Dwie kobiety i jeden mężczyzna poszły sobie na spacer, zgubili się w lesie, wieczorem trafili już do szpitala. Z wychłodzenia starsza kobieta, chyba 50-tki miała, no niestety zmarła, tak? Więc to ciepło w ekstremalnych sytuacjach, gdy jest naprawdę zimna, a w Polsce, jak się okazuje, nawet te 0 minus 10, kiedy mam kurtkę, potrafi jednak załatwić nas, to wtedy to ciepło najszybciej nas pokona. A wbrew pozorom, nawet jeżeli mamy taką pogodę sierpniowo-jesienną, będzie 0 stopni, tak? Niby nie jest tak źle, no niby nie umrę jedną, dwie noce, ale realistycznie, po tych 8-10 godzinach przez noc, jak cię, że tak powiem,
0: tak? No tak.
1: Złapie cię, obudzisz się, powiedzmy, obudzisz się rano i jaką masz siłę, żeby działać, tak? Nie jesteś w stanie, a musisz wyjść z tego lasu, zapewnić sobie ten ogień, wodę. Mnóstwo rzeczy masz tak naprawdę do robienia, a po nieprzespanej nocy tak jakbyś miał iść do pracy. I to takiej ciężkiej, fizycznej pracy. Więc już ta taka jedna noc na zimnie, nawet jeżeli nas nie zabije, potrafi bardzo nam wycisnąć, że tak powiem, siły. Więc ciepło będzie priorytetem numer jeden.
0: Tak, to jest rzecz podstawowa. O innych podstawowych rzeczach porozmawiamy sobie już po godzinie 10:00.

0: My teraz wykonujemy telefony do Mariusza. Właściwie to dzwonić nie musieliśmy, wystarczyło...
1: Spojrzeć wystarczyło, tak?
0: Spojrzeć i Mariusz się pojawił. A Mariusz pojawia się w sprawie ważnej. A propos utrudnień na drogach, cały czas tę sprawę monitoruje i o tym wszystkim wam, drodzy słuchacze, opowiada.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Był w niedzielny poranek spokój, ale ten spokój się skończył. Autostrada A2 w pobliżu węzła Bóg na 140 km. Przypomnę, w Poznaniu trwa poznański Ironman. Zablokowane zostały łącznice wjazdowa i zjazdowa na węźle Bóg. 6 godzin, teraz to już 5 godzin utrudnień. Droga ekspresowa S5, odcinek Ostróda i Ława w pobliżu Ornowa na 4 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Iławy. Krajowa 10, odcinek Bydgoszcz-Piła w pobliżu Ślesina na 246 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Droga zablokowana. Teraz Krajowa 11, odcinek Kluczbork-Kępno w pobliżu miejscowości Kostów na 469 km. Auto osobowe wypadło z drogi, wpadło do rowu. Niestety jedna osoba w tym wypadku cierpiała. Ruch na 11, na 469 km jest w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem. I teraz ekspresowa 11 w pobliżu Dąbrowy. Rejon węzła Poznań-Ławica, 18 km trwa Ironman poznański. Zablokowane zostały łącznice wjazdowa i zjazdowa na węźle Poznań-Ławica. 6 godzin, tak długo jak będzie trwał Ironman w Poznaniu, łącznica w Dąbrowie Poznań-Ławica będzie zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że to właśnie wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji. To właśnie od was wiemy zazwyczaj jako

0: Godzina 10 wybiła, tak więc pora sprawdzić, co szykuje nam pogoda na dzisiaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj ma być relatywnie dość przyjemnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie są prognozy synoptyków. 23 stopnie na północnym wschodzie, 26 stopni w centrum, 28 na południu. Takie temperatury zobaczymy na termometrach. Aktualnie najcieplej w Słubicach stopni 21,5, najchłodniej w Terespolu stopni 15. Natomiast jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie ono dzisiaj umiarkowane i duże. Okresowych rozpogodzeń można się tu spodziewać, no i niestety też przelotnego deszczu, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Na Pomorzu możliwe są lokalne burze, na to też trzeba uważać. No i do tego wiatr będzie słaby i umiarkowany. W zachodniej połowie kraju porywisty, a w Sudetach nawet do 100 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Adam Waliszewski, Mariusz Dąbrowski i Maciek Sampolski. W takim składzie mówimy wam jeszcze raz dzień dobry. Zapraszamy do wspólnej jazdy. Może w kierunku lasu?

0: 10 minut po godzinie 10. Ruch drogowy, mam wrażenie, że troszkę się zwiększył, ale jednocześnie też mam nadzieję, że to nie wiąże się z jakimiś większymi utrudnieniami. No, ale kompleksową wiedzę na ten temat ma już Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa dziesiątka, odcinek Bydgoszcz-Piła w pobliżu Ślesina na 246 kilometrze. Przypomnę, doszło tam do zdarzenia auta osobowego z ciężarówką. Nowe fakty. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Dziesiątka jest drogą zablokowaną. Autostrada A2 w pobliżu miejscowości Buk, na węźle Buk na 140 kilometrze. Efekty Ironmana poznańskiego. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Buk. Przynajmniej jeszcze 5 godzin utrudnień. Krajowa 11, odcinek Kluczbork-Kępno w pobliżu Kostowa na 469 km. Auto osobowe zjechało z pasa ruchu i wjechało do rowu. Jedna osoba jest ranna, ruch wahadłowy. Trasa ekspresowa S5, odcinek Osluda i Ława w pobliżu Ornowa na 4 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Iławy. I S11 w pobliżu Dąbrowy, węzeł Poznań-Ławica, 18 kilometr. Poznański Ironman, zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. Jeszcze przynajmniej 5 godzin utrudnień i ten węzeł będzie wyłączony z ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy, że chociaż jest dość spokojnie, jak na niedzielny poranek przystało, to jednak zawsze na drodze coś może się wydarzyć. A jeśli się wydarzy, to oczywiście zachowajcie szczególną ostrożność, no i możecie też dać nam znać, a my te wiadomości przekażemy dalej.

0: Piotr Gryboś razem z nami, instruktor survivalu, szkoła survivalu Survivor Group. Mówiliśmy o priorytetach w przetrwaniu i w sytuacjach, powiedzmy to, takich troszkę kryzysowych. Natomiast jeśli już mówimy o tym, to warto przypomnieć, że pierwszym priorytetem to jest zapewnienie ciepła. Natomiast Piotrze, co jest następne na tej liście?
1: Tak, zazwyczaj kolejnym priorytetem będzie oczywiście woda, tak? Bez wody jesteśmy w stanie, teoretycznie to się mówi, 3 do 5 dni. W praktyce nie jest to takie proste. Już po pierwszym dniu pojawią się poważne objawy odwodnienia, ucierpi na tym nasze myślenie. Nawet nie chodzi o to, że będą jakieś skurcze od razu z odwodnienia, ale po prostu będziemy gorzej myśleć. Mówiąc w skrócie, nasz mózg to jest taka gąbeczka nasiąknięta wodą i te neurony przekazują sobie prąd elektryczny. No tak działa nasze myślenie. Jeżeli ta gąbeczka nam wyschnie, no to mówiąc bardzo obrazowo, jak te neurony mają sobie ten prąd przekazywać, tak?
0: Dokładnie,
1: więc
0: tak jak
1: jest
0: ktoś kiedy,
1: problem.
0: Ktoś kiedyś nawet częściowo się odwodnił, nawet w przypadku jakiejś choroby, no to łatwo jest zauważyć duże, duże problemy w myśleniu.
1: 2 + 2 = 2. Gdzie ja położyłem tą rzecz? Kurczę, co ja miałem teraz zrobić, tak?
0: Dokładnie.
1: I przemnóż to przez kilka razy bardziej, do tego dochodzi stres, ewentualnie może jakieś zranienie. Znalazłem się w tej sytuacji serwolowej z jakiegoś powodu, tak? Zgubiłem się w lesie. No to jest stres. Być może zgubiłem się z kimś, nacisk grupy, jak to popełnił złą decyzję, jak z tego wyjść.
0: No
1: czy ja to wina?
0: Dużo jest rzeczy, które
1: tak
0: mogą się
1: dodatkowe takie elementy, które na nas naciskają, tak? Więc wtedy będzie kolejna, ten element to będzie woda. No i tym najmniej istotnym elementem będzie jedzenie, tak? No nie oszukujmy się, 2 do 4 tygodni wytrzymamy bez jedzenia. Po takim czasie ta sytuacja zazwyczaj już się dawno wyjaśni w jedną albo w drugą stronę. I oczywiście te priorytety są zmienne, tak? Tak jak mówiliśmy wcześniej, podstawą jest przygotowanie. I a propos właśnie tego, co pytałeś, jak tu przygotować się przed wyjściem, tak? To, co powiedziałem, że bardziej spojrzeć pod tym kątem, co nam grozi, tak? I w tym momencie już znając te priorytety, wiemy, że szykując się w zimę, tak jak mówimy o tej sytuacji w Campinosie, to możemy sobie przemyśleć, okej, raczej z tą wodą nie będę miał problemu, tylko problem będzie ciepło. Może zabiorę sobie jakieś cieplejsze ubranie, jakieś źródło rozpalenia ognia, jakąś, kurczę, zapalniczkę, zapałki. Nie musi być od razu krzesiwo, 2 krzemienie, super wiedza.
0: Tak.
1: Ale coś takiego, co w razie czego rozpalę to małe ognisko, jakbym się zgubił i mam dodatkową jakąś tam bluzę, żeby się docieplić, tak? W lato oczywiście na odwrót, tak? Idziemy na cały dzień gdzieś w góry. Co się może nam stać, jeżeli w nocy będzie w lipcu 20 stopni? No raczej przede wszystkim odwodnienie, tak? Odwodnię się, pomylę jakiś skręt, pójdę w głąb nie tą trasą, co trzeba, zamiast dojść do parkingu. Później oczywiście nie uwaga, spadnę gdzieś, skręcę sobie kostkę i już mamy problemy, więc wtedy priorytetem będzie ta woda. No i to jeżeli chodzi o to przygotowanie, tak, sprawdzamy pogodę, przemyślimy sobie, co należy w takim razie zabrać, co nam najbardziej grozi, tak?
0: Tak, to jest to o tyle ciekawe to, co mówisz, że to jest taki mechanizm naczyń połączonych. Tutaj wiele rzeczy z siebie wynika i przede wszystkim no, żadna sytuacja nie jest taka sama jak inna, mówiąc tak oględnie. A propos tego wyposażenia, no to tak jak mówiłeś, musimy rozpoznać troszkę zagrożenia, co może pójść nie tak i troszkę się na to przygotować. W wielu dziedzinach życia, nie tylko generalnie w tej, o której rozmawiamy, ale w wielu innych, panuje takie przekonanie, albo takie powiedzenie raczej, że więcej sprzętu niż talentu, które bardzo zawsze mi się podoba i myślę, że tutaj to ma bardzo fajne odniesienie, ponieważ no, zabieranie ze sobą do lasu zbyt dużej ilości ekwipunku to też nie jest dobre rozwiązanie. Co więc tak z takich rzeczy podstawowych, twoim zdaniem, powinniśmy zabierać?
1: Och, to też jest temat rzeka.
0: No pewnie.
1: Oczywiście wiadomo, że bardzo często widzimy taką sytuację, że ktoś zabiera wszystko. Siekiery, piły i potem jest taką
0: maczety,
1: jednoosobową armię.

0: armią okupacyjną Moskwy, która nosi to wszystko na plecach i tak, jak się z tym ruszę, tak? Ale on zabrał wszystko. Na jeden dzień kociołek i do gotowania nie wiadomo co jeszcze, żeliwny, który waży 20 kilo. Tak, widziałem taką osobę na szkoleniu, że przyszli we dwóch na jedną noc do lasu i zabrali kociołek żeliwny ważący 10 kilo. I zapytałem, po co? Jak to nosili cały dzień, to zwątpili w siebie.
1: Ćwiczyli plecy.
0: No, bardziej ręce, bo żeby to jeszcze przetroczyć, w rękach to tak, musieli nosić, tak, tak, nie? No, jeżeli chodzi o sprzęt, też można by zrobić taką częste pytanie na takich forach dawnych, survivalowych, jakie trzy rzeczy byś zabrał z sobą do lasu?
1: O, no.
0: Skrótowo, tak naprawdę, no pamiętamy, że sprzęt jest na szczycie tej piramidy. Mamy taką piramidę przetrwania według profesora Pałkiewicza, no nie mamy czasu, żeby w to wchodzić, ale ten sprzęt jest najmniej istotny i najbardziej istotne są oczywiście umiejętności, tylko, że tak jak powiedziałem, jest przygotowany, sprzęt zabierasz. Na pewno źródło ognia, którym umiem się posługiwać, tak? Nie krzesiwo, bo tak jest w zestawie, a nigdy w życiu go nie używałem. Pójdę do lasu,
1: no tak,
0: to i okaże się, że na filmie to wygląda fajnie, tak? Coś, czym potrafisz się posługiwać i to niech będą dwa niezależne od siebie źródła ognia. Nie masz super umiejętności? Dobra, weź sobie paczkę zapałek, wrzuć ją najlepiej w dwie torebki stronowe. Pamiętaj, jeżeli masz trzy, to masz dwa. Jeżeli masz dwa, to masz jedno. Jak masz jedno, to masz zero. Zapakujesz zapałki w jedną torebkę strunową, zrobi się dziurka, zamokną ci, tak? Więc zapakuj te zapałeczki w dwie torebki strunową i do tego zapalniczka. Jak wysiądzie jedno, to masz drugie. Dwa niezależne źródła ognia, no powiedzmy, że jakoś tym się umiesz posłużyć, na pewno bardziej niż krzesiwo, tak?
1: No pewnie.
0: Źródło ognia, tak naprawdę ogień jest filarem filarów, jeżeli chodzi o survival, tak? Wpłynie nam on na nasze schronienie, podwyższy jego osiągi, no bo zapewni nam ciepło, tak? Umożliwi nam przygotowanie wody, stworzenie sobie węgla, żeby zbudować filtr do oczyszczenia tej wody. Jeżeli chodzi o jedzenie, mnóstwo źródła pokarmu roślinnego na przykład. Nie powinniśmy tego jeść na surowo, ale po podgrzaniu, po podgotowaniu możemy jak najbardziej. Padlina no, świeża, właśnie. Jeżeli masz dużo umiejętności, po odpowiedniej obróbce cieplnej też może się nadać, tak?
1: I ciepło to podstawa i ogień to podstawa.
0: Tak, w nocy do sygnalizacji za pomocą światła, w dzień do sygnalizacji znakami dymnymi, więc też sygnalizacja, żeby wyjść z sytuacji survivalowej, tak? Zwrócić uwagę służb ratunkowych, będzie on nam tutaj absolutnie niezbędny. Także to będzie taka podstawa.
1: No dobra, źródło ognia. Tak,
0: jak mamy ogień, nóż na pewno. Porządny nóż. Fajnie byłoby, jakbyśmy mieli nóż z głownią stałą. Tutaj już nie będziemy za bardzo wchodzić. Dlaczego? To nam się może przydać bardziej na kolejnych etapach, kiedy będziemy na przykład pracować w tym drewnie bardziej.
1: No jasne.
0: Jakiś ewentualnie multitool, tak żebyś był w stanie tego patyka zastrugać, rozbijać je, no pracować po prostu w drewnie, tak? Przede wszystkim zabezpieczenie też przed wodą, tak? Przed warunkami atmosferycznymi. Najfajniejszą tutaj rzeczą, którą możemy wziąć, jest poncho przeciwdeszczowe. I kawałek linki, sznurka, paracordu, którym potrafimy się posługiwać. W dzień z takiego poncha, no po prostu nosisz jako poncho, jesteś wodoodporny, a w nocy, w razie czego, jeżeli nie planowałeś, ale zostajesz dłużej w tym lesie, możesz sobie zrobić miniaturowego tarpa, tak?
1: Tak, czyli już jakieś schronienie swoje, takie prowizoryczne.
0: Tak, tak. Możesz sobie zbudować kawałeczek zdaszenia. No może nawet niekoniecznie od razu, żeby się przespać na gołej ziemi pod tym tarpem, ale żeby ci nie padało na głowę, żeby ci nie zamoczyło ogniska. No, noszenie śpiwora ze sobą, powiedzmy, nie brzmi jakoś tak super rozsądnie, że idę i każdy powie, no dobra, ale po co mi to? Ale poncho przeciwdeszczowe, kurczę, czemu nie, tak?
1: Tak.
0: A w razie czego jestem wodoodporny.
1: Dobrze, tą listę jeszcze sobie możemy rozszerzyć, śmiało, ale to wszystko oczywiście po informacjach z dróg. Wy, moi drodzy słuchacze, zostańcie z nami oczywiście.

0: Okej. 10:30 na zegarach, to więc widomy znak tego, że będziemy mówili o sytuacji w ruchu drogowym. No i my, jak to mamy w zwyczaju w PRK Polskim Radiu Kierowców, mówimy o tej sytuacji 3 razy w ciągu każdej godziny. I właśnie teraz jest ten czas.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2 w pobliżu miejscowości Buk, na węźle Buk, na 140 km. Przypomnę, trwa impreza Ironman Poznań. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Buk. Jeszcze przynajmniej 4,5 godziny kłopotów. Dobra wiadomość z trasy ekspresowej S5 z odcinka Ostróda i Ława. W pobliżu Ornowa na 4 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Iławy, jedzie się już bez jakichkolwiek utrudnień. Koniec także kłopotów na Krajowej 10 na odcinku Bydgoszcz-Piła w pobliżu Ślesina na 246 km, gdzie doszło do zderzenia auto osobowego z ciężarówką. Droga była zablokowana przez przynajmniej 2 godziny. Krajowa 11, odcinek Kluczbork-Kępno w pobliżu miejscowości Kostów na 469 km. Auto osobowe zjechało z pasa ruchu i wpadło do rowu. Jedna osoba jest ranna. Ruch wahadłowy. I S11 w pobliżu miejscowości Dąbrowa. Węzeł Poznań-Ławica, 18 km. Poznański Ironman. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 i 4 jedynki to numer kontaktowy do nas, a jeśli możecie skorzystać z aplikacji, to zachęcamy do tego, żeby informować nas o zagrożeniach w ruchu drogowym głosowo albo tekstowo.

0: Rozmawiamy sobie o tym, co jest nam potrzebne podczas wizyty w lesie, tak żeby sytuacji ekstremalnych uniknąć. I tak, mówiliśmy o tym, że potrzebne jest nam coś do rozpalenia ognia, woda, coś przeciwdeszczowego, najlepiej takie spore poncho, żebyśmy mogli nie tylko siebie, ale też na przykład i źródło ognia od deszczu osłonić. I Piotrze, no co jeszcze na tej liście by się znalazło?
1: No to wtedy, jeżeli mamy ten priorytet ciepło zapewnione przez źródło ognia, a także w razie czego schronienie przed deszczem, jeżeli mamy kwestię wody albo jakiś filtr, coś z czego umiemy filtr zrobić, profesjonalny filtr albo po prostu zapasową wodę, mamy ten kolejny priorytet, no to fajnie by było mieć też coś, co umożliwi nam wyjście z tej sytuacji, gdybyśmy się zgubili, żeby nie doprowadzić do niej. A więc w Polsce, de facto w całej Europie, telefon naładowany, którym potrafimy się posługiwać, żeby wysłać w razie czego tą pineskę, zadzwonić po służby. No jeżeli znamy topografię, ogarniamy ten temat, no to wiadomo, mapa kompas, ale to nie jest tak, że nie umiem, wezmę mapę kompas i nagle się nie umiem w lesie, tak niestety.
0: No tak, raczej bym na to nie liczył.
1: Wystarczy wam tak naprawdę już telefon, żeby w razie czego po tę pomoc zadzwonić. No jeżeli nie mamy zasięgu, no to wtedy zaczynają się schody, tak?
0: No tak, oczywiście. Ale to już są sytuacje ekstremalne, do których, tak jak powiedziałeś, prawdziwy survivalowiec nie doprowadza. Tak. Natomiast, żeby się stać tym prawdziwym survivalowcem, to mówiłeś, że jest kilka dróg. No i ty prowadzisz takie szkolenia survivalowe. Powiedz mi proszę, co jest w programie tak pokrótce takich szkoleń? No bo wyobrażam to sobie tak, że ktoś, kto chciałby troszkę wejść w ten temat, zgłasza się do ciebie, mówi: chciałbym iść na takie szkolenie. No i co wtedy? Czy ten ktoś musi mieć ze sobą jakiś specjalny sprzęt? I jak wy te szkolenia prowadzicie? Opowiedz trochę.
1: Tak, no jeżeli by się zgłosił, to tutaj bardziej szkolenie indywidualne, tak? Mamy takie szkolenie programowe, gdzie mamy już program dostosowany bardziej do osób na poziomie, nazwijmy to, podstawowym.
0: Okay.
1: Jako, że są to osoby, od których no, nie wymagamy nie wiadomo jakiej wiedzy, to też nie możemy wymagać nie wiadomo jakiego sprzętu, tak? Tu masz szkolenie za tyle, ale musisz mieć sprzęt za 100 tysięcy,

0: bo inaczej sobie nie poradzisz.
1: No tak, dokładnie.
0: Także nie. Jeżeli chodzi o sprzęt, ubranie, którego nie szkoda pobrudzić, bo będziemy w lesie, możemy, wiadomo, uklęknąć, siedzieć przy ognisku, zamoczyć się, no wygodne jasne. Buty tak samo. No śpiwór, karimata, jeżeli nie ma, no to my też wypożyczamy, tak? Niektóre firmy robią tak, że jest to wliczone już w cenę, że oni zapewniają cały sprzęt razem z wyżywieniem. No ja uważam, że to jest zbędne, tak? Jeżeli ktoś ma swój sprzęt, proszę bardzo, jeżeli nie, no to wtedy za dodatkową dopłatą. Po co mam to, że tak powiem, wkalkulować,
1: no
0: i podwyższać, nie?
1: No bo mieć z każdego takiego szkolenia taką pamiątkę w postaci śpiwora, to szafy by nie starczyło.
0: Tak, jak jeżeli ktoś potrzebuje, no to wtedy może sobie wziąć od nas. Jeżeli nie, no to każdy tam praktycznie w domu jakiś śpiwór, karimatkę ma, tak? Mhm. No i tyle tak naprawdę. Masz w czym spać, jeżeli nie, no to wypożyczysz od nas. Resztę szkolenia, jakieś tam zdaszenie, sznurki, noże, krzesiwa i tak dalej, to wiadomo, że jest po naszej stronie, tak?
1: No tak. A co w ramach tego szkolenia? Jakieś takie podstawowe rzeczy, których uczycie? Jak to wygląda?
0: Tak, no podstawowe rzeczy to przede wszystkim tłumaczymy, na czym to polega. Troszeczkę tak jak tutaj, tak? Czego się spodziewać, na co zwracać uwagę. Tutaj dużą, ważną kwestią, potem też często można poznać porządny podręcznik albo porządne szkolenie, jest ten mindset, tak? To, o czym mówiliśmy, nastawienie. Chyba też ty dobrze powiedziałeś, nie wiem czy na ofie, czy tutaj, że każda sytuacja jest inna, tak? Ja to zawsze mówię, że nie ma jednej szkoły wyższej imienia survivalu imienia Bera Grylsa, na której cię czegoś nauczą.
1: Dokładnie.
0: Każda sytuacja będzie zupełnie inna. Pytanie, czy się zgubisz w górach, czy na równinach, czy nad morzem, czy w zimę, czy będziesz z rodziną, czy nie, czy się zgubiłeś, znalazłeś w tej sytuacji survivalu, jakby złamałeś nogę, czy stało się coś innego. Każda sytuacja będzie indywidualna, dlatego nie możesz uczyć się zestawu umiejętności, tylko bardziej właśnie tej kombinatoryki. Jakie są problemy i jak je mogę rozwiązać? No oczywiście podstawą będzie rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa. Jeżeli masz zapałki, zapalniczkę, to wtedy super, będzie ci jeszcze łatwiej, tak? Jeżeli no nie, tak. Krzesiwo jest tyle dobre, że nie skończy ci się tak naprawdę nigdy przez długie lata i nawet jak je zamoczysz, to dla niego to nie ma znaczenia,
1: no to
0: zadziała,
1: tak.
0: Prawda? Jak sobie zbudować podstawowe schronienie z takich materiałów, które możemy mieć przy sobie, no chociażby sponcza. Jak znaleźć tę wodę, jak ją przefiltrować, jak zbudować własnoręcznie filtr, żeby ta woda nadawała się do picia, na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o tą wodę. Jak wyglądają ścieżki zwierzęce, jak te ścieżki zwierzęce wykorzystać, tak? Bo te zwierzęta nie chodzą sobie losowo po lesie przecież.
1: No,
0: zwierzęta
1: oczywiście.
0: Są mistrzami survivalu, gdyż one codziennie są w sytuacji survivalowej.
1: No
0: codziennie
1: tak.
0: Muszą kalkulować, że coś na nie poluje, że trzeba sobie to żarcie, wodę, prawda, jakoś zdobyć.
1: No pewnie. A mówiłeś o tym, że to są szkolenia, mówiłeś o szkoleniach podstawowych. To domyślam się, że są jeszcze ponadpodstawowe w związku z tym, że tak powiedziałeś, że jest jakiś taki, jakby są szkolenia dla bardziej zaawansowanych w tym temacie. I wtedy już, że tak powiem, bardziej skomplikowane rzeczy tam występują.
0: Tak, ewentualnie na przykład szkolenie indywidualne, tak, gdzie ktoś już szykuje się na jakąś konkretną sytuację albo potrzebę jakiegoś konkretnego zestawu umiejętności, gdyż tak jak powiedziałem, każda sytuacja będzie troszkę inna, tak?
1: No jasne.
0: Ktoś, kto jest na przykład alpinistą, no to zupełnie na co innego się będzie nastawiał, niż ktoś, kto przyjdzie do mnie i powie, słuchaj, ja chcę startować do selekcji do wojsk specjalnych i potrzebuję tego, a tamtego, tak?
1: Okay.
0: A ktoś powie, ja dużo jeżdżę po parkach narodowych, Finlandia, miałem takich klientów, paru, właśnie Finlandia, Stany Zjednoczone, no i znalazłem się w takiej sytuacji w tym wyjeździe tegorocznym i troszeczkę sobie uświadomiłem, że no fajnie byłoby jakąś taką wiedzę posiadać, więc powiedz mi co i jak, nie?
1: Okej, okay, rozumiem. No to wydaje mi się, że wyjaśniliśmy te kwestie, no i wiele innych. Trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że to jest temat bardzo, bardzo szeroki. My tu troszkę tego tematu dotknęliśmy, ale żeby go rozwinąć, to tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, trzeba poczytać, trzeba się dokształcić i do tego jak najbardziej zachęcamy. Piotr Gryboś, instruktor survivalu, Szkoła Survivalu Survivor Group. Dziękuję ci bardzo, Piotrze, przyjemnej niedzieli.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: I tak zagrał nam Carlos Santana, a tak będzie nam opowiadał Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No nie ma szans, żeby to było z takim ryfem, jaki ma Carlos Santana, ale będę się starał. Autostrada A2 w pobliżu miejscowości Buki na węźle. Buk na 140 km. Problem. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Buk. Wszystko to jest związane z imprezą sportową Ironman Poznań. Koniec kłopotów na S5C, na odcinku Osluda i Ława w pobliżu Ornowa na 4 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany był jeden pas w kierunku Iławy. Po kłopotach także na Krajowej 10, na odcinku Bydgoszcz-Piła w pobliżu Ślesina na 246 kilometrze, gdzie po zdarzeniu auto osobowego z ciężarówką droga była zablokowana. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. S11 w pobliżu miejscowości Dąbrowa, chodzi o węzeł Poznań-Ławica, 18 km. To są również macki Enei Ironmana Poznań 2026. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. Jeszcze przynajmniej 4 godziny kłopotów. I Krajowa 11. Odcinek Kluczbork-Kępno w pobliżu Kostowa na 469 km. Auto osobowe zjechało z pasa ruchu i wpadło do rowu. Jedna osoba jest ranna, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ponad 5 minut z lekkim okładem zostało nam do godziny 11. Z promiennym uśmiechem w studiu Marcin Koczywa się pojawił. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, nie pada, samo dobro, niedziela.
0: Tak, piękny dzień się szykuje, szczególnie w pogodzie, także trzymajmy kciuki za to, żeby tego słońca było jak najwięcej, bo ostatnio, no to można na niedobory witaminy D.
1: I bardzo się zastanawiam nad tym, co będzie dzisiaj po południu na drogach. Mm-hmm. To też takie ostrzeżenie dla państwa.
0: No bo to ostatni weekend wakacji.
1: Ta ostatnia niedziela.
0: Może aż tak to nie, może aż tak to nie.
1: Ale
0: na pewno tak nostalgicznie nie będzie po godzinie 11. Ja zostawiam was z Marcinem Koczybą, czyli w najlepszych rękach. Maciek Sampolski, dziękuję wam pięknie za wspólną jazdę.
1: A ja zapraszam.

0: RK Polskie Radio Kierowców, jest godzina 11. Kierunkowska, z Marcin Koczyba zapraszam. Dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 24 stopnie w Legnicy, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Suwałkach, 18 stopni. Takie wskazania termometrów w tych miejscach. No a do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami w zachodniej części kraju przelotne opady deszczu na Pomorzu mogą pojawić się burze. W czasie burz opady do 15 mm. Mgła jeszcze miejscami gdzieś może się utrzymywać, bo nad ranem była dosyć gęsta. Lokalnie widzialność spadała do 200 metrów. No a temperatura maksymalna od 23 na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni na południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem do godziny 17. Kierunkowskaz. Zapraszam do korzystania z naszej aplikacji. Można pisać, mówić, jak państwu się podróżuje i jak planujecie wykorzystać ten ostatni dzień wakacji, a właściwie ostatnią niedzielę wakacji.

0: 10 minut po 11 PRK Polski Radio Kierowców. Pora zajrzeć na drogi. Mariusz Dąbrowski w studiu. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Jak zawsze. No to pozdrawiamy Państwa, życzymy bezpiecznych podróży i proszę uważnie słuchać, bo dzisiaj ważny dzień na drogach w związku z powrotami z wakacji, więc pewnie dużo po południu zwłaszcza będzie się działo. Ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedni wracają z wakacji, drudzy organizują ogromne imprezy masowe, plenerowe, choćby w Poznaniu Ironman. W Kędzierzynie Koźlu też jakiś taki ogromny bieg, który paraliżuje starą drogę numer 40, o ile dobrze pamiętam, jak mówił nasz słuchacz. W każdym razie droga ekspresowa S11 w pobliżu Dąbrowy, chodzi o węzeł Poznań-Ławica, 18 km. Ironman poznański, zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. Podobna sytuacja na autostradzie A2, chodzi o węzeł Bóg. W rejonie miejscowości Bóg 140 km, Ironman poznański, zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Bóg. Przynajmniej 4,5 godziny jeszcze utrudnień. Skończyły się kłopoty na S5 między Ostródą a Iławą w Ornowie na 4 kilometrze. Skończyły się kłopoty na 10 między Bydgoszczą a Piłą w pobliżu Ślesina na 246 kilometrze. Ale wciąż kłopoty są na Krajowej 11 na odcinku Kluczbork-Kępno w pobliżu Kostowa na 469 kilometrze, gdzie auto osobowe zjechało z drogi, wpadło do rowu. Jedna osoba ucierpiała w tym wypadku, obowiązuje na 11 ruch w obu kierunkach jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja, ale też i telefon, a jego numer 22 513 1111. Proszę dzwonić.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ja się tu rozśpiewałem, echo, echo. Jeszcze lubię taką piosenkę, ja cię lubię, ja cię lubię. No ta młodzieżowe, no, młodzieżowe pieśni są rzeczywiście porywające. Nogi same tańczą. Ale dobra, teraz nie o tańcu, a o lataniu. I nie chodzi tutaj o jakieś sprzęty latające, a raczej o bociany. Bo to jest pewien problem z tymi bocianami, ale po kolei. Bociany i inne ptaki są już w drodze na południe, a to oznacza, że nieuchronnie zbliża się, wiecie co, o, jesień. Miałem tego głośno nie mówić. Choć szczyt jesiennej migracji ptaków przypada na przełom września i października, to już teraz w wielu miejscach w Polsce możemy być świadkami tego wyjątkowego widowiska. Jak mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w drogę na zimowiska wyruszyło już wiele gatunków, w tym między innymi żony i jeżyki oraz oczywiście bociany, z których wiele dotarło już do Afryki.
1: Wystartowały już te ptaki, które najpóźniej przyleciały, czyli to jest taka zasada, można powiedzieć, lustra. Im później przylecisz, tym wcześniej odlecisz. Czyli jeżyki na przykład. To już tylko ostatnie ptaki widujemy. W zasadzie już poleciały wilgi. W zasadzie lecą krętogłowy. No i oczywiście ruszyły bociany, można powiedzieć, masowym frontem. Peleton jest już w drodze. W zasadzie 90% ptaków jest już poza Polską. Nasze pierwsze ptaki już zameldowały się w Afryce. Już są w Egipcie czy w Sudanie, także są na kontynencie afrykańskim.
0: W trakcie jesiennej migracji w wybranych miejscach zaledwie w ciągu jednej godziny możemy zobaczyć nawet setki tysięcy ptaków różnych gatunków. W Polsce najlepsze miejsca do obserwacji widowiska znajdują się m.in. na wybrzeżu Bałtyku.
1: Zdecydowanie najlepsze są doliny wielkich rzek, zwłaszcza przyujściowy odcinek Wisły, no i też miejsce kultowe wśród ptasiarzy, czyli Półwysep Helski, no bo tam z morza czasem zwiewa ptaki, przede wszystkim rzadkie gatunki, to tam jedzie się oglądać te największe rzadkości w Polsce i w tej chwili na Helu, można powiedzieć, krzaki są pełne nie tylko ptaków, ale ich podglądaczy.
0: By zobaczyć ptasie widowisko, najlepiej wybrać się poza miasto, na pola lub łąki. Jednak migrujące ptaki, choć w mniejszej liczbie, można zobaczyć nawet w centrach dużych metropolii. W obserwacji przydała nam się lornetka oraz jedna z wielu ptasich aplikacji, które można odróżnić, w której można odróżnić poszczególne gatunki. No a my się tutaj zastanawiamy, to jak jest z tym bocianem? On odlatuje czy przylatuje? Czy odlatuje od nas i przylatuje do Afryki? Czy gdzie on wraca? Tak, czy wraca do nas, czy

tam. No bo tu wychowuje młode, ale to nie jest tak. On jednak większość roku przebywa tam niż tu. No to nasz czy nie nasz ten bociek? Może państwo podpowiedzą.

PRK Polskie Radio Kierowców. Czekamy na Państwa opinię, czy ten bocian odlatuje, czy przylatuje do nas i jak to z nim jest, nasz czy nie nasz. A propos powrotów, to dziś po południu się zacznie. Powroty w ostatnią niedzielę wakacji.

0: 11.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. No raz jeszcze przypomnę, szukamy odpowiedzi na pytanie, czy bocian do nas przylatuje, czy od nas odlatuje. To znaczy wraca, czy wraca do Afryki. Bo ptaki już poleciały, a tak w ogóle na południu kraju to wcześniej wylatują niż na północy. Ja już bociany w okolicach Krakowa pożegnałem chyba ze 2 tygodnie temu, albo nawet i 3. Także i podobno najpierw wylatują młode, a potem dopiero te starsze. No i też pytanie, czy bociany na przykład trafiają zawsze do tego samego gniazda, bo jest część naukowców, którzy mówią, że nie, że to nie są te same bociany co roku. No jest to bociania zagadka, ale nie o bocianach dzisiaj. Najważniejsze jest to, co dzieje się na drogach, bo to ostatnia niedziela wakacji. W związku z tym proszę uważnie słuchać wiadomości dla kierowców. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale ja nawiążę, zanim o drogach, to o tym, co widziałem przy drodze, nawiążę do bocianów, bo już są tacy, którzy zapowiadają, że bociany odleciały, jeżyki odleciały, że wszystko odleciało, że niedźwiedzie zbierają chrust, wiewiórki coś tam susły, także zima będzie sroga, panie. Ja widziałem bociany, które nie odleciały, które spokojnie, dostojnie spacerowały po przydrożnej łące, szukając pożywienia, więc to nie jest tak, żeby... Poza tym jeszcze przed nami złota polska jesień.
0: Tak jest, prawda? A potem groby, święta...
2: I znowu będą przylatywały.
0: No tak.
2: Zaglądam w takim razie nie na to, co przy drogach, a co na drogach. Niestety nowe zdarzenie. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Damno na 30 kilometrze auto osobowe uderzyło w zwierzynę. Jedna osoba jest ranna, o stanie zwierzaka nic nie wiemy. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Koniec kłopotów na Krajowej 11 na odcinku Kluczbork-Kępno w pobliżu Kostów na 469 kilometrze. Nam przypomnę, auto wjechało do rowu, jedna osoba została ranna, obowiązywał ruch wahadłowy. Nie ma już utrudnień na 10 między Bydgoszczą a Piłą w Ślesinie. I nie ma także kłopotów na S5 na odcinku Osluda i Ława w pobliżu Ornowa na 4 kilometrze. Ale proszę pamiętać, że S11 w pobliżu Dąbrowy, to jest węzeł Poznań-Ławica, 18 kilometr, z racji Ironmana poznańskiego zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. Kilka godzin jeszcze kłopotów i podobna sytuacja na autostradzie A2 w rejonie węzła Bóg, 140 km. Ta sama wielka masowa impreza, czyli Ironman poznański. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Bóg. Przewidywany czas trwania przynajmniej jeszcze 3,5-4 godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to też i o pogodzie możemy porozmawiać, bo ciekaw jestem, ile pokazują, jakie wartości pokazują termometry u was, więc czekamy.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 20 minut do godziny 12, kierunkowskaz. O wypadkach trochę teraz, bo to taki trudny czas, czas powrotów, migracji, wyjazdów, przyjazdów. Dużo na drogach się dzieje. 4 osoby zginęły, a 85 zostało rannych wczoraj na polskich drogach. Od początku wakacji śmiertelnych wypadków było 236. W związku z powrotami z urlopu w województwie śląskim porządku pilnuje większa niż zwykle liczba policjantów, zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach. Jak mówi Radio Katowice aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki, nie będzie pobłażania dla piratów drogowych, ani dla kierowców pod wpływem alkoholu.
1: Nie wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Jak najbardziej będziemy to kontrolować. Na drodze dalej jest za dużo pijanych kierowców i policja dalej będzie prowadzić działania celem eliminacji.
0: Podczas całych ubiegłorocznych wakacji tylko w województwie śląskim policjanci zatrzymali niemal 2750 pijanych kierowców. No cóż, właściwie komentarz zbędny, każdy sobie teraz może sam opowiedzieć, co o tym myśli. PRK, Polskie Radio Kierowców, mogą Państwo do nas również pisać i mówić. Zachęcam do tego. No i zachęcam do tego, żebyśmy razem podróżowali dzisiaj na polskich drogach, może nie tylko polskich, bo Państwo dość często piszą do nas z zagranicy, jak ten weekend na drogach wygląda, bo spodziewam się, że ruch będzie ogromny. Ja po południu sam pojadę z siódemką, więc zastanawiam się, jak to będzie z dojazdem do Krakowa. A na razie uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie, no i piszcie, jakie warunki drogowe i jak przebiega wam podróż.

0: 10 minut do 12 PRK Polskie Radio Kierowców. Nasza słuchaczka pani Ania pisze: w Tarnowie 25 stopni i piękne słońce. Czyli wcale lato się nie poddaje i wcale nie musimy się martwić tym, że ta jesień niby u bram. Tak jak Mariusz powiedział, ptaki jeszcze nie wszystkie odleciały, więc nie wszystko stracone. Jeszcze się trochę latem pocieszymy.
1: I tego się będziemy trzymać.
0: Jasne. A teraz zaglądamy na drogi. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2 w pobliżu miejscowości Buk, na węźle Buk na 140 km. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe węzła. Wszystko to przez Ironmana Poznańskiego. Autostrada A4, odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec. 34 km, to jest rejon węzła Bolesławiec. Ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na S5, na odcinku Osluda i Ława w pobliżu Ornowa na 4 km. I droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki w pobliżu miejscowości Damno na 30 km. Auto osobowe uderzyło w zwierzę. Jedna osoba w tym wypadku odniosła rany. Nie znamy sytuacji zwierzęcia. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta. S11 w pobliżu miejscowości Dąbrowa, węzeł Poznań-Ławica, 18 km. Poznański Ironman. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe węzła Poznań-Ławica.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jesień się zbliża, więc bociany odlatują do ciepłych krajów. Czekam z utęsknieniem na męża i syna, którzy nie odlatują do ciepłych krajów, tylko wracają z Giżycka do Tarnowa. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wielu korków po drodze. Pozdrawiam, stała słuchaczka Ania. Pani Aniu, proszę słuchać naszych wiadomości, bo na pewno będziemy o tym informować. Więc gdyby coś się działo, to można szukać trasy alternatywnej. A swoją drogą to bociany to nie to panikarze są po prostu, bo gdzie to wylatywać o tej porze? Przylatują w marcu, jak jest jeszcze śnieg, zimno i paskudnie. Siedzą w tych gniazdach, takie zmrożone, te czerwone nosy, aż żal patrzeć, a potem jak ładnie w sierpniu poranne mgiełki nad łąkami się unoszą, żabki ćwierkają, a one w długą, do tej Afryki, ja nie wiem.
1: Niemądre, nieroztropne nie, są prawda? Te ptaki.
0: Stosunek długości dzioba do głowy jest jednak, wskazuje na to, że cała moc i energia poszła w coś innego.
1: Czyli
0: niż
1: myślą
0: głowa.
1: Tylko o żarciu.
0: O dziobie. No dobrze, jedziemy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Najlepsze na weekend.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest godzina 12. Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 25 stopni w Legnicy i to nie jest jeszcze ostatnie słowo temperatury, bo będzie cieplej, i 19 stopni na Helu. To najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca w Polsce w tej chwili, a w ciągu dnia, tak zapowiadają synoptycy, czyli do końca dnia właściwie, zachmurzenie umiarkowane i duże. Chwilami pojawią się też rozpogodzenia, a miejscami w zachodniej części kraju przelotny deszcz. Na Pomorzu lokalnie burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm, czyli nie jakieś ulewy, no ale jednak coś tam popada. Mgły już raczej powinny ustąpić, bo nad ranem było ich sporo i widzialność spadała do 200 metrów. Tym niemniej, jeśli gdzieś przez las państwo jadą, to czasem takie mgiełki południowe też się zdarzają. Proszę na to uważać. Temperatura maksymalna od 23 na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni. Na południu wiatr w czasie burz do 55 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcam do korzystania z aplikacji. Proszę pisać, jak tam państwu podróż dzisiaj mija i czy w ogóle podróżujecie, czy raczej gotujecie obiad. Co kto lubi, co kto woli. Ja to bym obiad wolał niż jazdę, ale kto wie, co tam los państwu zgotował. Chętnie o tym poczytamy i posłuchamy.

0: 10 minut po 12 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pogoda piękna, warunki drogowe dobre. Nie wydaje mi się, żeby gdzieś padało. Jak patrzę na mapę pogodową, to wygląda, że no może rzeczywiście w rejonie Gdańska gdzieś trochę deszczu się pojawiło. Ale mogą państwo pisać, jeżeli gdzieś indziej jeszcze. No i 27 stopni to jest w tej chwili najwyższa temperatura w rejonie Wrocławia i tam jest najcieplej, ale nie tylko, bo i Katowice, i widzę, że Kraków też do tej czołówki należy. A nawet i na Podkarpaciu miejscami 27 się pojawia. Także ciepły dzień, miły dzionek, ale trzeba uważać na drogach, bo ruch dziś z pewnością będzie duży. Zapraszam, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 4, odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec. W pobliżu 34 kilometra, to jest rejon Bolesławca, ciężarówka wjechała do rowu, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S6, węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Damno na 30 kilometrze auto uderzyło w zwierzynę, jedna osoba ranna, zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Gdańska. No i poznański Ironman. Autostrada A2 w pobliżu węzła Bóg. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Bóg. Podobna sytuacja na drodze ekspresowej S11 w pobliżu miejscowości Dąbrowa, to jest przy węźle Poznań-Ławica. 18 km przez Ironmana zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe węzła Poznań-Ławica. Jeszcze 3,5 godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 19 minut po godzinie 12. O zatrzymaniu obywatelskim, ujęciu obywatelskim teraz Państwu opowiemy. To jest coś, co nie dotarło do szerokiej świadomości społecznej, że tak pozwolę sobie powiedzieć, ale coś, co może rzeczywiście bardzo pomóc w sytuacjach zagrożenia. Kodeks postępowania karnego, artykuł 243, pozwala każdemu obywatelowi na dokonanie zatrzymania sprawcy przestępstwa czy czynu zabronionego. Pamiętajmy jednak o regule, to przede wszystkim policja, organy ścigania mają takie prawo i obowiązek. Kiedy widzimy coś niepokojącego, najlepiej natychmiast zadzwonić pod numer 997 lub 112. Zachęcamy nawet do zgłaszania anonimowego. Zatrzymania obywatelskie zaś powinny być wyjątkiem od tej reguły. Z mecenas Karoliną Pilawską na antenie Polskiego Radia Kierowców rozmawiał Robert Kilen.
1: Ostatnio zaobserwowaliśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, taką prawidłowość, że coraz częściej dochodzi do tak zwanych zatrzymań obywatelskich. Na przykład 25, czyli wczoraj w Ostrowie Wielkopolskim, w obywatelskim ujęciu 41-latka. Brali udział obywatele oczywiście. Chodziło o to, że ten 41-latek zachował.

0: zachowywał się, jakby jechał pijany i potwierdzone przez policjantów badania na stan trzeźwości potwierdziły tę tezę. 19 sierpnia nad jeziorem Dzierżno-Duże w województwie śląskim pijany 30-latek z Ukrainy uszkodził 10 pojazdów, miał 1,8 promila alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia samochodów. 8 sierpnia też doszło w miejscowości Modlnica do takiego zatrzymania obywatelskiego. W związku z tym postanowiliśmy porozmawiać o tych zatrzymaniach obywatelskich. Nie wiem nawet, czy tak to się nazywa fachowo, ale pani mecenas Karolina Pilawska jest ze mną. Dzień dobry. Pani
1: Dzień dobry,
0: mecenas.
1: Witam.
0: Dobrze mówię? To zatrzymanie obywatelskie, tak to się nazywa?
1: Nie. Zatrzymania może dokonać, bo to jest taka czynność organu, czyli na przykład może zrobić to policja, może to zrobić funkcjonariusz ABW czy Straży Granicznej. Jeżeli mówimy o tych sytuacjach, które pan redaktor opisał, no to to jest ujęcie obywatelskie.
0: Ujęcie
1: obywatelskie, więc to jest coś innego.
0: A to jest legalne całkowicie? To ujęcie obywatelskie?
1: Tak, no bo to jakby wynika z kodeksu postępowania karnego. To jest jak najbardziej legalna instytucja. Natomiast, żeby dana sytuacja i dane działanie było zakwalifikowane właśnie jako ujęcie obywatelskie, no to rzeczywiście muszą być spełnione określone przesłanki.
0: No dobrze, w takim razie jakie przesłanki muszą być spełnione, żebyśmy mogli kogoś ująć obywatelsko? Domyślam się, że mamy podejrzenie.
1: Mamy sytuację, kiedy właśnie jako obywatel widzimy, że ktoś popełnia przestępstwo. Czyli na przykład tak jak tutaj w tej sytuacji mamy uzasadnione podejrzenie, że ktoś jest nietrzeźwy i prowadzi samochód, tak? Czyli popełnia w tym momencie, powiedzmy, przestępstwo co do wykroczenia, też co do zasady ten przepis się stosuje. I zatrzymujemy go właśnie na takim gorącym uczynku, czyli tu i teraz. Albo na przykład mamy kradzież w sklepie, widzimy, że ktoś kradnie, no zatrzymujemy go, czyli dokonujemy tego ujęcia tu i teraz, tak? W momencie popełnienia przestępstwa. Albo tuż po nim, tak? Jeżeli właśnie tuż po popełnieniu tego przestępstwa ten nasz sprawca będzie się oddalał, tak? Czyli nie wiem, widzimy, że ktoś coś ukradł i widzimy, że wychodzi na przykład ze sklepu, tak? Gdzie na przykład nie ma ochrony, bo to jest jakby mały na przykład sklepik osiedlowy. Więc
0: możemy to zrobić, tak?
1: Możemy to zrobić. No ale oczywiście tutaj też musimy mieć jakby też okoliczności takie muszą się pojawić, że istnieje ryzyko, że taka osoba będzie się ukrywała, no jakby powiedzmy ucieknie, czy będzie obawa taka uzasadniona, że nie będziemy w stanie, czy przede wszystkim organy, ustalić tożsamości tej osoby. Czyli właśnie doskonale pokazuje to ten przykład z nietrzeźwym kierowcą, tak? No bo jeżeli byśmy nie zareagowali, nie byłoby żadnego patrolu policji, nie jest też powiedziane, że na 100% ten patrol policji by taką osobę zatrzymał do kontroli. Więc no istnieje obawa, że po prostu ta osoba się oddali, no i nie poniesie konsekwencji jakby swojego działania.
0: A my jako dobrzy obywatele widzimy, że zostało popełnione wykroczenie albo przestępstwo, ujmujemy takiego sprawcę, tak. I co? I zawiadamiamy policję, jak się domyślam.
1: Tak. I mamy jakby możliwość, mamy takie prawo zatrzymania tej osoby, ujęcia, tak? No bo to też, wiecie państwo, to jest też dość jakby płynne, tak? Ustawodawca nie mówi, tak, że ujęcie polega na tym, że trzymasz za prawą rękę, tak? To wszystko jest uzasadnione jakby okolicznościami. Czyli zakładamy, że w przypadku na przykład tego nietrzeźwego kierowcy, powiedzmy, zajeżdżamy mu drogę w sposób maksymalnie bezpieczny, tak? I uniemożliwiamy...
0: Dla nas i dla niego.
1: I dla pozostałych też uczestników w ruchu.
0: No
1: jakby uniemożliwiamy mu dalszą jazdę, czyli na przykład zabieramy mu kluczyki, tak? To nie jest teraz sytuacja, że my nagle mamy jakieś, nie wiem, jakąś linę w samochodzie i zwiążemy tę osobę do momentu, kiedy przyjedzie policja. No tak to nie wygląda.
2: No tak to nie wygląda. Trzeba być bardzo ostrożnym i dobrze się zastanowić, czy na pewno chcemy dokonać takiego zatrzymania, czy ewentualnie jednak nie. Bo może to być ryzykowne, jakby pomijając aspekt prawny tej osoby, która zostaje zatrzymywana i ona może pozwać nas potem do sądu, gdzie będziemy musieli udowodnić, uzasadnić i wytłumaczyć nasze zachowanie, dlaczego tak postąpiliśmy. Więc najlepiej, jeśli już, to nie w pojedynkę, tylko w kilka osób. No i trzeba uważać, bo nigdy nie wiemy, czy taki zatrzymywany na przykład nie ma noża albo jakichś innych niebezpiecznych narzędzi i może nam wyrządzić krzywdę. Więc to wszystko jest bardzo ważne i ja uważam, że trzeba reagować. Nie można dopuścić do tego, kiedy widzimy, że pod sklepem kompletnie pijany człowiek wsiada za kierownicę i my patrzymy, jak on odjeżdża. Te kluczyki trzeba zabrać, ale już takie ujęcie w sensie zatrzymania i łapania człowieka to już jest ryzykowne zadanie. Oczywiście państwa zachęcam do dyskusji, nasza aplikacja cały czas czynna, a do rozmów o właśnie takich zatrzymaniach i takich sytuacjach jeszcze dziś wrócimy.

0: Benz. Dobrze, 12.30, zaglądamy na drogi, zapraszam Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I niestety kolejne nowe utrudnienie. Droga Krajowa nr 62, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki, Serock. W pobliżu miejscowości Karolino na 216 kilometrze kolizja z udziałem motocykla. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Serocka. Autostrada 4, odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec, 34 kilometr, ciężarówka Wrowiec, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki, w pobliżu miejscowości Damno na 30 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w zwierzę, jedna osoba jest ranna, zablokowany pozostaje jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta. I utrudnienia związane z poznańskim Ironmanem. W pobliżu miejscowości Bóg, autostrada A2, rejon węzła Bóg, 140 km. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Bóg. Podobna sytuacja na drodze ekspresowej S11. W pobliżu miejscowości Dąbrowa, chodzi o rejon węzła Poznań-Ławica, 18 km. Zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Poznań-Ławica.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za kilka minut na naszej antenie wrócimy do rozmowy o zatrzymaniu, o ujęciu obywatelskim, jak to jest, jak to działa i czego się wystrzegać, a co robić, kiedy widzimy sytuację niebezpieczną.

20 minut do godziny 13 PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do kwestii tego ujęcia obywatelskiego. Są takie trzy zasady. Użyj tylko tyle siły, ile trzeba. Można przytrzymać lub powstrzymać osobę przed ucieczką, ale nie wolno jej na przykład szarpać czy bić. Emocje i nerwy nie ułatwiają działań. Po drugie, wezwij policję. Musisz natychmiast zadzwonić pod numer 112 i przekazać zatrzymaną osobę policji.

0: policjantom. No i nie przetrzymuj nikogo siłą, zbyt długie trzymanie sprawcy bez wezwania służb to przestępstwo. To wydaje się wszystko proste i oczywiste, bo emocje biorą górę, jesteśmy na miejscu, widzimy, że coś złego się dzieje, no ale dura lex sed lex. Prawo nie zawsze przebiega po naszej myśli, ale przestrzegać go trzeba. Obywatel nie ma prawa przetrzymywać złapanego sprawcy, nie może wydawać wyroków, wymierzać kary i pozbawiać wolności. Od tego jest sąd. Więcej o tym Karolina Pilawska w rozmowie z Robertem Kilenem.
1: Wracamy do tego ujęcia obywatelskiego. Wiemy, że możemy to zrobić, że to wynika z naszych praw. Jeżeli widzimy, że popełniane jest jakieś przestępstwo, mamy w sobie dość odwagi, prawda,
2: tak,
1: żeby to zrobić.
2: Tak, i bardzo dobrze, że pan użył stwierdzenia, że to jest nasze prawo, a nie nasz obowiązek. Bo to też nie jest tak, żeby nasi słuchacze nie myśleli teraz, że mają obowiązek w sytuacji, kiedy widzą, że ktoś popełnia przestępstwo i może uciec, może się oddalić, że muszą jakby obowiązkowo ująć taką osobę. No bo czasami, no nie wiem, mamy drobną kobietę, no i nie będzie w stanie z uwagi na aspekty fizyczne ująć mężczyzny, który na przykład, no nie wiem, jest bardzo mięśniony i waży 100 kg. No to się nie uda. Więc to jest nasze prawo jako obywateli, nie jest to nasz obowiązek.
1: No tak, no więc jeżeli wykorzystamy to nasze prawo, ujmiemy, zawiadamiamy, pamiętajcie, od razu policję i co wolno, a czego nie wolno. Jak na przykład ten sprawca chce uciekać, to co nam wolno, żeby go zatrzymać? Związać?
2: No, związać niekoniecznie, chociaż no jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której w takim ujęciu właśnie uczestniczą dwie osoby, czyli ten sprawca i ta osoba, która ujmuje. No i żeby w jakikolwiek sposób tego sprawcę zatrzymać, no trzeba go spróbować, nie wiem, czymś związać.
1: Unieruchomić.
2: Natomiast raczej to są właśnie takie sytuacje, o których mówimy. Czyli sytuacje drogowe, gdzie z reguły więcej osób w tym uczestniczy i wtedy są zabierane kluczyki takiemu nietrzeźwemu kierowcy. No i siłą rzeczą dzięki temu no, nie uruchomi samochodu. No ale też gdzieś tam możemy go zastawić, żeby no tak, też on nie oddalił się z tego miejsca.
1: Ale też pojawia pewnie jakaś agresja ze strony sprawcy, prawda?
2: No tak, pojawia się agresja i tutaj ta granica jest bardzo, bardzo cienka, tak? Pomiędzy właśnie tym ujęciem obywatelskim, a sytuacją, kiedy to my nagle jesteśmy sprawcami, właśnie, bo na przykład naruszymy nietykalność cielesną tej osoby albo pozbawimy ją wolności, no bo to są poważne jakby przestępstwa, tak? Więc no to wszystko
1: czyli
2: musi...
1: Czyli co radzić? Użyć tyle siły, ile trzeba, nie więcej, to trudno tak,
2: tak. No to
1: konkretnie
2: oczywiście
1: radzić.
2: To wszystko zależy jakby od sytuacji, w której się znajdziemy, no ale wiadomo, przytrzymanie takiej osoby, zagrodzenie jej drogi czy obezwładnienie, no to to wszystko jest dopuszczalne, ale w takich granicach oczywiście racjonalności, rozsądku, żeby to nasze działanie właśnie uniemożliwiło ucieczkę tej osobie, tak? Ale no absolutnie nie możemy tutaj stosować agresji, nie możemy bić, nie możemy legitymować, że proszę tu okazać dowód, nie możemy zacząć przesłuchiwać, tak? No my nie jesteśmy tym serialowym Chuckiem Norrisem i nagle ten przepis nie pozwala nam na to, żebyśmy stali się funkcjonariuszami policji, tak? My mamy po prostu udaremnić tylko ucieczkę tej osoby do momentu przekazania jej funkcjonariuszowi policji, tak?
1: No to teraz muszę pani powiedzieć, że jak nasi słuchacze to słyszą, to pewnie pojawia się taka miłość, myśl, chciałem powiedzieć, taka myśl się pojawia, że no po co ja mam to robić? Skoro ten przestępca może potem mnie oskarżyć o coś, to lepiej tego nie robić.
2: No pewnie wielu słuchaczy w ten sposób pomyśli, natomiast no jakby nie o to też w tym wszystkim absolutnie chodzi, po to jest ten przepis w kodeksie postępowania karnego, żeby z niego korzystać, żeby też się tego nie bać, tak? No bo też jakby warto, żebyśmy sobie powiedzieli, że no nie wygląda to w ten sposób, że o jak my kogoś zatrzymamy, złapiemy za rękę, obezwładnimy, to za chwilę my dostaniemy zarzuty karne i skończymy z wyrokiem karnym. No nie, jakby sąd analizuje taką sytuację, gdyby taka osoba złożyła zawiadomienie na policję czy do prokuratury. No ale umówmy się też, jeżeli jest zatrzymywana osoba, kierowca, tak, nie trzeźwy, być może po spożyciu jakichś różnych substancji.
1: A agresywnego kierowcę, którym łamie przepisy drogowe, jedzie slalomem, wyprzedza wszystkich, też możemy zatrzymać? Czy tylko takiego wobec którego podejrzewamy o nietrzeźwość?
2: No raczej te sytuacje takie skrajne, tak, wchodzą w grę. Przy tym jeżdżeniu slalomem, czy takim jeżdżeniu w sposób niebezpieczny, zagrażający ruchowi, też no, zakładam, ciężko taką osobę też zatrzymać, jeżeli jakby jest trzeźwa i tak dalej, po prostu zachowuje się w sposób nieodpowiedni na trasie. Natomiast no też znowu warto

0: to też jakby na przykład nagrać, tak, żeby to potem odpowiednim organom też zgłosić.
1: Chciałem powiedzieć, że to trudno nagrać, ale każdy ma telefon komórkowy i wystarczy telefonem komórkowym,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Czasami też jakby nie poruszamy się sami, tylko nie wiem, są pasażerowie, tak, na pokładzie naszego samochodu, więc też warto to po prostu poustalać, jak widzimy właśnie, że osoba przed nami jedzie w taki sposób, że widać, że po prostu jest pod wpływem jakichś substancji, czy to alkoholu, czy jakichś innych substancji, to wtedy to też jakby uzgodnić, tak, że jedna osoba, powiedzmy, czy dwie próbują zatrzymać, reszta, czy ostatnia osoba będzie to nagrywała, tak, żeby też z takiego zdarzenia mieć po prostu nagranie, jak to wyglądało, tak. Ale też, jak mówię, wystrzegajmy się takiej agresji i takiego wchodzenia trochę w buty policji, bo to nie jest naszą rolą w przypadku jęcia obywatelskiego.
2: Ja to w ogóle radziłbym, żeby tutaj poprosić osoby postronne, żeby to nie byli tylko pasażerowie naszego auta, bo potem może być taki zarzut, że działaliśmy w porozumieniu na niekorzyść tej osoby i na przykład zniknął portfel. Lepiej, żeby to były osoby postronne. Jeśli już nie ma wyjścia, to trudno, ale starajmy się mieć świadków z różnych samochodów, tak to nazwijmy. Zachęcam Państwa do dyskusji. To jak? Zatrzymywać, nie zatrzymywać? Co Państwo by zrobili w tej sytuacji? No i mamy tutaj jeszcze informacje od Państwa. Duże korki na zjeździe z A6 na Gorzów i Poznań, czyli S3. Pozdrawiam Zbyszek i Kasia. No tak, czyli te powroty już się zaczęły i jeszcze jedno wypadek z udziałem motocyklisty na drodze wojewódzkiej 213 w Lubuczewie pod Słupskiem w województwie pomorskim. Ruch na ten moment zablokowany w obu kierunkach. Na miejscu straż pożarna, pogotowie i policja, pisze nasza słuchaczka Agnieszka. Dzięki Pani Agnieszko. Czekamy na kolejne Wasze informacje. Dyskusja na temat zatrzymania, ale także informacje o tym, co na drogach. Jedno i drugie bardzo ważne.

0: 10 minut do 13 PRK, Polski Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem, czekamy na informacje od Państwa o tym, co na drogach, bo trochę tego mamy. Ostatnia informacja to wypadek z udziałem motocyklisty na drodze wojewódzkiej 213 w Lubaczewie pod Słupskiem. Także proszę uważać, jeśli Państwo tamtędy jadą, bo utrudnienia pewne, na miejscu już policja i straż pożarna. Trudny to będzie dzień na drogach, ostatnia niedziela wakacji, więc ruch na pewno będzie bardzo duży, na szczęście warunki drogowe nie najgorsze. A o szczegółach, o tym jak w tej chwili wygląda sytuacja, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 62 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki-Serock w pobliżu miejscowości Karolino na 216 kilometrze. Tam doszło do kolizji z udziałem motocykla. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Serocka. Teraz jedzie się w stronę tego miasta bez jakichkolwiek problemów. Przypominam, że w Poznaniu trwa impreza sportowa Ironman. Dwa węzły na autostradzie A2, węzeł Bóg. Zablokowana została łącznica wjazdowa i zjazdowa na węzeł Bóg. To na autostradzie A2, na drodze ekspresowej S11 w pobliżu Dąbrowy. Chodzi o węzeł Poznań-Ławica, 18 km. Zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe Poznania-Ławicy. Oprócz tego autostrada A4, węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec, 34 km, ciężarówka Wrowiec, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia, S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki, Damno, 30 km, auto osobowe, uderzyło w zwierzynę, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dzisiejszą niedzielę najlepiej wybrać się na szósty zlot klasyków PRL do Gowarzewa. Pozdrawiam uczestników, Maciej z Gowarzewa. No to my też pozdrawiamy i jeśli ktoś jest w pobliżu, to oczywiście warto tam rzeczywiście zajrzeć. PRK, Polski Radio Kierowców.

0: Jest 13. PRK, Polskie Radio Kierowców. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, będą też i większe rozpogodzenia. W zachodniej połowie kraju może pojawić się deszcz, a na Pomorzu lokalnie burze. Suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23 na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz do 55 km na godzinę, a w Sudetach, no to już w górach, wysoko do 100 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej, przypominamy o naszej aplikacji, ale także nasz numer telefonu 22 513 11 11.

0: Berga, Polskie Radio Kierowców. No słońca nam dzisiaj chyba nie brakuje, bo taki pogodny dzień raczej. Miejscami gdzieś tam może deszcz albo burze mogą się pojawić, ale tu jakichś wielkich problemów z tym nie ma. Pogoda raczej sprzyja powrotom, prawda? Mariusz Dąbrowski w studiu.
1: Znaczy ja to się boję o tym mówić, bo zawsze,
0: żeby nie zapeszyć,
1: wtedy,
0: tak?
1: Zawsze wtedy, kiedy mówimy, że warunki atmosferyczne sprzyjają zmotoryzowanym, trzeba tylko mieć porządne sprzeciwsłonecznie.

0: Słoneczne okulary, to wtedy my, kierowcy, wciskamy pedał przyspieszenia prawie że do maksimum. Wydaje nam się, że jakiś Niki Lauda w nas wstąpił. No i przy tej pięknej pogodzie jest więcej wypadków, więcej zdarzeń, więcej kłopotów.
1: O tym będziemy dzisiaj również rozmawiać właśnie w tej godzinie. A teraz zaglądamy na drogi, sprawdzamy, jak

0: Dwa bardzo ważne węzły. Jeden na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Buk. Tam jest również na A2 węzeł Buk, 140 km. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Buk. Drugie takie miejsce w Wielkopolsce, w Poznaniu, S11 w pobliżu miejscowości Dąbrowa, węzeł Poznań-Ławica, 18 km. Ironman zablokował łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 62 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki-Serock w pobliżu miejscowości Karolino na 218 km. Tam doszło do kolizji z udziałem motocykla. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Serocka. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki w pobliżu Damna na 30 km auto osobowe uderzyło w zwierzynę. Jedna osoba jest ranna, niestety nie znamy stanu zwierzęcia. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta. I autostrada 4, odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec, 34 km, ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku stolicy Dolnego Śląska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A2 wysokość Bolimowa Korek około 8 km chyba był wypadek. Zaczyna się niedaleko za zjazdem Skierniewice i ciągnie w kierunku Bolimowa kilka kilometrów. Na tę chwilę plus 40 minut w kierunku Łodzi i Poznania niestety. Kinga z najwygodniejszego starego Mondeo. Pozdrawiamy pani Kingo, dużo cierpliwości życzymy, no i szybkiego powrotu do domu albo dojazdu do celu, bo nie wiem dokąd pani jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 18 minut po godzinie 13 PRK Polski Radio Kierowców. Zapowiadaliśmy, że porozmawiamy dzisiaj o powrotach, bo to taki trudny moment na polskich drogach. Powroty z wakacji, ostatnia niedziela, ostatnie zakupy. Do tego wszystkiego mamy jeszcze dzisiaj niedzielę handlową, więc wszyscy przypominają sobie, że trzeba dziecku kupić piórnik, lampkę na biurko i różne inne rzeczy. No i zaczyna się szaleństwo. Porozmawiamy o tym właśnie dzisiaj, a w naszym studiu pan komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I pan aspirant Piotr Cieślak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Witamy.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Trudno powiedzieć o statystykach, bo to dopiero przed nami będzie podsumowanie, więc na razie tego, że tak powiem, nie dotykamy. Poczekamy jeszcze te dwa dni i zobaczymy, jak te wakacje wypadły. Ale takie poczucie, że było bezpieczniej, czy gorzej niż w poprzednich latach, czy tak samo? Jakby pan miał... Ja wiem, że policja nie lubi takich filozoficznych przemyśleń, ale to możemy spróbować.
1: No w jakimś stopniu pytanie jest zasadne, bo tych wakacji to mamy dziś przedostatni dzień, tak naprawdę dla niektórych w ogóle formalnie ostatni. Co nie zmienia faktu, że możemy pochylić się nieco nad tym, co się w jaki sposób to wyglądało. Z naszej perspektywy, z perspektywy stołecznej policji, garnizonu stołecznego, czyli stricte miasta stołecznego Warszawy i tych powiatów okalających, patrząc na to, z iloma zdarzeniami mieliśmy do czynienia, myślę, że możemy powiedzieć w ten sposób. Wakacje są porównywalne. Myślę też, że one się nieco, te zagrożenia na drogach też się nieco mogą zmieniać z uwagi na wzrastające, powiedziałbym, zainteresowanie jedną grupą uczestników ruchu drogowego. Najczęściej to są te jednoślady, a dokładnie mam na myśli hulajnogi, które to coraz większym jakby coraz większy zasięg zdarzeń obejmuje właśnie te duże miasta. No tutaj Warszawa jest, wydaje mi się, pionierem w tym zakresie. I naruszenia, które generują te osoby, które poruszają się pod wpływem alkoholu, co wykazały badania i nasze działania.
0: Ale mówimy o tych na hulajnogach?

0: nietrzeźwych?
1: Mówimy o hulajnogach i nietrzeźwych, ale też ich udział w zdarzeniach drogowych no też wzrasta w stosunku do, jak tak analizowaliśmy sobie, przygotowując się na spotkanie z Państwem dzisiejsze, że ten udział wzrasta rok do roku. Rok temu mieliśmy tego mniej, no to zainteresowanie wzrasta, więc to jest taka zmiana, którą odczuwamy. Na poziomie zdarzeń drogowych, czyli tu w Warszawie, czy poza, powiedziałbym, że jest porównywalnie, tak? Nie chcemy jeszcze wskazywać o tych statystykach, tak, jak one wyglądają, z uwagi na to, że mamy jeszcze dziś cały dzień przed nami, ładna, przynajmniej tutaj na Mazowszu, słoneczna pogoda. Odpukać, staramy się nie komentować tego. Statystyki i jasne. Doświadczenia mówią jednoznacznie, że tam, gdzie jest ładna
0: pogoda,
1: życie
0: jest życiem i generalnie rzecz biorąc niepokojący jest bardzo fakt wzrostu wypadków z udziałem UTO, bo to nie tylko hulajnogi przecież, ale też monocykle i różne inne formy. Tego przybywa, więc to jest też jakby trochę naturalne, że no więcej jest takich środków transportu, to i więcej zagrożeń z tego wynikających. Kaski. Czy na przykład zauważyli panowie, że te kaski się przyjęły, że tak powiem brzydko, do 16 roku życia, że dzieciarnia jednak jeździ w kaskach, czy tu ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia?
1: Z mojej perspektywy, to pewnie kolega za chwilę, pracujący na co dzień, obserwujący i rozliczający akurat te przepisy, powie więcej, ale nasze obserwacje, powiedziałbym bardziej globalne, wskazują, że tak, na pewno rodzice wzięli sobie do serca zmiany przepisów i w dużym stopniu wpłynęli jednak na młodzież, bo z mojej perspektywy i naszej obserwacji faktycznie widać młode osoby, które jeżdżą, korzystają z hulajnóg i rowerów, mają kaski na głowach. Tutaj pod tym względem nie chcę już jakąś laurkę być może przedwcześnie wystawiać, ale to jest zauważalne. Tutaj absolutnie widzimy na plus poprawę tego przepisu.
0: Tak jest, panie Piotrze, pan to potwierdza.
2: Tak, jasne.
0: Powiedzcie, bo dzisiaj oczywiście to jest ten dzień, kiedy policja ma wiele razy więcej pracy niż zwykle. Patrole w strategicznych miejscach, tak?
2: Ostatnie dni wakacji jest to okres powrotów z urlopów, rodzinnych wyjazdów czy weekendowego wypoczynku. Mhm. W związku z tym okresem zwiększa się natężenie ruchu drogowego. Przez to też funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji prowadzą wzmożone działania ukierunkowane szczególnie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tak, policyjne patrole możemy spotkać na głównych ciągach komunikacyjnych, ale również i na drogach lokalnych.
0: Mhm. No tam na tych pewnie w lotówkach to po południu będziemy mieli, no nie chcę powiedzieć Armagedon, ale na pewno będą korki, na pewno będą emocje. W korku emocje nie pomagają, prawda?
2: Nie są wskazane. Mm-hmm.
0: Trzeba się umieć opanować i założyć to, że tak będzie, więc jeśli państwo nie chcą po południu stać w korkach, no już jest późno, ale może jeszcze warto, jeśli nie są państwo gdzieś daleko od Warszawy, wrócić do domu i już się nie stresować, bo pojemność dróg jest taka, jaka jest. A potem po wyjeżdżaniu z korków mamy ten syndrom nie do czasu. I zaczynamy pędzić na złamanie karku, żeby nadrobić ile? Minutę? To naprawdę jest karkołomny pomysł i kończy się zwykle źle. Pewnie w waszych działaniach niejednokrotnie to widzieliście, że ktoś się wyrwał z korka i pędził.
2: Tak, takie sytuacje mają miejsce.
0: Zły pomysł.
2: Bardzo zły pomysł. Pośpiech nie jest naszym sprzymierzeńcem, wręcz odwrotnie. Mhm. Musimy zwrócić uwagę też na bezpieczeństwo nie tylko swoje i swoich pasażerów, ale także na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Mam tutaj na myśli nie tylko samych innych kierowców, ale także i osoby piesze oraz inne osoby korzystające z urządzeń wspomagających na przykład ruch, tak?
0: Jak to ktoś kiedyś powiedział, ile możesz zaoszczędzić człowieku, wyskakując tak z korka i pędząc na złamanie karku? Minutę, dwie, ryzykujesz życie swoje i innych. I co z tą minutą zrobisz? Dlaczego ona jest tak ważna, że poświęcisz dla niej nawet życie? Usiądziesz przed telewizorem wcześniej, nie wiem, ubierzesz kapcie wcześniej? No przecież to jest szaleństwo.
1: Wydaje mi się, że nikt nie ma, z kierujących, którzy właśnie wtedy naciskają na pedał gazu, nie mają takiej refleksji, bo to jest ta minuta, która raz, tak jak pan tu wspomniał, może kosztować życie, może nas to kosztować utratę prawa jazdy, uprawnień i konsekwencje, które z tego tytułu płyną, czyli jak dojedziemy do pracy, jak odwieziemy pojutrze dzieci do szkoły i tak dalej, gdy nie będziemy mieli już uprawnień, będą one zatrzymane. To jest taki ogólny pęd cywilizacyjny. Staramy się my dość często o tym też wspominać, przecież też nie jest niczym nowym. Policjanci wtedy, kiedy mandatują, czyli rozliczają te przekroczenie prędkości, już tutaj mandatowo, to jest jedna strona, natomiast zawsze staramy się także rozmawiać z kierowcami, upominać, korzystać

0: stać także z pouczeń wszędzie tam, gdzie widzimy taką perspektywę, że ta rozmowa, ten rodzaj, powiedziałbym, społecznego zawstydzenia może mieć odnieść efekt, tak, że to oddziaływanie może być skuteczne. No niekiedy także jest tak, że nie ma na to żadnej pewności, stąd są to mandaty.
1: Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Państwa zachęcam, proszę z nami zostać, to po pierwsze, a po drugie zapraszam do dyskusji. PRK, Polskie Radio Kierowców.

13.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy też o powrotach dzisiaj, więc jeśli Państwo w drodze, to proszę do nas napisać albo opowiedzieć, jak Wam się podróżuje. Trochę już tych informacji z dróg mieliśmy, jak się okazuje, i korki, i też różne zdarzenia, w tym z udziałem motocyklisty, bo motocykliści zjawiają się nagle. Niektórzy mówią, że są

0: wszędzie, ale to jest to, że zjawiają się nagle i nie zawsze kierowcy samochodów są na to przygotowani, więc trzeba patrzeć w lusterka, no i rozglądać się, co dzieje się na drodze. Ale w studiu Mariusz Dąbrowski, więcej Państwu o sytuacji aktualnej opowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy niestety nowe utrudnienia. Droga krajowa nr 55 Kwidzyn-Sztum w pobliżu Klecewka na 80, na 49 kilometrze zderzenia autoosobowego i motocykla. Tak jakbyś wywołał jednoślady. Jedna osoba ranna, nie trudno odgadnąć, że kłopoty najprawdopodobniej ma słabszy uczestnik ruchu drogowego, czyli kierowca motocykla. Droga nr 55 na 49 kilometrze jest trasą zablokowaną. Kolejne nowe utrudnienia, autostrada A4 Bochnia-Kraków w pobliżu Niepołomnic na 436 kilometrze. Zdarzenie czterech aut osobowych, droga zablokowana w kierunku Krakowa. Przypomnę, skoro jesteśmy już na czwórce, odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec w pobliżu 34 kilometra. To rejon Bolesławca, ciężarówka w rowie. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki. W pobliżu Damna na 30 km autoosobowe uderzyło w zwierzę, na jedna osoba ranna. Zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. No i Iron Man w Poznaniu. Autostrada A2 w pobliżu miejscowości Bóg. Tam jest również autostradowy węzeł Bóg. 140 km Iron Man. W efekcie zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Bóg. Jeszcze przynajmniej 2 godziny utrudnień. Podobna sytuacja zupełnie niedaleko. S11, miejscowość Dąbrowa, to jest rejon węzła Poznań-Ławica na S11. 18 km, zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. Ja tak się zastanawiam, czy organizatorzy tego typu imprez muszą te imprezy robić właśnie w dniu, kiedy jest taki szczyt powrotów, żeby zablokować dwa, no w Poznaniu, jedne z głównych węzłów komunikacyjnych. Moim zdaniem to sensu nie ma.
0: A wręcz jest szkodliwe. Przepraszam, że wejdę ci w zdanie i uważam, że ci, którzy przyjmują takie zgłoszenia o imprezie w takim terminie, czyli urzędnicy, powinni powiedzieć, nie panowie, tydzień później.
2: Tydzień później, tydzień wcześniej.
0: I wszystko
2: jasne. Proszę bardzo. Podobna sytuacja, Kędzierzyn-Koźle, tam też jest tego typu impreza. No i też kłopoty, które zgłaszali nam nasi słuchacze. Ja myślę, że żeby w tym naszym ruchu drogowym wszystko grało, to jednak parę osób musi nad tym pomyśleć i to muszą być mądre osoby.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za moment wrócimy do rozmowy o bezpieczeństwie, o tym, co we wrześniu, bo już za chwilę dzieci wrócą do szkół i to też wyzwanie dla wielu kierowców. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 22 minuty do godziny 14 PRK Polski Radio Kierowców. Przypominam, razem z nami pan komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji i pan aspirant Piotr Cieślak z Wydziału Ruchu Drogowego, również Komendy Stołecznej Policji. Sprawdziłem sobie w internecie i wychodzi mi na to, takie dostałem dane, że w Warszawie działają 224 szkoły publiczne podstawowe. To naprawdę jest ogromnie dużo, a w ogóle placówek kulturalnych i takich edukacyjnych jest ponad 400. 140 tysięcy uczniów uczęszcza do warszawskich szkół podstawowych. To tak, żeby naszym słuchaczom spoza Warszawy uzmysłowić, z czym panowie się tu mierzą. To jest po prostu wielka fala. To jest ogromnie dużo pracy i też takiej odpowiedzialności, w której policja nas, rodziców, nie wyręczy. Wszystko zaczyna się od nas, prawda?
1: To co roku mamy taki moment 1 września, kiedy to rozbrzmiewa pierwszy dzwonek w szkołach, ale dla nas, dla służb, dla policji, dla ruchu drogowego, ale nie tylko, bo przecież to też są to działania policjantów z prewencji, taka czerwona lampka się zapala. My oczywiście przygotowujemy się do tego odpowiednio wcześniej, podobnie trochę jak nauczycieli, jak nauczyciele, po to, aby na te dni, zwłaszcza te pierwsze dni, tydzień, dwa, wtedy, kiedy wymagane jest takie mentalne przygotowanie się uczniów, rodziców, którzy na ten moment muszą sobie zorganizować dojazd, dowiezienie dzieci, pociech do szkoły, w rejon szkół, placówek, przedszkoli i tak dalej, to o czym pan redaktor wspomniał, to jest to mentalne przygotowanie innych uczestników ruchu, że przy tych szkołach, które przez te dwa miesiące teraz, no, był spokój i cisza i one odpoczywały, teraz będą takim centrum lokalnym, mikrocentrum ruchu. A w ślad za tym idą nasze być może jeszcze niestety wakacyjne przyzwyczajenia i po to, i to jest ten moment takiej wzmożonej pracy policji, bo w tych dniach będzie nas po prostu, mówiąc krótko, więcej przed szkołami, w okolicach szkół, przedszkoli, bowiem tam najczęściej są przejścia dla pieszych, jest oznakowanie, no będziemy mieli co robić po to, żeby oddziaływać prewencyjnie, jak my to mówimy.
0: Tak, no bo to jeszcze warto też przypomnieć, że te dzieci po wakacjach są zagubione, nie zawsze potrafią się zachowywać zgodnie z przepisami, bo mają wakacje w głowie, jeszcze zielono. A tu mówimy tylko o szkołach podstawowych, pamiętajmy, że są jeszcze szkoły średnie. Najczęstsze takie przewinienia przy szkołach to chyba co? Brak, mówię teraz o rodzicach, którzy dzieci przywożą. Brak fotelików, czy brak zapięcia fotelików, czy parkowanie?
2: Różnie. Jednym z głównych wykroczeń jest nieprawidłowe zatrzymanie i postój pojazdu. Szczególnie przy oznakowanych przejściach dla pieszych, czy bądź na samym przejściu dla pieszych.
0: To tu, żeby wyjaśnić państwu, o co chodzi. To nie jest tak, że zaparkowałem w miejscu, gdzie nie wolno parkować i dostanę mandat za złe parkowanie. To jest spowodowanie ogromnego zagrożenia.

0: Parkowanie przy przejściu, to co pan powiedział, prawda? Ograniczamy widoczność tym, którzy jadą za nami i nagle zza naszego pojazdu wybiegnie dziecko i szkoda nawet mówić.
1: Może dojść do poważnej tragedii, tak. To jest bardzo poważny błąd kierowców.
0: I to nie tylko Warszawa, to tak do całej Polski teraz mówimy.
1: Tutaj, tak, tutaj dotyczy się całego kraju. To jest jedna z głównych, powiedzmy,
0: zagrożeń.
1: Policjanci też zwracają uwagę w trakcie takich działań na sposób przewożenia pasażerów. Między innymi mam tutaj na myśli korzystanie z pasu bezpieczeństwa, ale w szczególności korzystanie z fotelików bezpieczeństwa bądź innych urządzeń służących do przewożenia dzieci w pojazdach. Prawidłowość zapięcia tych pasów,
0: samo korzystanie. Mają być naciągnięte.
1: Tak jest, ponieważ ciąży na nas, jako na kierowców przewożących dzieci, obowiązek korzystania z takich urządzeń, ale tu już nie chodzi tylko o same mandaty grzywny grożące za to, ale tutaj chodzi o na pierwszym miejscu bezpieczeństwo naszych pociech, bo to jest najważniejsze.
0: Parę lat temu byłem na takiej konferencji, gdzie właśnie przedstawiciele policji i osób zajmujących się bezpieczeństwem mówili o tym, że bardzo często do wypadków z udziałem dzieci niezapiętych w fotelikach dochodzi na krótkich trasach. Bo tu mamy tam pół kilometra do tej szkoły, siadaj, szybko jedziemy, bo jest późno. Nie sprawdzimy, nie zapniemy i wtedy wystarczy, że piesek wybiegnie na jezdnię albo jakieś inne stworzenie, albo z jakiegoś innego powodu gwałtownie wciśniemy hamulec i dziecko niestety ma poważne obrażenia. Więc to też, żeby państwa uczulić. Nie ma takich sytuacji. Nie ruszamy, dopóki nie zapniemy, nie upewnimy się, że dziecko jest bezpieczne. To jeszcze czasem się zdarza, że dziadkowie, bo tam tatuś to jeszcze może przypilnuje, a dziaduś, dobra, dawaj, jedziemy szybciutko. Nie chcę dziadków obrażać, absolutnie, ale żebyśmy sobie uzmysłowili, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za te dzieci. Ci, którzy te dzieci wiozą, ci, którzy te foteliki mają zapiąć, ci, którzy koło szkół przejeżdżają i to wszystko musi zagrać, żeby naprawdę było bezpiecznie, prawda?
1: Tak.
0: Tych elementów jest ogromnie dużo.
1: Oczywiście jeszcze jednym z głównych elementów jest stosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości, szczególnie w rejonach szkół czy placówek oświatowych, ponieważ przekroczenie prędkości jest jedną z trzech głównych przyczyn zdarzeń drogowych, a w szczególności w okolicach, rejonach przejść dla pieszych.
0: Tak, to jest też problem, że to, o czym mówił pan przed chwilą, że odzwyczailiśmy się od szkół i od dzieci w szkołach. Przejeżdżamy koło szkoły i tak, no, przejeżdżałem całe lato przez 2 miesiące, nic się nie działo, było pusto i cicho. I nagle 1 września czy 2 września państwo pojadą rano i zobaczą, że tu wybiegają ze wszystkich stron. I oczywiście apel do rodziców, żeby dzieci pilnowali, ale nie wszyscy odprowadzają dzieci, bo siódmoklasiści raczej sami chodzą. A przepraszam, no ciągle mają pstro w głowie, to jest jednak dziecko i sposób myślenia i przewidywania jest mocno ograniczony w stosunku do dorosłych. Więc dorośli, weźcie to na siebie.
2: Jeden element jeszcze taki, może spinający, ja bym do państwa z takim apelem wyszedł. Mianowicie te pierwsze dni, pamiętajmy, nawet te osoby, które nie są rodzicami, albo już nie, ten obowiązek ich nie dotyczy, ale siłą rzeczy będą uczestnikami ruchu drogowego i na te najbliższe dni, pamiętajmy, aby no, jak co roku, zwyczajnie do pracy nieco wyjechać wcześniej. To zwykle każdego roku po takich okresie odpoczynku mamy z tym problem, że ludzie są właśnie w niedoczasie, dlatego że jest więcej uczestników ruchu, więcej pojazdów, zatrzymują się przed szkołami, w okolicach szkół. To generuje znów ewentualne, potencjalne spóźnienie w drodze do pracy, nawet jeśli nie my te dzieci odprowadzamy. A to także generuje zdenerwowanie, czyli to, o czym mówiliśmy w tej pierwszej na naszej rozmowie, niepotrzebnie odciąga nas to od uwagi, od percepcji, tej właściwej percepcji prowadzenia pojazdu, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich.
0: Dlatego bądźmy czujni, uważajmy i pamiętajmy, że te pierwsze dni września są zawsze najtrudniejsze, najgorsze, bo jak już powiedzieliśmy, wszyscy się od siebie nawzajem odzwyczailiśmy w tych miejscach. Panowie, bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Do państwa apelujemy, żeby poważnie potraktować te apele policjantów, bo wiedzą, co mówią z własnego doświadczenia, więc bądźmy czujni, ostrożni i przetrwajmy bezpiecznie ten wrzesień. Potem jeszcze październik, listopad i tak dalej. Cały rok najlepiej. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Pan komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji był z nami. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję. Bezpiecznych powrotów, drodzy państwo.
0: I pan aspirant Piotr Cieślak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji również. Dzięki.
1: Dziękuję.
0: A państwo mogą do nas pisać i mówić. Zachęcamy. Aplikacja cały czas działa.

0: 10 minut do 14 po RK Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 55, Kwidzyn-Sztum w pobliżu Klecewka na 49 kilometrze. Zdarzenie auto osobowego i motocykla. Jedna osoba ranna, droga zablokowana. S11 w pobliżu Dąbrowy, chodzi o węzeł Poznań-Ławica na 18 kilometrze. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Poznań-Ławica z racji Ironmana poznańskiego. Podobna sytuacja na autostradzie A2 w pobliżu węzła Bóg przy miejscowości Bóg na 140 km. Ironman poznański. Zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węzeł Bóg. Autostrada A4, odcinek Bochnia-Kraków w pobliżu Niepołomic na 436 km. Zdarzenie czterech aut osobowych. Droga zablokowana w kierunku Krakowa. Można powiedzieć, że korek zaczyna się za Stanisławicami w rejonie Kłaju. Przez targowisko ciągnie się aż po Podłęże. A więc korek jest taki, który ma przynajmniej 8-9 km. Autostrada 4, odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec w pobliżu 34 km ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki w pobliżu miejscowości Damno na 30 km. Auto osobowe uderzyło w zwierzynę. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta. S11 w pobliżu Dąbrowy to okolice Poznania, rejon węzła Poznań-Ławica, 18 km. Ironman poznański, zablokowane zostały łącznice wjazdowe i zjazdowe na węźle Poznań-Ławica. I to są najpoważniejsze utrudnienia, które doskwierają. Przypominam o remoncie Krajowej Siódemki między Czosnowem a Łomiankami. Tu zmiana organizacji ruchu, zwężenie pasów, zmiany związane z ograniczeniami prędkości. Proszę mieć to na uwadze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdyby wszyscy zaczęli wychodzić 10 minut wcześniej przed czasem, w którym powinni wyjść, to liczba korków spadłaby o 1/3, a wypadków prawie o połowę. Niby nic, a jaka diametralna różnica? To pytanie zadaje Direx. No i generalnie właśnie o to chodzi. Wyjdźmy wcześniej, dajmy sobie czas na to, żeby bezpiecznie dojechać. PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem.

0: 20 stopni. Takie wartości pokazują termometry, a synoptycy zapowiadają, że po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Będą też większe rozpogodzenia i na zachodzie, w tamtej części kraju, przelotne opady deszczu, a na Pomorzu mogą pojawić się burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23 na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni na południe. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My jedziemy dalej, proszę do nas pisać, proszę do nas mówić, opowiadać, jak Państwu się podróżuje i jak mija Wam ta ostatnia niedziela wakacji.

nami. Ominiesz korki. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 9 minut po 14. Apelujemy do Państwa o bezpieczne powroty, o to, żeby na siebie uważać, uważać też na innych i być czujnym, bo to trudny dzień na drogach, więc bądźmy uważni. Nie rozpędzajmy się za bardzo i nie próbujmy też nadrabiać czasu straconego w korku, bo to nic nie pomoże, a może doprowadzić do kolejnego kłopotu, a w konsekwencji również i korka. Dobrze, teraz o tym, co na drogach w tej chwili. Patryk Bedliński, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To listę utrudnień otwiera u nas autostrada A2 i odcinek w okolicach Buku, czyli 140 km. Tam z powodu sportowej imprezy Ironman mamy zablokowane łącznice wjazdowe i zjazdowe właśnie na wspomniany już węzeł Buk. Na czwórce też trzeba wyjątkowo uważać, między innymi jadąc dolnośląskim odcinkiem niedaleko Godzieszowa. Między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec na 34 km ciężarówka wpadła do rowu. Zajęty mamy przez to jeden z pasów

0: w kierunku Wrocławia. Od Was też ostrzeżenia i one również dotyczą A4.
1: Na wysokości 437 km na autostradzie A4 wypadek

0: Na 436 kilometrze. To między Bochnią a Krakowem, niedaleko Niepołomic. Zajęte są dwa pasy na trasie do Krakowa. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się tylko pasem zjazdowym. Dzięki za te informacje, a jeżeli widzicie też coś niepokojącego w trasie, dajcie znać innym kierowcom. 22 513 11 11. Krajowa dziesiątka z problemami na odcinku Toruń-Sierpc. Na 355 kilometrze, niedaleko Lipna, zderzyły się dwa pojazdy osobowe, a na miejscu zdarzenia ruchem kierują służby. Zablokowana jest trasa 55 Kwidzyn-Sztum, niedaleko miejscowości Klecewko. To jest 48 km krajowej 55. Po zderzeniu osobówki z motocyklem mamy całkowitą blokadę, a poszkodowana jest jedna osoba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od 3 września pojawia się nowy przepis dotyczący okresu próbnego dla kierowców, którzy dopiero co zdobyli prawo jazdy kategorii B. I o tym dziś będziemy rozmawiać w najbliższej godzinie w kierunkowskazie w Radiu Kierowców.

0: 18 minut po 14 PRK, Polskie Radio Kierowców. Od 3 września 2026 roku osoby, które po raz pierwszy zdobędą prawo jazdy kategorii B, będą musiały liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami. Nowe przepisy wprowadzają okres próbny, który potrwa 2 lata dla pełnoletnich kierowców oraz 3 lata dla 17-latków. Jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia. Z Andrzejem Łapą z BRD24 o nowych przepisach wchodzących w życie już we czwartek rozmawiał Robert Kilen.
1: Co się zmienia, jeżeli chodzi o ten termin od 3 września 2026 roku? Co będzie inaczej?
2: To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ wchodzi okres próbny dla młodych kierowców. Młodych mówimy tutaj oczywiście o stażu. Mhm. Każdy kierowca, który uzyska pierwszy raz kategorię B, będzie podlegać pod taki okres próbny. No i tutaj pytanie, ile ma lat taki kierowca? Bo jeśli uzyskał uprawnienia w wieku 17 lat, to ten okres próbny będzie go obejmować 3 lata, nie dłużej niż do 20 roku życia. Mhm. Lub jeśli uzyskał uprawnienia powyżej 18 roku życia, no to 2 lata będzie go obejmować taki okres próbny.
1: To oczywiste, z matematyki wynika, że jak ma 17 lat, to 3 lata to jest nie dłużej niż do 20 roku życia, bo do 21 by było 4 lata.
2: Tak, i teraz tak. Ten okres próbny, on jest tak naprawdę bardzo dotkliwy dla osób, które przekraczają prędkość, łamią przepisy, bo przypomnijmy, że w okresie próbnym taki kierowca, jeśli otrzyma, tak w dużym uproszczeniu, 2 wykroczenia, ten okres próbny wydłuży mu się o kolejne 2 lata. Jeśli popełni wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu komunikacji, 3 wykroczenia, to traci uprawnienia lub jedno przestępstwo. Więc dla osób, które nie przekraczają prędkości, nie łamią przepisów, jeżdżą defensywnie, normalnie, to ten okres próbny wcale taki dotkliwy nie będzie. Oni go w ogóle nie zauważą.
1: Rozumiem. Ale czyli osoby, minie po 3 łamie, albo po 2 latach. Ale jeżeli to będzie niefrasobliwy 17-latek, to nawet do 22 roku życia, prawda? Bo wtedy się o 2 lata znów przedłuży mu.
2: Dokładnie, dokładnie. Ona się przedłuża. Więc tak naprawdę zauważmy, że bo tutaj bardzo często w internecie można wyczytać kursantów, którzy próbują jak najszybciej zdać ten egzamin. Kolejki w WORDach się niesamowicie wydłużają. Ludzie potrafią stać od samego rana, byleby złapać termin przed tym 3 września, ale ja uspokajam. Dla osoby, która nie przekracza prędkości, nie łamie przepisów, wiele tak naprawdę się nie zmieni. Oczywiście, tak jak jeszcze wspomnieliśmy o tych wykroczeniach, tak osoba w okresie próbnym

0: nie może mieć alkoholu we krwi.
1: W
0: tam
1: ogóle,
0: jest 0-0.
1: No, nie 0-2, tylko 0-0, pamiętajcie. 0-0. I 12 punktów karnych. Może tego się boją ci młodzi kandydaci na kierowców, że no, każdemu może się zdarzyć, prawda? I 12 tak punktów jest karnych łatwiej nazbierać niż 20, powiedzmy.
0: Dokładnie. Pamiętajmy, że jeśli te 12 punktów zbierzemy, to musimy udać się do ośrodka doskonalenia techniki jazdy na takie szkolenie, które kosztuje 500 zł. Więc to jakiś to wydatek na pewno jest. No i tutaj faktycznie no, dla kierowcy, który łamie przepisy, pojechanie do takiego ODTJ-u to będzie kolejny obowiązek. No tutaj eksperci, specjaliści tylko wskazują, że niestety no przykre jest to, że on dostaje to wręcz, że tak powiedzmy, w nagrodę takie szkolenie.
1: Właśnie, o tym rozmawialiśmy. Wiesz, Andrzeju, kilka dni temu na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców jeden ze słuchaczy zauważył, że rzeczywiście, no przecież to tak trochę nielogicznie, że szkolenie dostają ci, którzy źle jeżdżą, prawda, a na przykład mogłoby obejmować wszystkich kierowców takie szkolenie
0: nawet,
1: techniki
0: jazdy. Nawet bym nie powiedział, że źle jeżdżą, tylko jeżdżą za agresywnie,
1: agresywnie.
0: Mhm. A wysyłamy ich na ośrodek doskonalenia techniki jazdy, żeby pojeździli w poślizgu, hamowali w zakręcie na płycie poślizgowej. No to jest takie akurat dość kontrowersyjne, natomiast no faktycznie tak będzie. Przekroczenie 12 punktów spowoduje to, że taki kierowca będzie musiał udać się do ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
1: A nie wydaje ci się, że no, za dużo tych przepisów, ostatnio tych zmian już można naprawdę się pogubić?
0: No jest tego. Nie będę ukrywał, że zmian w zakresie szkolenia, egzaminowania, w zakresie prawa ruchu drogowym, tej prawa wykroczeń, kodeksu wykroczeń, to tego naprawdę bardzo jest dużo. No i myślę, że to jeszcze trochę będzie trwało, bo przypomnijmy, że to dopiero początek.
2: Tak, no ja żałuję bardzo, że nie wystarczyło determinacji ustawodawcy, żeby jednak wprowadzić obowiązkowy okres próbny wraz z tym obowiązkowymi zajęciami, może tak, w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy i z próbą na płycie poślizgowej. To nie jest próba, tam nie uczymy się, nie mielibyśmy się uczyć tego, jak wyprowadzić auto z poślizgu, bo to nie da się tego zrobić krótko, ale przynajmniej możemy pokazać, jak szybko w ten poślizg można wpaść i stracić kontrolę nad pojazdem. I tego mi bardzo brakuje, to było w tym projekcie sprzed lat, niestety nie przetrwało próby czasu. Nie wiem, dlaczego mamy ODTJ-ty w Polsce i uważam, że dobrze by było, żeby młodym ludziom czy świeżym kierowcom pokazać, jak łatwo utracić kontrolę nad pojazdem i co robić, żeby w taki poślizg nie wpaść, bo to o to chodzi najbardziej. Dobrze, wrócimy do sprawy po godzinie 14:30. Zachęcam Państwa do dyskusji. Nasza aplikacja do dyspozycji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 14.30. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Berliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zapraszam jadących z północy na południe kraju autostradą A1 do wysłuchania ostrzeżenia naszego słuchacza, no bo niestety się korkuje.
3: Informacja dla powracających nad morza autostradą A1 Gdańsk-Toruń. Przed węzłem w Orlubie 8 km korka przed wjazdem na remontowany jeden pas. Można objechać to drogą 91, no cierpliwie czekać w tym korku. Dziękuję. Damian, iguana.
2: Dzięki Damianie za te informacje. Dodam, że jeżeli

0: Jedziemy 91, to będziemy poruszać się m.in. przez miejscowość Nowe czy Dolna Grupa, a jeżeli mowa o korku na A1, to on nawet mniej optymistycznie wygląda, bo nawigacja wskazuje nam 9 km i rzeczywiście w kierunku południa kraju bardzo zatłoczona jest A1. Na A2 tymczasem problemy w okolicach Buku na 140 km. To z powodu imprezy sportowej Ironman. Zablokowane zostały łącznice na węźle Buk i to dotyczy chociażby kierowców, którzy jadą między Poznaniem a Nowym Tomyślem. Sama A2 na tym odcinku powinna być przejezdna. Na A4 tymczasem problemy między Bochnią a Krakowem w okolicach Niepołomic. Na 436 km miało miejsce zdarzenie 4 pojazdów osobowych i w jego wyniku zablokowane są 2 pasy w kierunku Krakowa. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wyjątkowo pasem zjazdowym. Na Dolnośląskiej A4 problemy napotkamy między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, bliżej Bolesławca. Na 34 km ciężarówka wpadła do rowu, no i mamy niestety zajęty jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Na trasie między Płotami a Kołobrzegiem pojawił się wyraźny korek w ciągu drogi S6. Niedaleko Jarkowa na 69 km doszło do kolizji z udziałem pojazdów osobowych. I uwaga, trasa w kierunku Koszalina została zupełnie zablokowana. Trzeba będzie skierować się na objazd. Na przykład można zjechać na wysokości Kiełpina z drogi S6 na wojewódzką trasę 105. Potem jedziemy chociażby przez Rzesznikowo, no i objeżdżamy drogami lokalnymi i częściowo wojewódzkimi zablokowaną S6. Ta blokada, przypominam, tylko w kierunku Koszalina czy też Kołobrzegu. Krajowa 10. Tutaj problemy napotkamy między Toruniem a Sierpcem, niedaleko Lipna. Na 355 km po zderzeniu 2 samochodów osobowych pojawiły się służby i to właśnie one kierują ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czyli 2 lata dla Zenka, który przejeżdża 20 km na tydzień i 2 lata dla Franka, który przejeżdża 80 km dziennie. Ma to sens? Pyta Direks i chodzi oczywiście o okres próbny. Ja odpowiedzi nie udzielę, liczę na Państwa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy dzisiaj o okresie próbnym i o tym, czy to dobrze, czy to źle i jak to wszystko działa. Zrobiło nam się gęsto ostatnio od okresów próbnych, jakim będą podlegać młodzi kierowcy. Żeby się w tym połapać, trzeba zrobić mały research i dokładnie przyjrzeć się wszystkim obowiązującym przepisom, a to już wymaga czasu i uwagi. Wszyscy mówią o okresie próbnym, któremu za moment będzie podlegał każdy kierowca, który po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B. Wprowadzają go przepisy nowego rodzaju, 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Ale mamy też drugi okres próbny, chociaż formalnie tak się nie nazywa. Także ten sam, który już od kilku lat wszyscy znamy i do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Z Andrzejem Łapą z BRD24 o nowych przepisach rozmawiał Robert Kilen.
1: Andrzeju, tak sobie siedzę i myślę, że tych okresów próbnych to jakoś tam gęsto nam się zrobiło od tych okresów próbnych, jakim będą podlegać młodzi kierowcy, prawda? Bo teraz tak, od 3

0: września nowy okres próbny, ale przecież okres próbny już istnieje, mimo że chyba nie nazywa się to okresem próbnym formalnie, prawda?
1: Faktycznie, ten okres próbny istnieje, tylko on jest taki bardzo ograniczony, ten okres próbny, więc dotychczas on istniał, a tutaj teraz to będzie bardziej rozbudowane i to będzie inna podstawa prawna. Bardziej ten okres próbny.
0: To który będzie obowiązywał teraz ten okres próbny? Ten nowy? Który okres próbny będzie obowiązywał nowych kierowców albo tych, którzy mają już prawo jazdy?
1: To jest właśnie bardzo ciekawe, bo tutaj eksperci właśnie spierają się, który okres próbny ma obowiązywać. Bo jedni twierdzą, że ten stary okres próbny będzie nakładać się z nowym okresem próbnym, bo nowy okres próbny dotyczy kierowców kategorii B, a stary dotyczy nawet uzyskiwania kategorii AM. Natomiast tutaj część ekspertów twierdzi, że stary już nie będzie obowiązywać, a będzie obowiązywać nowy. Więc tutaj jest po prostu taki labirynt prawny zrobiony, że naprawdę współczuję urzędnikom, którzy potem będą musieli interpretować te wszystkie sytuacje, bo przypomnijmy, że potem w przypadku jakichś wykroczeń tym podobne, takie prawo jazdy i taką decyzję będzie podejmować starosta. I to oni będą mieć duży problem z interpretacji prawa.
0: No właśnie. To takie prawo mamy w Polsce, które się zmienia i jakoś niekiedy ustawodawca zapomina, że coś już obowiązuje, ustawia coś nowego. Tak jak od 3 września 2026 roku czyli już za tydzień w życie wchodzi nowy okres próbny dla tych, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, o których to Andrzej Łapa opowiadał. Czas trwania 2 lata dla osób pełnoletnich, a 3 lata nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia dla tych, którzy uzyskają prawo jazdy w wieku lat 17.
1: Tutaj warto też zaznaczyć, jak jeszcze, że tutaj pamiętajmy, że te rozwiązania, które aktualnie są, to jest narzucone dyrektywą Unii Europejskiej. Bo tutaj bardzo często ludzie myślą, że to nasz rząd tak sobie wprowadził po prostu dobrowolnie, że prawo jazdy od 17 roku życia, no to na nas wymusza dyrektywa Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie będą musiały się dopasować i będzie to taka harmonizacja przepisów w całej Unii. I taka ciekawostka historyczna, ten okres próbny, który dzisiaj już omawiamy, on już, to może być zaskakujące dla wielu osób, ale on już był omawiany w latach 90. W roku 99 Polska już miała gotowy jakby wzór tego okresu próbnego i tak naprawdę mogliśmy być w Polsce, czy w Europie pionierami. Pierwsi. Mogliśmy być pionierami w Europie właśnie pod kątem szkolenia młodych kierowców. W 2002 roku był już nawet gotowy projekt i wystarczyło go tylko wdrożyć. I mogliśmy uczyć Europę, a nie Europa nas.
0: No właśnie, i się nie udało. I co dalej teraz? Ja myślę, że naprawdę trzeba się zastanowić. Urzędnicy rządzący muszą się zastanowić nad ujednoliceniem tych przepisów, o których opowiadaliśmy. No bo jak powiedział Andrzeju, rzeczywiście niejednemu urzędnikowi starostwa ból głowy przysporzy to, co się stanie po 3 września 2026 roku.
1: Tak niestety jest z wieloma przepisami. Jak na przykład ostatnia sytuacja z międzynarodowym prawem jazdy, gdzie właśnie zmieniono wzór takiego dokumentu, a potem starostwa miały problem, bo nie mogły wydawać międzynarodowych prawo jazdy ze względu na to, że nie mieli numeru, który był na wzorze. Tutaj bardzo właśnie problem ma ustawodawca, ponieważ próbujemy łatać przepisy bardzo często tak jednostkowo, zamiast popatrzeć tak z szerszej perspektywy.
2: Jak to powiedział kiedyś Marek Dworak, niekwestionowany ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, nasze prawo drogowe budowane jest tak, jak gdybyśmy dom budowali z poszczególnych, nie jako jedną całość, tylko doklejalibyśmy pokoje, a to łazienka, to kuchnię sobie dokleję, a tu przedpokój teraz zrobię. I to nie jest spójne, w związku z tym naprawdę należałoby trochę się temu przyjrzeć. Ja wiem, że to jest tytaniczna praca, żeby przejrzeć całe przepisy, albo po prostu zrównać je z ziemią i wprowadzić zupełnie nowe, które będą bazowały na tym, co było, ale żeby to było spójne, więc to ogromne zadanie dla ekspertów i dla Ministerstwa Infrastruktury. Nie wiem, czy kiedyś się tego podejmie, ale chyba innego wyjścia nie ma. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Dziś ostatnia niedziela wakacji i już we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. To trudny czas na drogach. W studiu Patryk Bedliński. Co roku obserwujemy to z uwagą, prawda?
1: Tak, to prawda. Dzisiaj miałem okazję przejechać trochę Polski i rzeczywiście duży ruch na naszych drogach panuje. Dużo samochodów z rowerami też podróżuje. No i jeżeli zjedziemy na MOP autostradowy, to też tam się dzieje i nawet trudno się zmieścić w kasie czasami.
0: Pewnie kolejki na stacjach benzynowych.
1: Są.
0: No tak. No to jest taki czas. Trzeba po prostu przez to przejść i nie stresować się, bo ten syndrom stresu pourlopowego, jak to nazywa Piotr Leńczowski, to jest naprawdę zgubne zjawisko, powoduje emocje, powoduje nerwy, jesteśmy spięci wszyscy, bo jest już północ, a my na 7 rano do pracy, a wciąż jeszcze jedziemy, więc spokojnie, w ogóle najlepiej to wrócić sobie dzień wcześniej, czyli na przykład wczoraj, no ale tym, którzy dzisiaj jadą, nie powiemy wróćcie wczoraj, więc możemy tylko powiedzieć, bądźcie cierpliwi i uważni i nie stresujcie się zbytnio.
1: Chyba, że grają w Simsy, to można wtedy przewinąć do poprzedniego dnia i sobie wrócić wczoraj.
0: No to też ciekawe rozwiązanie. Nigdy w to nie grałem. Zapytam cię po programie, jak to się robi, bo może by to pomogło. Wiesz, ja dzisiaj do Krakowa muszę wrócić.
1: No to no myślę, właśnie, że przydałoby się, tylko nie jestem pewny, czy tam wstecz dało się, czy tylko do przodu przyspieszyć. Aha. Być może się nie dało wstecz.
0: No to ja bym przesunął do jutrzejszego poranka i 4:30 budzik wstaje.
1: Też jest to rozwiązanie. Musisz zostać takim Simem Marcinem w tej grze.
0: To się nawet rymuje, choć ja tego nie czuję. No dobrze, jedziemy dalej. Zaglądamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No jeżeli chodzi o drogi, to niełatwo jedzie się z północy na południe A1. O tym już wiecie z raportów PRK, Polskiego Radia Kierowców. 9-kilometrowy korek mamy na dojeździe do okolic Warlubia i Grudziądza. No i właśnie w Warlubie to jest chyba ostatni moment, żeby zjechać z autostrady, bo inaczej no, utkniemy w tym korku, a można objechać na przykład drogą 91 przez Nowe i przez Dolną Grupę w okolicach Grudziądza. Na A2 uważajcie w okolicach Buku, zwłaszcza jeżeli planujecie korzystać z węzłów autostrady, bo na 140 km z powodu

0: Imprezy sportowej Ironman, łącznice węzła Bóg nadal mogą być zablokowane. Uspokajam tych, którzy jadą A2 i nie zamierzają zjeżdżać ani na nią wjeżdżać w tej okolicy. Na samej A2 raczej bez większych przeszkód. Przeszkody są niestety na A4 i to dosyć spore w Małopolskie, niedaleko Niepołomic. To trasa między Bochnią a Krakowem i 436 km. Po tym jak zderzyły się 4 pojazdy osobowe, zajęte mamy 2 pasy w kierunku stolicy województwa. Ruch odbywa się pasem zjazdowym, no i mamy też wielokilometrowy zator, który zaczyna się między Bochnią a Targowiskiem. Kończą się jednocześnie problemy na dolnośląskim odcinku A4, między węzłami Godzieszów i Bolesławiec. Wcześniej ciężarówka wpadła do rowu, no i mieliśmy blokadę jednego pasa w stronę Wrocławia. Uwaga na S6, problemy pojawiły się między Płotami a Kołobrzegiem w okolicach Jarkowa. To jest 69 km, a powodem utrudnień jest kolizja z udziałem pojazdów osobowych. Można zjechać w okolicach Kiełpina i skorzystać z dróg wojewódzkich oraz lokalnych, aby ominąć problemy na S6, która zablokowana jest między Płotami a Kołobrzegiem. Trasa numer 10, Toruń-Sierpc. Tędy przejedziemy, ale pokierują nas służby. Problemy pojawiły się w okolicach Lipna na 355 km. To dlatego, że zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Nieprzejezdna jest trasa Kwidzyn-Sztum, czyli 55 w okolicach Klecewka na 48 km. A to dlatego, że samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 15. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 stopni pokazują termometry w Opolu, 22 pokazują na Helu. A do końca dnia i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się również przelotne opady deszczu i burze, to głównie na północy. Suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23 na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni na południu. No i wiatr do 65 km.

0: na godzinę, to w czasie burz, ale w Sudetach porywy wiatru do 100 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę do nas pisać, jak Państwu się dzisiaj podróżuje. To jest taki trudny dosyć dzień na drogach, więc czekamy na informacje.

0: Przede wszystkim należy pilnie wprowadzić kilka godzin szkolenia dla kierowców z jazdy po trasach ekspresowych i autostradach. Powinno to być w zakresie kursu na prawo jazdy. Młodzi kierowcy po zdanym egzaminie, gdzie w całości szkolenia praktycznego obejmowała aglomerację, nie wiedzą, jak zachować się w ruchu pozamiejskim. Stwarzają zagrożenie dla siebie i innych. Mój 18-letni syn zdał niedawno egzamin i wiem z doświadczenia, że nie jest przygotowany do pokonywania tras wspomnianymi drogami. Ja mam możliwość odbywania z nim jazd poza miastem i dokonuję korekt i udzielam rad. Natomiast wielu młodych kierowców nie ma takiego wsparcia. To wpis od naszego słuchacza w dyskusji o okresie próbnym i o szkoleniu kierowców. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Zapraszam Państwa do dyskusji. Tymczasem 10 minut po 15. Czas sprawdzić, co słychać na drogach. Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są problemy z przejechaniem autostrady A1 z północy na południe. Przed węzłem w Arlubie nawet 9 km zatoru. Tymczasem powinny już kończyć się problemy na A4 w Małopolskiem między Bochnią a Krakowem. W okolicach Niepołomic wcześniej zderzyły się 4 pojazdy osobowe i zablokowały 2 pasy w stronę Krakowa. Ruch był możliwy tylko pasem zjazdowym, no i powstał korek, który bardzo utrudniał jazdę. Zaczynał się między Bochnią a Targowiskiem. W obie strony korkuje się inny odcinek A4 między Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi. Niezależnie od kierunku korki mają po 5 km. To nie bez powodu, bo między węzłem Kąt

Wrocławskie, a węzłem Pietrzykowice. Na 146 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy i mamy zajęty jeden pas w kierunku Zgorzelca. Tylko pasem prawym można tam przejechać. Między Płotami a Kołobrzegiem problemy na S6 w okolicach Jarkowa. To na 69 kilometrze. Po kolizji z udziałem pojazdów osobowych droga w kierunku Koszalina jest zablokowana.

0: Tłumem też są problemy, to jest 55 i 48 km. Po zderzeniu pojazdu osobowego z motocyklem mamy blokadę. Jedna osoba jest poszkodowana w wyniku wypadku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i ciepłe to popołudnie. Państwo do nas piszą, że w Kołobrzegu bardzo ciepło, bo termometry pokazują tam 28 stopni. Także cieplutkie popołudnie, miło. No i cały czas interesuje nas też to, co na drogach, nie tylko na termometrach. Więc proszę do nas pisać lub mówić i korzystać z naszej aplikacji.

0: 20 minut po 15 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pirackie zachowania i agresja na drodze wynika głównie z czynników psychologicznych, takich jak poczucie anonimowości w samochodzie, brak empatii oraz niska lub niestabilna samoocena. Ewa Bochenek, psycholog transportu, rozmawiała o tym, skąd mogą brać się takie zachowania na drodze, jak to, którego dopuścił się Hubert B., który w Krakowie spowodował wypadek i zabił małżeństwo i poważnie ranił 8-miesięczne dziecko. Rozmawiał Robert Killen.
1: Rozmawialiśmy w naszej audycji o tym okropnym wypadku, który zdarzył się w Krakowie. O tym, jak kierowca Golfa wjechał w małżeństwo na chodniku, no i niestety doprowadził do ich śmierci. Jest taka zasada, że jakoś myślimy, że jesteśmy po pierwsze nieśmiertelni, po drugie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że prowadzimy jednak no, śmiercionośną maszynę, prowadząc samochód, i przeceniamy swoje możliwości. Skąd to się bierze?
2: No trochę z uwarunkowań biologicznych tak naprawdę, czyli z tego, że w przypadku szczególnie młodych ludzi to no, identyfikujemy ich tak do 30 roku życia, że tutaj w ogóle ten układ taki odpowiedzialny za poszukiwanie nagrody, za takie silne emocje dojrzewa dużo wcześniej niż ten, który reguluje nam tą sytuację, reguluje nam impulsy, tak? Czyli trochę biologia, ale umówmy się, nie jesteśmy tylko i wyłącznie uwarunkowani biologią, bo tak naprawdę coś, co jest niezwykle ważne i istotne, to przede wszystkim środowisko, które może te wszystkie jakby sytuacje w jakiś sposób inaczej modelować, tak? Wychowywać, kontrolować i jakby ograniczać tego typu zachowania. I
1: to znaczy, że ci, którzy jeżdżą jak wariaci, to nie są wychowani.
2: Mówię o modelowaniu wychowania w kontekście prowadzenia pojazdu, wie pan, to są zupełnie jakby inne obszary, tak?
1: Bo jeśli rozumiem, ale nikt mi nie powiedział, sami popełniają błędy i potem utrwalają te błędy, tak? O to chodzi.
2: Często po prostu nie mają takiej jakby sytuacji, że uczą się na przykład na tym, w jaki sposób jego rodzice jeżdżą, na przykład jak zachowują się w sytuacji ruchu drogowego, tak? To jest coś takiego, że nie mają takich doświadczeń.

0: doświadczeń. To są często osoby, które na przykład pierwsze w rodzinie mają jakiś taki wypasiony samochód, tak, w tym wieku. No, więc to jest też takiego, co mówimy o biologii, ale jednak środowisko modeluje te zachowania i w jakiś sposób też je jakby stopuje.
1: Czyli tak? Jakby czyli były doświadczenia, to być może no, ten młody człowiek no, inaczej by prowadził samochód, zdawałby się sobie sprawę z większej ilości rzeczy, a niekoniecznie uczył się na własnych błędach. Ale tutaj
0: mnie w tym... Może słyszałby o konsekwencjach, nie? No tak.
1: No teraz ten człowiek poniesie te konsekwencje, oczywiście, ale no o wiele... No, za późno to zrozumiem, nawet jeżeli zrozumie, bo na razie z tego, co my mamy informacje, zostały mu postawione zarzuty i uwaga, on się nie przyznaje do winy, bo uważa, że chodnik był krzywy i dlatego stracił panowanie nad samochodem. I teraz moje pytanie...
0: Komentarza.
1: No właśnie, chciałem poprosić jednak panie o komentarz, skąd to się bierze? Skąd się bierze ten brak jakiejkolwiek refleksji nad i życiem innych ludzi?
0: Znaczy, panie redaktorze, no nie za bardzo wiemy, czy tej refleksji nie ma, czy to są jednak jakby kwestie związane z pewnymi postępowaniami prawnymi. Sorry, no tego nie wiemy. Być może absolutnie ma jakby widzenie i konsekwencje tego, bo tak naprawdę konsekwencja śmierci tych osób to nie jest tylko konsekwencja, która dotyczy jego samego, dotyczy wielu, wielu osób wokół niego i wokół osób, które zginęły tam tak naprawdę, więc to jest tragedia dla wielu. Natomiast nie wiadomo, jaka to jest jego jakby strategia w tym przypadku, żeby wybronić się. Natomiast no też to na pewno mam głębokie przekonanie że to, co pozostaje, to na pewno długoletnie poczucie winy i to jakby tego nie da się zaprzeczyć temu, no ale to pewnie jakiś proces, który będzie trwał u tego człowieka. No, tragedia niewyobrażalna to jest miejsce, w którym często ja też chodzę i tak sobie pomyślałam wczoraj właśnie, co by było, gdybym tamtędy szła właśnie wtedy ja na przykład, tak?
1: No właśnie, czyli jest refleksja. Czy wszyscy jesteśmy zdolni do tej refleksji, czy na przykład niektórzy jeżdżą bezrefleksyjnie samochodem i nie zdają sobie z tego sprawy, że jak przyspieszają, siedzą na zderzaku, nie zdążą zahamować, bo przecież nie zdążą, jak nie zachowają odpowiedniej odległości, to nie zdają sobie sprawy z konsekwencji.
0: No niektórzy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, nie mają tego wglądu i w ogóle nie patrzą na taką perspektywę, że prowadzą śmiercionośną maszynę i mogą zrobić komuś krzywdę. I nie wynika to z tego przeświadczenia o ich jakby tutaj nieśmiertelności, tylko wynika to z takiego przeświadczenia, że oni mogą tak, że właśnie to jest coś, co buduje ich poczucie własnej wartości, kompetencji, coś, co daje im pewną tożsamość, coś, co jeszcze daje im na przykład właśnie akceptację w grupie. Więc to tutaj, panie redaktorze, że absolutnie mnóstwo różnych jeszcze jakby potrzeb, czynników, które się uruchamia.
1: Rozumiem.
0: Tak, i czynników, dokładnie tak.
2: Samochodem trochę jest tak jak z nożem, że można nim kroić chleb, ale można też kogoś zabić, więc tylko trzeba wiedzieć, jak stosować zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast co do refleksji, różnie bywa. Przygotowaliśmy w Polskim Radiu Kierowców razem z Mają Wasilewską taki cykl To były sekundy. Zachęcam Państwa do tego, żeby obejrzeć i posłuchać. W kanale YouTube Państwo to znajdą, tak również podcasty Polskiego Radia. Tam można posłuchać, co mówią ci, którzy doprowadzili do takiego wypadku i myślę, że nie będę bardzo spoilerował, jeśli powiem, że każdy mówi, że gdyby mógł cofnąć czas. No właśnie, ale czas się nie cofa i w związku z tym trzeba myśleć przed, a nie po. Wrócimy jeszcze do tej sprawy. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 15.30 PRK Polski Radio Kierowców. Ja tylko dodam, że wszyscy ci, którzy chcieliby spróbować swoich sił na płycie poślizgowej, mogą podjechać do najbliższego ośrodka doskonalenia techniki jazdy. No, trzeba wydać paręset złotych, ale warto spróbować i trochę w ten sposób pojeździć, bo tu nie chodzi o sportową jazdę i zabawę, ale o to, żeby nauczyć się i zrozumieć pewnych praw fizyki, które no, działają nieubłagalnie. Jeżeli wprowadzimy samochód w poślizg, to on po prostu poleci. No i teraz co zrobić, żeby go nie wprowadzić? Bo oto jest pytanie. Tych ośrodków w Polsce jest sporo, więc nie powinno być kłopotów. A w studiu już Patryk Bedliński i zaglądamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety sporo korków na naszych głównych trasach, między innymi na A1, którą jedziemy z północy na południe kraju. 9 km korka przed Warlubiem, no i już na węźle Kopytkowo warto byłoby zjechać z tej autostrady, aby uniknąć stania w korku. Powinny kończyć się problemy na małopolskiej A4 między Bochnią a Krakowem w okolicach Niepołomic po wcześniejszym zderzeniu czterech samochodów osobowych. Powinny, ale jeszcze nie do końca. Mamy tam dobrą sytuację, bo nawigacja pokazuje nam korki, czyli między Bochnią a Krakowem. Cały czas tłoczno. Pierwszy korek zaczyna się jeszcze przed Targowiskiem, no a drugi jest między Targowiskiem a Podłężem, oba w kierunku Krakowa. Pod samym Krakowem zwolnimy jadąc do Katowic od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. Wzmożony ruch także na samej Zakopiance. Widać to m.in. w Bańskiej Niżnej, widać w Szaflarach, ale także pod samym Krakowem w Libertowie i w Gaju. No a poza tym drogowe kłopoty na S6, czyli na tej ekspresówce, którą jedziemy od strony Płot do Kołobrzegu. W okolicach Jarkowa na 69 km doszło do kolizji z udziałem pojazdów osobowych, no i tam droga zablokowana jest w kierunku Koszalina. Możemy zjechać na Kiełpino drogą wojewódzką 105 i skorzystać z lokalnych tras. Uwaga między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. Na dolnośląskim odcinku A4 na 146 km zderzyły się trzy pojazdy, no i właśnie one zablokowały

0: Jeden z pasów w kierunku Zgorzelca. Na S17 również zaczęło się korkować. Uważajcie w okolicach Kurowa, na trasie z Lublina w kierunku Radomia, czy też do stolicy. No ale też dobre wieści nam się pojawiły, bo za nami już problemy na trasie 55 Kwidzyn-Sztum. Nie ma zatem blokady w okolicach Klecewka. No i jeszcze 10 Toruń-Sierpc. Tu trzeba wzmóc czujność w okolicach Lipna. Na 355 km drogi numer 10 zderzyły się dwie osobówki, a ruchem kierują służby.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę na naszej antenie porozmawiamy z psychologiem transportu o agresji na drodze.

0: 21 minut do godziny 16. Większość kierowców deklaruje, że regularnie zdarza im się obserwować agresywne zachowanie w ruchu drogowym, ale tylko niewielka część z nich przyznaje się do takich reakcji. Wynika z badań Instytutu Transportu Samochodowego. Badania Instytutu Transportu Samochodowego pokazują, że ponad 80% kierowców przynajmniej raz w tygodniu jest świadkiem agresywnych zachowań na drogach. Co ciekawe, jedynie nieco ponad 30% respondentów przyznaje, że sama zachowała się w taki sposób. W rozmowie z Robertem Kilenem, Ewa Bochenek, psycholog transportu.
1: Niektórzy nasi słuchacze są bardzo ostrzy w wygłaszaniu opinii. Brak etyki, wartości, świat schodzi na psy. Takie odpowiedzi pojawiają się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czy rzeczywiście tak jest, że coraz mniej tych pozytywnych emocji, tej wrażliwości jest w nas na drogach?
2: Znaczy, nie wiem, czy mnie takich badań jakby nie prowadzę, ale obserwacje, które mam w takim własnym doświadczeniu prowadzenia pojazdu, a jeżdżę dosyć sporo, no to jest coś takiego, że są częściej takie sytuacje, w których właśnie ktoś wygraża, krzyczy, uderza ręką w maczkę samochodu albo właśnie pokazują sobie jakieś nieeleganckie gesty i dotyczy to i kobiet, i mężczyzn, żeby była sprawa jasna. No zdarzają się takie sytuacje dużo częściej, ale też spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś wpuszcza, uśmiecha się, pokazuje, że można przejechać, zatrzymuje się.
1: Czyli więc można powiedzieć, że z jednej strony dobre, skrajne zachowania, a z drugiej strony złe, skrajne zachowania.
2: No, odnosimy się do jednej bardzo konkretnej, tragicznej sytuacji w tym momencie i wtedy te emocje, które tutaj słuchacze jak było zaznaczają, absolutnie są adekwatne do sytuacji po prostu. No i tyle.
1: A proszę powiedzieć, czy my z tego przekonania, że jesteśmy takimi świetnymi kierowcami, młodymi jeszcze i tak naprawdę nabieramy tego poczucia tego, że jesteśmy świetnymi kierowcami, wynika później agresja, znaczy kolejnym etapem, czy jest agresja wobec innych kierowców, którzy nie są już tacy super, jak nam się wydaje?
2: Tak, no to też się wiąże z pewnym takim podejściem, takim syndromem, tak? Jesteśmy bardzo tutaj biegli, sprawni, więc tutaj nikt nam nie będzie zajeżdżał, nikt nas nie będzie jakby przeszkadzał i to z tego potem pojawiają się takie zachowania agresywne, tak? Takie właśnie trąbienie, najeżdżanie na zderzak, obsceniczne gesty, wyzwiska i tak dalej. No i takie zachowania też takiej bardzo agresywnej jazdy, tak? Że tutaj nie wpuszczamy, nie ułatwiamy komuś też na przykład włączenia się do ruchu, więc to są tego typu sytuacje. Które absolutnie tutaj też korespondują z tą młodością. No więc takie badania też pokazują, że tutaj kwestia właśnie płci i wieku ma przełożenie również na ryzykowne, na agresywne zachowania.
1: No i na ryzykowne oczywiście zachowania.
2: Na ryzykowne. Tak.
1: Dobrze, a jak reagować? Co robić, żeby się temu nie poddać i żeby jednak krzewić na drogach tę, nie wiem, kulturę jazdy, tak to nazwę?
2: Po pierwsze zawsze to mówimy, panie redaktorze, no kwestia jakby tutaj doskonale

0: szkolenia i przede wszystkim profilaktyki i nauki jazdy, tak? Czyli te wszystkie obszary to już na etapie szkolenia. Dobra, ale to są pewne rzeczy, które jakby na pewno są wpisane w rozporządzenia i ustawy. Druga sprawa to tak naprawdę w takich sytuacjach, w których jesteśmy, na dawanie takiego przykładu, nawet o tym modelowaniu, tak, ze strony swoich na przykład opiekunów, rodziców, to naprawdę jest bardzo ważne. Ja do tej pory pamiętam pewne zachowania mojego taty na przykład, tak? Jak on prowadził, jak to wyglądało nam x lat temu. Trzeci obszar to tak naprawdę jakby absolutnie wyciąganie konsekwencji z takich zachowań, które wiążą się już z takimi zachowaniami na przykład furii drogowej, tak? Gdy ktoś wypada, bije kogoś, dochodzi do przepychanek po to, żeby absolutnie te sytuacje identyfikować i jakby tutaj jakby konsekwencje były odczuwalne, dlatego że mam takie przekonanie, że wiele rzeczy się nie dzieje tak, jak powinna, dlatego że tak naprawdę nie ma poczucia tego, że poczuje konsekwencje na te zachowania. Wie pan, że to jest coś takiego, że w zależności, tutaj już nie chcę etykietyzować, że tam zasadność portfela, czy jakieś inne kwestie, ale przede wszystkim nie ma jakby takiej pewności, że ta kara zostanie w jakiś sposób ich konsekwencja.
1: No właśnie, nieuchronności kary nie ma, tak? I w związku z tym... No właśnie, nieuchronności kary nie ma i w związku z tym ludzie myślą, że mogą... Tutaj nasz słuchacz napisał, pokolenie rób ta, co chce ta. Nie co wolno i co tak naprawdę nie szkodzi innym, tylko co my chcemy. A my akurat chcemy dzisiaj się rozpędzić albo coś innego zrobić. Ja zauważam też w innych aspektach życia, więc dokładnie. Ludzie mają takie poczucie tego, że nic im się nie zrobią za złe zachowanie.
0: Znaczy, dokładnie chyba takie jest właśnie przeświadczenie, tak? Po jednej stronie, że nic mi się nie stanie, nie poniosę konsekwencji, a po drugiej stronie osoby, które mogłyby zareagować, stwierdzą, no po co to robić, po co się narażać, przecież i tak nic z tego nie będzie, tak? Czyli właśnie. Taki przykład trochę takiego, takiego
1: obojętności, prawda, że nic nie możemy zrobić.
2: Pozytywne emocje pomagają redukować napięcia, które mogą pojawić się podczas jazdy. Wspierają rozwój naszej świadomości i zdolności umysłu, co przekłada się na harmonijne relacje z otoczeniem. Dodatkowo nasze zachowanie za kierownicą staje się bardziej spokojne, przewidywalne i pełne zrozumienia wobec innych użytkowników drogi. No, tak to pięknie brzmi i fajnie by było, gdyby też tak pięknie wyglądało, ale z tym już trochę gorzej. PRK, Polskie Radio Kierowców, proszę do nas pisać i mówić, czy jesteśmy rzeczywiście bardziej agresywni, czy mniej agresywni niż inne narody Europy. Może mają Państwo również takie doświadczenie. Oczywiście agresywni na drodze, bo o tym dziś mówimy. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut do 16. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niełatwa sytuacja na autostradzie A1. Cały czas korek towarzyszy zmotoryzowanym, którzy jadą w stronę Łodzi od Trójmiasta. Zatem mamy przed Barlubiem o długości nawet 13 km, a nasi słuchacze sugerują, by zjechać chociażby na 91. Drogowe kłopoty powinny już kończyć się w Małopolskiem, między Bochnią a Krakowem, ale pozostałości zderzenia czterech pojazdów osobowych, czyli korek, jeszcze może się utrzymywać. Zwalniamy w okolicach Niepołomic w kierunku Krakowa. Uwaga też na A4 w Dolnośląskiem. Co prawda powinny już kończyć się problemy między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami, ale po zderzeniu trzech pojazdów jeszcze możliwy jest korek, zwłaszcza na trasie w kierunku zachodnim, czyli do Zgorzelca. Nie tylko tam problemy, bo trzeba też wzmóc czujność na S6 w okolicach Jarkowa, to między Płotami a Kołobrzegiem. Droga została zablokowana w kierunku Kołobrzegu i Koszalina po kolizji z udziałem pojazdów osobowych. Objedziemy to na przykład drogą wojewódzką 105, zjeżdżając w okolicach Kiełpina. Na 10 między Toruniem a Sierpcem w okolicach Lipna służby kierują ruchem. To dlatego, że na 355 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe i częściowo blokują przejazd.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Czytamy w aplikacji bezpiecznych powrotów dla słuchaczy. Sympatycznego popołudnia dla ekipy PRK życzy Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska, wracająca ze zlotu motocyklowego w Staszowie. PS, pomrugajcie nam na trasie. No to pomrugajcie im na trasie, jeśli jesteście i widzicie ich sprzeciwka. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 16. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cieplutkie popołudnie, 28 stopni w Tarnowie, 23 stopnie na Helu i w Kołobrzegu, i to najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca w Polsce. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, trochę więcej chmur w zachodniej połowie kraju, no i tam może pojawić się drobny deszcz, na Pomorzu lokalnie burze. Suma opadów w czasie burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23 na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni na południe. A nocą zachmurzenie umiarkowane, duże, czyli bardzo podobnie można powiedzieć, na południowym wschodzie miejscami no może pojawić się też deszcz, no i tej nocy też lokalnie mgła będzie się pojawiała, a temperatura minimalna od 12 na północnym wschodzie i miejscami na południu do 17 stopni na wybrzeżu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my czekamy na informacje od Państwa, jak Wam się podróżuje, no bo to bardzo ważne popołudnie na drogach.

0: 10 minut po 16 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ważny weekend, bo ostatnia niedziela wakacji, więc ruch duży na pewno na drogach, więc proszę słuchać uważnie. Patryk Bedliński zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na pewno nie zapraszam do stania w korku, na przykład na autostradzie A1, jeżeli jedziecie z północy na południe, czyli chociażby od Trójmiasta do Łodzi. Korek czeka was niedaleko Warlubia, no i już za węzłem Kopytkowo warto pomyśleć o ewentualnym objechaniu, chociaż korek nam się nieco zmniejszył, bo jeszcze kilkadziesiąt minut temu miał około 13 km, a teraz nawigacja wskazuje, że to zaledwie, w cudzysłowie mówiąc, 7. Można objechać korek na przykład kierując się na drogę 91 równoległą do autostrady. Kończą się tymczasem problemy na A4 między Bochnią a Krakowem, choć korki w okolicach Niepołomic wciąż są możliwe po wcześniejszym zderzeniu 4 pojazdów osobowych. Tak czy owak nie mamy już zwężenia. Na S6 problemy w okolicach Jarkowa, czyli między Płotami a Kołobrzegiem. Na 69 km po kolizji z udziałem pojazdów osobowych nie ma przejazdu w kierunku Koszalina. Tutaj możemy zjechać z ekspresówki w kierunku Kiełpina na drogę wojewódzką 105 i na trasy lokalne. Uwaga też, między Toruniem ma Sierpcem w okolicach Lipna. Tam na dziesiątce zderzyły się 2 pojazdy osobowe, no i ruchem muszą kierować służby. Taka sytuacja jest na 355 km. Pojawiły się problemy w Lubelskiem, między Tomaszowem Lubelskim a Zamościem na 17. W okolicach Krynic na 195 km doszło do wypadku z udziałem osobówki. Pojazd wypadł z trasy, no i mamy blokadę w kierunku Lublina. To dość szeroki fragment trasy, więc być może uda się wprowadzić ruch jednym pasem na zmianę. Ale kierowcy mogą skierować się także na objazd przez Krasnobród i przez Feliksówkę. Poważny wypadek, bo aż 3 osoby są poszkodowane w wyniku tego zdarzenia. Przypomnę, między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na informacje od Państwa, jedziemy razem, uważajcie na siebie, no i piszcie koniecznie i mówcie, jeśli coś niepokojącego Was na drodze spotka.

0: 18 minut po 16 PRK Polski Radio Kierowców. W ostatnią niedzielę wakacji na S7 z Nadbałtyku w kierunku Warszawy ruch większy niż zwykle, ale nie ma większych utrudnień. Wracający z nadmorza do stolicy muszą przygotować się na możliwe spowolnienie ruchu przed samym wjazdem do stolicy z powodu robót drogowych. Niedaleko Ostródy z kierowcami wracającymi z wakacji nad morzem rozmawiał Przemysław Lis.
1: Byliśmy kilka dni na Helu. Przed wyjazdem spodziewałem się, że będzie właśnie duży nawrót ludzi z wakacji, że będzie duży tłok, ale jest bardzo luźno. Jest dużo samochodów, ale jest ten ruch bardzo płynny. Jest dosyć ciepło, jest dosyć przyjemnie, słonecznie, dobrze się wraca.
2: Dla mnie fantastycznie się jedzie. Nie ma strasznego tłoku.
3: Spodziewała się pani?
2: No jak jechaliśmy nad morze 2 tygodnie temu, to widzieliśmy, że wracający w kierunku Warszawy to jadą pomalutku.
3: A dziś?
2: Jest nawet dobrze.
4: Jedzie się sprawnie, z równą prędkością. Myślę, że jest dosyć duży ruch, ale da się jechać. Pod Gdańskiem jest fajnie, bo jest nowa obwodnica, która rozwiązuje problem, więc się polepszyło. S6 przedłużona już aż do Słupska, więc prawie cały czas jedziemy ekspresówką.
5: Ostatnia niedziela, jutro pewnie zakupy ostatnie szkolne. Tak na razie jest spokojnie, przyjemnie.
6: Myślałem, że ciaśniej będzie, ale dobrze jedzie
7: się. No ale chyba szkoda, że wakacje się kończą.
6: No raczej. Czas do pracy ruszać.
0: No tak, a na drodze pojawiło się więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze kontrolują prędkość, trzeźwość kierowców oraz stan techniczny samochodów. Informacje na temat sytuacji w drogach na antenie Polskiego Radia Kierowców oraz w serwisach informacyjnych Polskiego Radia zapraszamy. A te informacje pochodzą również od Państwa, dlatego zachęcam do korzystania z naszej aplikacji. Mogą Państwo mówić, pisać, no i informować.

0: 16.30 razem z Patrykiem Bedlińskim zaglądamy teraz na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas trudna sytuacja na autostradzie A1, którą jedziemy z północy na południe. Tłoczno w okolicach Warlubia, jeszcze przed Grudziądzem na odcinku 9 km. Możemy to objechać na przykład zjeżdżając na wysokości Kopytkowa i kierując się na 91 przez Nowe i przez Dolną Grupę. Uwaga też na A4. Korki cały czas towarzyszą zmotoryzowanym, zwłaszcza w Małopolskiem, na trasie od Targowiska w kierunku Krakowa. Nie bez powodu. Wcześniej mieliśmy informację od służb o zderzeniu 4 pojazdów osobowych w okolicach Niepołomic między Bochnią a Krakowem. Dwa pasy nie powinny już być zablokowane, no ale cały czas jeszcze powolna jazda bardzo prawdopodobna. Na krakowskiej obwodnicy też spory ruch pojazdów, zwłaszcza w kierunku Katowic, od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolicy Tyńca. Na dojeździe do Krakowa przez Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki, sporo pojazdów, no i na południowym odcinku tej popularnej trasy też spory ruch, zwłaszcza w stronę Krakowa i zwłaszcza koło Bańskiej, Niżnej i Szaflar. Skoro już w tej okolicy kraju jesteśmy, to odnotujmy, że korkuje się też droga dojazdowa do Nowego Targu od strony Białki Tatrzańskiej. To krajowa 94. Już za Gronkowem trzeba przygotować się na postój w korku. Uwaga też na S6 między Płotami a Kołobrzegiem. W okolicach Jarkowa doszło do kolizji z udziałem pojazdów osobowych. 69 km to dokładne miejsce. No i nie mamy przejazdu w stronę Koszalina. Można zjechać w kierunku Kiełpina na drogę wojewódzką 105 i na trasy lokalne. Krajowa 10. Toruń-Sierpc. Tutaj z kolei służby kierują ruchem. Problemy są w okolicach Lipna na 355 km po zderzeniu 2 samochodów osobowych. Problemy też na trasie Tomaszów-Lubelski-Zamość w okolicach Krynic. To krajowa 17 i 195 km. Osobówka wypadła

0: jezdni, w wyniku czego 3 osoby zostały poszkodowane. Nie ma przejazdu w kierunku Lublina. Możemy wybrać chociażby objazd drogami lokalnymi przez Krasnobród i przez Feliksówkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do 17 PRK, Polski Radio Kierowców. Nadchodzący tydzień przyniesie odchłodzenie i więcej deszczu. Jutro będzie jeszcze ciepło, od 23 stopni nad morzem do nawet 30 na Podkarpaciu, ale po południu w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska mówi, że najgwałtowniejsze zjawiska wystąpią na wschodzie i południowym wschodzie.
1: Opady deszczu w burzach do około 25, lokalnie 30 mm na metr kwadratowy. Na wschodzie i na południowym wschodzie kraju burze będą nieco bardziej gwałtowne, z porywami wiatru do około 85 km na godzinę oraz opadami gradu. Na pozostałym obszarze kraju porywy wiatru w burzach do 60-65 km na godzinę.
0: Od wtorku zrobi się chłodniej, na kolejne dni prognozowane są przelotne deszcze.
1: We wtorek temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 20-21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, zwłaszcza w rejonie Przemyśla. Na zachodzie około 23 stopni. Temperatura w nocy od 10 do 15 stopni, tylko w rejonach podgórskich około 6-8 stopni. W środę będzie sporo przejaśnień i okresowych rozpogodzeń, ale miejscami możliwe są ponownie niewielkie opady deszczu.
0: W drugiej połowie tygodnia utrzyma się zmienna pogoda z okresowymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. We czwartek na północy możliwe burze. Do końca tygodnia temperatura maksymalna będzie wynosić od 17 stopni na północy do 26 stopni na południu kraju. Także pogoda będzie w kratkę, ale chyba najważniejszy dzień na drogach to dziś, bo to dziś wracamy, to ostatnia niedziela wakacji, więc pewnie duży ruch na drogach. Zresztą w miastach też, bo handlowa niedziela. Proszę na siebie uważać, i koniecznie proszę dawać znaki, jak Państwu się podróżuje, jak ruch i jak pogoda wyglądają w tej chwili na Waszej trasie.

0: 10 minut do 17 PRK Polski Radio Kierowców. Ponownie sprawdzamy sytuację na drogach. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś widać wzmożony ruch na głównych trasach, między innymi na autostradzie A1 przed Warlubiem w kierunku Łodzi. Tam około 9 km korka możemy napotkać, no i warto zjechać już na węźle Kopytkowo, chociażby na trasę 91. No a poza tym problemy na A4 wciąż możliwe, zwłaszcza pod Krakowem. Gdybyście jechali w kierunku Katowic, najpierw zwolnicie między Targowiskiem a Podłężem, no a potem na krakowskiej obwodnicy od zjazdu Kraków południem do okolic Tyńca. No i skoro w okolicach Krakowa jesteśmy, to odnotujmy też korki na Zakopiance. Klasyka niestety w ostatnim czasie, czyli Libertów. Dojazd do Krakowa już właściwie na ostatniej prostej, ale też południowa część Zakopianki korkuje się wyraźnie. Na okolice Bańskiej, Niżnej i Szaflar trasa oczywiście w stronę północną, czyli do Krakowa. Dojazd do Nowego Targu też niestety nam bardzo wyraźnie zwalnia. To jest 49, którą dojeżdżamy od Białki Tatrzańskiej, no i już od połączenia z drogą wojewódzką 969, czyli od ronda mamy zator w kierunku Nowego Targu. No, uwaga także na dojeździe do Warszawy. Tłoczno robi się na Siódemce w Czosnowie, potem za Palmirami, w Dziekanowie Leśnym i za Łomiankami. Drogowe kłopoty także na S6 między Płotami a Kołobrzegiem. W okolicach Jarkowa na 69 km doszło do kolizji z udziałem pojazdów osobowych. Mamy blokadę w kierunku Koszalina, a objedziemy to na przykład zjeżdżając z S6 w kierunku Kiełpina. Jedziemy drogą wojewódzką 105 i trasami lokalnymi. Na trasie numer 10 między Toruniem a Sierpcem po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych służby muszą kierować ruchem. Problemy są w pobliżu Lipna, czyli na 355 km. Między Tomaszowem Lubelskim a Zamościem zablokowana jest częściowo 17 w okolicach Krynic. To

0: 195. Osobówka wypadła z jezdni. 3 osoby są poszkodowane. Nie przejedziemy w kierunku Lublina. Można wybrać objazd na przykład lokalnymi drogami przez takie miejscowości jak Krasnobród i Feliksówka. No i jeszcze rzućmy okiem na północne trasy w naszym kraju. To jest między innymi S6 między węzłem Kowale a węzłem Karczemki. Trasa z Gdańska do Gdyni. Tam wyraźny korek. No a jeżeli jedziecie od strony Władysławowa, to pojedyncze korki są możliwe również. To na przykład droga wojewódzka 216 w okolicach Pucka, ale także dojazd do Redy od północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Podobnie jak przed tygodniem, pozdrawiam z Velodunajec. Dzisiaj samotna jazda, pogoda cudowna, spokój, cisza, szerokiej drogi dla wszystkich słuchaczy, a dla pana redaktora spokojnego powrotu, napisał nasz słuchacz Norbert. Wielkie dzięki, no i miłej wycieczki życzymy. Pogoda piękna, więc jeszcze parę godzin przyjemności.

0: 4 minuty do 17:00 PRK, Polskie Radio Kierowców. No i powolutku nasz kierunkowskaz dobiega końca. Kuba Hanak już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry i co tam dzisiaj?
1: Dzisiaj będziemy mówić o najbardziej obciachowych samochodach pod domem w latach 80., 90., współczesnych. Kiedyś było tak, że jak coś stało, to był albo obciach, albo szał, żeby pokazać.

0: przed sąsiadem, więc taka zabawa dla naszych słuchaczy dzisiaj być może się pojawi.
1: A mnie się Multipla podoba.
0: Będzie zabawa dla naszych słuchaczy dzisiaj. Będziemy takie samochody, takich samochodów szukać i mówić o nich, które były obciachem, a które były taką dumą przed garażem. I porozmawiamy o dzieciach, o przewożeniu dzieci, o fotelikach, bo wracamy z wakacji dzisiaj. Będziemy wracać jutro. Naprawdę dzisiaj dobrze jechało się z Krakowa. Żeby czegoś nie przeoczyć, żeby dobrze spakować dziecko, zapakować dziecko i wrócić z nim cało i zdrowo do domu.
1: No i przy okazji pamiętać o tym, że od 1 września przed szkołami zacznie się ruch, o czym mówili dzisiaj nasi goście z Komendy Stołecznej Policji. Uważajcie na siebie, miłego wieczoru i zostawiam Państwa w dobrym towarzystwie, a ja już się żegnam. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Minęła godzina 17, zatem wrzucamy luz i zapraszam Państwa na pierwszą godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Należy się Państwu też kilka słów o pogodzie. Ona piękna, ale uwaga, bo nie wszędzie. Po południu i wieczorem zachmurzy się mocniej. W zachodniej części kraju i tam może popadać deszcz, a na Pomorzu mogą wystąpić również burze. Suma opadów w czasie tych burz nawet do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W zachodniej połowie kraju w porywach nawet do 55 km na godzinę. Będzie ciepły, południowy i południowo-zachodni. Uwaga, bo w Sudetach może powiać nawet do 100 km na godzinę. Więc jeżeli Państwo wybierają się na jakieś wysokogórskie wycieczki, to warto o tym pamiętać, że jeżeli niebo się zachmurzy, zasnuje się chmurami, zerwie się wiatr, to właśnie do 100 na godzinę nawet może powiać. Także spędzajcie czas bezpiecznie, najlepiej z nami. Półtorej minuty po 17 na luzie w dobrą stronę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj mamy niedzielę, 30 dzień sierpnia, czyli prawie końcówkę wakacji. Jeszcze zostało jutro poniedziałek i we wtorek dzieciaki do szkół. I o tym trochę dzisiaj będziemy mówić po godzinie 18, o tym jak bezpiecznie wrócić z wakacji z dzieckiem w foteliku. Z dzieckiem z tyłu, z dzieckiem z przodu, o tym będziemy dzisiaj mówić. Ale zanim o tym będziemy mówić, to już za chwilę powiemy o tym, o tych obciachowych samochodach i o tych, z których możemy być dumni, czy mogliśmy.

0: 10 minut po godzinie 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. I teraz czas na co? Na wiadomości drogowe. A kto je będzie przygotowywał? Fanfary powinny być.
1: Aż tak?
0: Kamil Olak się pojawił w studiu.
1: Cześć,
0: Kamilu.
1: Wieczór.
0: Jeszcze dzień dobry.
1: No tak, w zasadzie tak, 17. To
0: ewentualnie
1: ja
0: możesz
1: nie,
0: po mojemu. Bo... Dzień dobry wieczór. I wtedy
1: nie mogę ci odbierać tego, nie.
0: Ale pozwalam.
1: To jest twoje. Natomiast ja tak już się szykuję chyba do jesiennego czasu, wiesz? I dlatego tak już mówię dobry wieczór.
0: Chyba ten mikrofon jednak wyłączymy za chwilę, bo ten jesień. Okay. Mamy jeszcze lato.
1: Jeszcze mamy i niech piękną pogodę trwa jak najdłużej.
0: I tylko pytanie, czy ta pogoda się przekłada na ruch na drogach i na to te złe rzeczy, które na drogach się dzieją. Bo z tego, co patrzyłem, to sporo tych różnych zdarzeń dzisiaj było.
1: Było. Część już odwołana, część trwa. Zapraszam na szczegóły.
0: Tak jest, dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Z trwających utrudnień drogowych spowodowanych nagłym zdarzeniem trasa S6, województwo zachodniopomorskie, tu nadal są problemy na wysokości miejscowości Jarkowo. Na 69 kilometrze droga jest zablokowana w kierunku Koszalina po kolizji z udziałem aut osobowych i tam ruchem na miejscu kieruje policja. Trwają też problemy w Kujawsko-Pomorskiem na Krajowej 10 między Toruniem a Sierpcem. W pobliżu Lipna zderzyły się dwa auta osobowe i na 355 kilometrze także są problemy z przejazdem. Tam także ruchem kierują służby. Województwo lubelskie, tu problemy są z kolei nadal na Krajowej 17 pomiędzy Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Na wysokości Krynic auto osobowe wypadło z jezdni i na 195 km

Polsce. Droga jest zablokowana w kierunku Lublina. Poruszamy się tam naprzemiennie. Więcej aut na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Od strony Rzeszowa w kierunku Katowic mamy korek tuż za węzłem Kraków Południe. W drugą stronę spowolnienia

0: Spokojnie, bo niewielki korek jest na wysokości kątów wrocławskich w kierunku stolicy Dolnego Śląska, a potem na odcinku około 4 km są spowolnienia. Nie zmieniła się sytuacja na autostradzie A1 z kolei. Powodem są oczywiście remonty za Nowymi Marzami. W kierunku Gdańska mamy spowolnienia na wysokości Nowej Cerkwi, natomiast od strony Trójmiasta korek jest na wysokości Warlubia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 17. My jedziemy na luzie w dobrą stronę. Mam nadzieję, że pojedziecie z nami. Nasza aplikacja czeka. Można pisać albo nagrywać wiadomości. Ale to za chwilę o tych samochodach. Myślę, że spodoba wam się ta zabawa. Na razie co? Zagramy i do dyskusji o samochodach wracamy już za chwilę.

20 minut po godzinie 17 i tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na luzie w dobrą stronę, to niedzielne na luzie w dobrą stronę i obiecana zabawa, taka, która mam nadzieję Państwu pomoże sobie przypomnieć, jakaś retrospekcja, może jakaś tęsknota lub wręcz przeciwnie, nie przypomni się Państwu najgorszy samochód, jaki można było mieć. Zaczynamy od lat 80. I pytanie do Państwa, odpowiedzi proszę kierować w aplikacji, albo pisać, albo nagrywać. No bo kiedyś status, dobry status wśród sąsiadów reprezentowała na przykład Toyota Corolla, potem Mercedes W124, a następnie Volkswagen Passat. To takie trzy moje luźne propozycje, oczywiście nie dotyczące wprost lat 80., ale moje pytanie, jakie samochody według Państwa były takim na dwóch biegunach? Jeden to był czysty obciach mieć takie auto w latach 80., a z drugiej strony duma, pokazanie się przed sąsiadami, pokazanie swojego statusu. Nie oszukujmy się, generalnie niektórzy mają taką tendencję do stawiania samochodu przed bramą, żeby wszyscy widzieli, że stoi. Nieważne, że w kredycie, ale stoi. Więc oczywiście to w ramach żartu powiedziane. Więc bardzo proszę Państwa o to, żeby dać znać w aplikacji w latach 80., jaki samochód był dla Was obciachem, jaki samochód był dla Was takim pokazaniem wysokiego statusu społecznego. Być może często spoglądaliśmy, ja również, na nie z zazdrością u sąsiadów, ale na wasze odpowiedzi czekam w aplikacji. Piszcie i nagrywajcie wiadomości głosowe o tych dwóch biegunach samochodowych w 80-tych latach, tych obciachowych i tych, które pokazywały, że jest się kimś. 22 minuty po godzinie 17. My jedziemy na luzie w dobrą stronę i pamiętajcie, nasza aplikacja czeka.

0: Dokładnie 30 minut pozostało do godziny 18. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców i tutaj też Kamil Olak gotowy do tego, żeby podzielić się z Państwem wiadomościami drogowymi. Widzę, że nie ma zbyt dużo tych informacji na kartce. To dobrze.
1: Bardzo dobrze. Przeszło ci już?
0: Nie.
1: Nie? Jeszcze?
0: Jeszcze nie. My tu mamy takie swoje rozgrywki.
1: Nie będziemy prać brudów
0: publicznie. Nie.
1: Ale już miałem nadzieję, że...
0: Jeszcze nie. Może przy następnych wiadomościach.
1: To czekam cierpliwie.
0: Dajcie głośniej, Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe problemy na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki zepsute auto osobowe na 337 kilometrze blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Na trasie S6 problemy są także na wysokości Jarkowa. Na 69 kilometrze wciąż po kolizji aut osobowych droga jest zablokowana w kierunku Koszalina. Nowe problemy w Warszawie na trasie S7 między węzłem Zamienia, węzłem Warszawa-Lotnisko w pobliżu węzła Dawide. Zderzyły się dwa auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku stolicy. Na Krajowej 10 nadal w Kujawsko-Pomorskiem problemy są pomiędzy Toruniem a Sierpcem. Na wysokości Lipna zderzyły się dwa auta osobowe i na 355 kilometrze są problemy z przejazdem. Tam ruchem kieruje na miejscu policja. Województwo lubelskie nie odwołano utrudnień na Krajowej 17, zatem cierpliwość przyda się między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. W pobliżu Krynic auto osobowe wypadło z jezdni i na 195 kilometrze droga jest zablokowana w kierunku Lublina. Na miejscu także pracują służby, które kierują ruchem. Więcej aut wciąż na Krajowej 7 przy wjeździe do Warszawy. Sytuacji nie poprawiają także roboty drogowe. Zatem korek mamy na jezdni w stronę Warszawy na wysokości Dziekanowa Nowego, a potem także tuż za Łomiankami. Na trasie S8 na jezdni w kierunku Białegostoku, jeżeli chodzi o stolicę, ruch odbywa się płynnie, ale w drugą stronę korek mamy na wysokości Annopola i za mostem na Wiśle na wysokości Marymontu. Trasa S8 daje się na Mazowszu we znaki także kierowcom przed Radzyminem. W Dąbrówce trwają roboty drogowe i tam na szczęście mamy tylko w tym momencie spowolnienia, które zaczynają się w Niegowie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To ja jeszcze tylko dorzucę od siebie autostradę A4 pod Krakowem, S7 przy wyjeździe z Krakowa w stronę Nowej Huty i obwodnicę Krakowa na odcinku pomiędzy węzłem Kraków Południe, czyli zjazdu na Zakopiankę, w stronę Katowic, de facto do Wisły i od Wisły również do Bramek trzeba dłużej postać. Myślę, że kilkanaście minut do czasu przejazdu należy doliczyć, jeżeli podróżują Państwo autostradą A4 ze wschodu na zachód. Pamiętajmy o tym i na pewno się nie spieszcie. Wiem, że stracicie kilkanaście minut. Nie warto tych minut nadrabiać. 26,5 minuty do godziny 18. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Pojawiają się pierwsze propozycje najbardziej obciachowych i najbardziej luksusowych, pożądanych samochodów. Czekam w aplikacji nadal. Można pisać albo nagrywać wiadomości głosowe.

20 minut pozostało do godziny 18. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. W dobrą stronę jedziemy. No i taki temat na luzie na początek. Najbardziej obciachowe i najbardziej pożądane fury lat 80. Pojawiają się pierwsze propozycje. Jako obciach mógłby być Zaporożec, napisał do nas słuchacz. Zgadzam się. Zaporożec mógł być niezłym obciachem, chociaż... Ale to może o tym za chwilę. To nie w temacie, ale pozdrowienia dla całego radia z Fuerteventury. To my też pozdrawiamy was na Fuercie. Zdjęcie piękne, bardzo dziękujemy. Kolejna odpowiedź. Audi 80. Dla mnie takim klasycznym luksusem. Kiedyś to było Audi 80, napisał nasz słuchacz. Rzeczywiście, jeżeli Audi 80 stało pod domem, a już jak stała setka, taki stare cygaro, no to naprawdę było super. Rzeczywiście można było powiedzieć, że bogato jest. Co tam jeszcze? Volkswagen Scirocco, najbardziej pożądany, a najbardiej obciachowy. Syrena 104. Kacper Pasażer Volvo napisał. Volkswagen Scirocco w latach 80. to rzeczywiście było coś. Może nie był to luksus, ale jeżeli u kogoś przed domem stało takie Scirocco, u mojego sąsiada stało. Takie białe, pamiętam, z dokładkami. Syreny 104 nie pamiętam, żeby u kogoś stała, ale rzeczywiście w porównaniu do Scirocco to mógł być obciach. I kolejna propozycja z Zaporożcem. Obciachowy był na pewno Zaporożec. Manifestem burżuazji był Mercedes Beczka. Tak pamiętam, początek lat 90. Pozdrawia Sylwek. Sylwek, dzięki. Pytamy na razie o 80. lata, bo wtedy tak naprawdę chyba zaczęliśmy się interesować tą motoryzacją zachodnią również, przeciwstawiać ją motoryzacji polskiej, która teraz wraca do łask, o czym też pewnie dzisiaj będziemy mówić. I mam do państwa jedną prośbę. Generalnie jest tak, że odnośmy się do siebie z szacunkiem, bo pojawiła się taka informacja, taka wiadomość od naszego słuchacza. Nie będę jej przytaczał, bo treść nie nadaje się do radia. Natomiast odpowiadając na treść, pamiętam lata 80., może nie początek, ale koniec na pewno. Bardzo dobrze pamiętam lata 80. i bardzo dobrze pamiętam samochody z tej epoki, bo wtedy w mojej głowie zrodził się pomysł, żeby zajmować się właśnie motoryzacją i to się chyba udało. Piszcie.

Śmiało. Nagrywajcie wiadomości głosowe również. Takie się jeszcze nie pojawiły. Mam nadzieję, że się pojawią. A propos najbardziej obciachowego samochodu lat 80. i takiego manifestu burżuazji. Piękne określenie, bardzo mi się spodobało w latach 80. Było Audi 80, był Volkswagen Scirocco. Po przeciwnej stronie była Syrena 104 i był Zaporożec. No, tych samochodów było znacznie więcej w latach 80. Także piszcie i nagrywajcie wiadomości.

0: 10 minut do godziny 18 pozostało, tu PRK Polskie Radio Kierowców, co 20 minut na naszej antenie, wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Kamil Olak i to teraz jego czas. Jeżeli jesteście zainteresowani wiadomościami drogowymi, szczerze polecam, to dajcie teraz głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na trasie S7 między węzłem Zamienia a węzłem Warszawa Lotnisko w pobliżu miejscowości Dawidy. Zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Trwają też problemy na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na wysokości węzła Gdańsk-Szadułki zepsute auto osobowe blokuje na 337 km jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Trasa S6 to problemy także w zachodniopomorskim na wysokości Jarkowa, konkretnie na 69 km. Tam była kolizja z udziałem aut osobowych i droga w kierunku Koszalina pozostaje zablokowana. Na miejscu są służby, które kierują na objazdy. Województwo lubelskie, tu nadal problemy są na Krajowej 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. W pobliżu Krynic wypadło auto osobowe z jezdni i droga w kierunku Lublina pozostaje zablokowana na 195 km. Tam także ruchem kieruje policja. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na Krajowej 10, te w Kujawsko-Pomorskiem, między Toruniem a Sierpcem, zatem przez Lipno przejedziemy już bez problemów, a kłopoty były na 355 km. Tam po zderzeniu dwóch aut osobowych droga była częściowo zablokowana, ale przejedziemy już bez przeszkód. Wcześniej, przypomnę, służby odwołały utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 146 km w kierunku Zgorzelca znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut pozostało do godziny 18, a was ciągle proszę o lata 80, o samochody obciachowe i o samochody takie prestiżowe, luksusowe, które nadawały nam statusu, stojąc przed bramą, oczywiście czyste, umyte, wypastowane wtedy różnymi wynalazkami. O tym pewnie też kiedyś zrobimy program, o tym, jak kiedyś zabezpieczało się samochody przed warunkami atmosferycznymi, ale dzisiaj mówimy tylko o tym, o tych obciachowych i nieobciachowych, luksusowych samochodach. Teraz lat 80.

0: Minęła godzina 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców, a ja zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Kilka słów o pogodzie. Gdzieniegdzie pada, gdzieniegdzie może popadać mocno. A gdzie? W zachodniej połowie kraju tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na Pomorzu oprócz deszczu mogą pojawić się również burze. Suma opadów w czasie burz nawet do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum do 28 na południu. I tak można powiedzieć jest, bo 28 w tej chwili w Nowym Sączu, trochę ponad 22 w Łebie, ale w części południowej i południowo-wschodniej zdecydowanie najcieplej w tej chwili. Co jeszcze wydarzy się w pogodzie? Może powiać mocniej do 55 km na godzinę na zachodzie kraju, a w górach, w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. Uwaga, bo na północy w trakcie burz też ten wiatr może się wzmagać nawet do 65 na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej minuty po godzinie 18. Kolejne propozycje od Was. Volkswagen Corrado robił sąsiad furorę na osiedlu. A z obciachów to Skoda 105, chociaż teraz chciałbym taką mieć. Pozdrawia Mariusz. No dzisiaj zdecydowanie taka 105 jest rarytasem, jak niektórzy mówią. Obciachu nie było, bo samo posiadanie czegoś, co jeździło na czterech kołach, to już było coś. Szczególnie na początku lat 80. A takim samochodem marzeniem i oznaką majątności był Fiat 131 Mirafiori. Pozdrawiam Radę z Ostrowa Wielkopolskiego. Dzięki Radku, czekałem na Mirafiorkę, bo to zdecydowanie samochód, który musiał się pojawić. Ford Sierra prestiżowym samochodem był w latach 80., a biednym Trabant P601, inaczej Ford Carton, ewentualnie Mydelniczka. Tak też nazywano ten śmieszny pojazd, chociaż tak naprawdę to zmotoryzował wschodnią część Europy. Wartburg 353 to kolejny samochód z tamtych czasów i z tych terenów. To był bodaj 83 lub 85 rok i to nie był obciach, pozdrawia Krzysztof z Ząbkowic Śląskich. No nie był to obciach, rzeczywiście. I tu macie rację. W latach 80.

wszystko, co jeździło, miało cztery koła, było sprawne i dało się nim przemieszczać, było czymś. Oczywiście były takie łzy zazdrości, jeżeli u kogoś stała właśnie Sierra, czy Corrado, czy Mercedes W123, zwany beczką, ale generalnie nie zwracaliśmy na to uwagi. No to teraz kończymy na chwilę temat samochodów obciachowych i prestiżowych lat 80. Po 19 wrócimy do tematu, z tym, że już z latami 90. No a teraz w tej godzinie porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie przewozić dzieci. Przypomnimy, bo wakacje się kończą i czas wracać dziś lub jutro, bo we wtorek, uwaga, do szkoły. 3,5 minuty po 18 jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: Jak na tym moście w Awinion? Patrzyłeś?
1: Byłem.
0: A patrzyłeś, jak tam Czekorek, czy nie?
1: Na moście nie ma opcji tam, bo ten most jest przecież przecięty w pół. On taki jest zawalony. No, widzisz?
0: Widziałeś?
1: Byłem, widziałem. Ale myślałem, że będzie większe wrażenie robił. Zawiodłem się.
0: Aha. No to piękna reklama radiowa taka.
1: Tak. Nie, darmowa. Nie ma co tam jechać, nie? No. Ale na polskie drogi można wyjeżdżać.
0: Wyjedźmy zatem na polskie drogi, bo chyba się dzieje. Państwo też informują na naszej sekretarce, że ogromne korki na jedynce. Pewnie Kamil coś o tym powie. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, ogromne może nie, ale są, w zasadzie jest, bo na szczęście tylko w jednym miejscu. Chodzi o odcinek pomiędzy Nowymi Marzami a Starą Cerkwią. Tam pracują drogowcy w obu kierunkach. Natomiast korek jest tylko na jezdni od strony Gdańska. Ten korek zaczyna się na wysokości Milewa i kończy w Warlubiu, więc to jest odcinek około 5 km. Bywały momenty i dni, kiedy te utrudnienia były zdecydowanie poważniejsze, dlatego wspomniałem na początku, że aż tak mocno, jak potrafi A1 się dawać we znaki, to dzisiaj jest w miarę dobrze naprawdę. Natomiast na jezdni w kierunku Trójmiasta na wysokości Borkowa i Nowej Cerkwi mamy spowolnienia, na szczęście tylko. Na południu Polski przysparza problemów autostrada A4. Jeżeli chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa, to tam spowolnienia są na całym odcinku pomiędzy węzłem Kraków Południa na węzłem Balice. Tutaj w kierunku Wrocławia na całym tym odcinku są problemy z płynną jazdą i jedziemy znacznie wolniej niż zazwyczaj. W kierunku Rzeszowa na jezdni w kierunku właśnie wschodnim jest zdecydowanie lepiej. Kolor zielony się świeci na mapach, a to oznacza, że pokonamy ten odcinek bez przeszkód. Autostrada A4 to problemy także na Dolnym Śląsku. Korek zaczyna się w Kątach Wrocławskich na jezdni w kierunku Wrocławia i kończy dopiero w Nowej Wsi Wrocławskiej, ale to nie jedyna trasa na Dolnym Śląsku, gdzie cierpliwość będzie potrzebna. Problemy z płynną jazdą są też na Krajowej 8. Kierowcy stoją w Jordanowie Śląsk,

Wielkim, w Wilczkowicach, potem w Jaszowicach i w Cieszycach. I drugie, kolejne takie miejsce z korkiem na krajowej ósemce to Kobierzyce. To wszystko na jezdni w kierunku Wrocławia. Trwają problemy na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na 337 km jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Trasa S6

0: Na miejscu ruchem kieruje policja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13,5 minuty po godzinie 18. Mamy wiadomość od naszego słuchacza Jacka, za którą bardzo, bardzo dziękuję. Samochodem marzeń to była Tatra 613. Przed 1989 rokiem to była prawdziwa petarda. Silnik 3,5 litra w układzie V8. Picantelli dodawał również zakaz sprzedaży tego auta dla cywili. Rzeczywiście taka była historia Tatry 613. Piękny samochód, zerknijcie w internet, bo myślę, że nie wszyscy z was wiedzą w ogóle, że taka marka istniała. Jeżeli nawet wiedzą, to o istnieniu tego modelu nie mieli zielonego pojęcia. Tatra 613, dzięki Jacek za wiadomość, a my jedziemy dalej, 14 po 18 na luzie w dobrą stronę.

0: 21 prawie minut po godzinie 18. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do poważniejszych tematów. Obiecuję, że do tematów samochodowych z lat 90. wrócimy po godzinie 19. A teraz moim państwa gościem jest Rafał Boguta, tata na piątkę, ekspert marki Cybex. Cześć Rafale.
1: A, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Fajnie, że jesteś. Dzięki, że zgodziłeś się na rozmowę, bo to taki wakacyjny czas dobiega końca. Taki czas, kiedy wracamy z urlopu, wracamy z wakacji. A ja znowu widziałem na drodze krajowej, to nie była osiedlówka, to nie był parking, tylko droga krajowa. Na drodze krajowej widziałem samochód, w nim trzy osoby. Pan tata kierował, pani mama siedziała z tyłu i trzymała dziecko na kolanach. Przerażające.
1: Oj, to myślę, że tych takich sytuacji jest sporo. To jest może my, którzy tam bardziej zwracamy na to uwagę, widzimy tę sytuację, tak? Myślę, że tu nie ma nawet co dywagować, czy to jest droga krajowa, czy to jest droga osiedlowa, nie? Myślę, że każdy moment zawsze to jakby to jest to, co kiedyś rozmawialiśmy już w audycji naszej, tak? Że trzeba jakby te nawyki mieć zdrowe od samego początku, czyli zawsze wsiadamy do auta, jeżeli zabieramy dziecko, trzeba zabrać foteli. I myślę, że to od tego zacznijmy takimi małymi kroczkami, nie? Mały ten drobny nawyk, który później powoduje, że tak naprawdę no dla nas, którzy rozmawiają o bezpieczeństwie i dla mnie, który też osobiście prywatnie, ale też służbowo zajmuje się tym zakresem bezpieczeństwa najmłodszych, to wiem, że to jest temat, który jest bardzo ważny i dużo o nim mówię, tak? Natomiast dla osób, które, mówię, być może tak, ta rodzina, o której mówisz, może jedzie raz na jakiś czas, być może traktuję to w kategoriach jakiejś tam abstrakcji, bo to też często się słyszy, nie? Tak jak się gdzieś tam rozmawia ze znajomymi, bliskimi, nie?
0: To może przypomnijmy. Przypomnijmy, że takie dziecko trzymane na kolanach może ważyć przy zderzeniu z 50 km na godzinę. I to nie musi być 50 km tego samochodu. To może być 25 jednego i 25 drugiego. Oczywiście dzisiaj te samochody pochłaniają energię, więc to nie będą dokładnie takie same prędkości, ale fizyka mówi jasno, że zderzenie z 50 km na godzinę może spowodować, że waga tego dziecka wzrośnie nawet 40-krotnie. Chwilowo, w momencie. Ale ten moment wystarczy, żeby to dziecko wypuścić z rąk.

0: i to dziecko po prostu wystrzeli przez przednią szybę.
1: Dokładnie, niczym pocisk i myślę, że tutaj nie ma co się oszukiwać, nie możemy, tu nie ma co w ogóle kalkulować, bo często się gdzieś tam słyszałem też taką historię, jedna mama mówiła, że, a ja mówię, co pani zrobi w takiej sytuacji, nie, bo też mówiła, przyznała się, że zdarzyło jej się, bo a ona mówi, będę mocno trzymała. No tak. Także nam się wydaje, tak, że to są ułamki milisekundy, kiedy tak naprawdę to ciało bezwiednie, tak jak powiedziałeś teraz. Ogromne wartości.
0: Ale zostawmy to na razie. Uznajmy, że takich sytuacji nie ma, albo zdarzają się wyjątkowo rzadko i mam nadzieję, że ci państwo dojechali z tym dzieckiem cali i zdrowi do domu i nic nikomu się nie stało. Ale wracamy z wakacji, wyjeżdżamy z miejsc, w których odpoczywaliśmy. Może zdarzyć się chwila beztroski i o czymś możemy zapomnieć, bo bierzemy pod uwagę, że 100% osób ma w samochodzie fotele, szczególnie jeżeli wyjeżdżamy za granicę. Ale o czymś możemy zapomnieć. To może przypomnijmy jeszcze raz, jak się do tego dobrze zabrać, jak zabezpieczyć dziecko, żeby nic po drodze się złego nie stało.
1: Ja myślę, że to jest kluczowe, tak? To, o czym mówimy, czyli zabieramy dziecko, zabieramy fotelik, ale kolejna kwestia to też, aby ten fotelik był odpowiedni dla dziecka. No i tutaj są odpowiednie grupy, kategorie. Mówimy o foteliku dla najmłodszych, później dla tych powiedzmy trochę starszych i dla starszaków. I właśnie tutaj chyba najbardziej słyszona ta czujność, bo często rodzice tych starszaków i często mają za starszaków rodzice 6-latków nawet już. Myślę, że to są na tyle duże dzieci, że nie muszą. Nawet ja taką historię mogę przytoczyć. Moja córka, która właśnie wracała z przedszkola, ja ją zapinałem jak zawsze w foteliku. Podchodzi jej koleżanka i ze zdziwieniem się patrzy, mówi, Sara, jak to? W foteliku? Przecież my już jesteśmy duże, już jesteśmy starszaki, nie? I ten tata mówi, no nie, no wie pan, to już chyba nie trzeba, nie? I tam wyjął tą podkładkę, tak? Popularną. Niektórzy nazywają antymandatem, ale to absolutnie fotelikiem samochodowym nie jest.
0: No nie, potrafi się wysunąć spod dziecka w ułamku sekundy, jeżeli nie jest przypinana isofixem, to taka podkładka położona na fotelu działa zupełnie nijak. To znaczy może się wysunąć i tak naprawdę dziecko znowu niezabezpieczone może wyfrunąć przez przednią szybę albo uderzyć w przedni fotel. Obydwie opcje są bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy my zapięliśmy dziecko, a dziecko gdzieś tam coś tam poluzowało, gdzieś tam jest mu za ciasno, bo gorąco. Trzeba zwracać uwagę non-stop na dzieci, prawda?
1: Tak, czyli to też kluczowa kwestia. Fotelik dobrze dobrany, ale też zawsze też ten nawyk, który musimy pracować u siebie, ale też u tych starszych dzieci, które być może tam gdzieś sobie będą chciały w jakiś sposób, właśnie tak jak mówisz, poluzować pas, tak? Tutaj musimy zawsze no, też dać taką lekcję bezpieczeństwa na początek, powiedzieć, do czego to służy i że tutaj tak naprawdę nie ma mowy, bo nawet chwila nieuwagi, nie? Tam, kiedy dziecko potrafi się wypiąć, nie daj Boże, albo te pasy poluzować, no w momencie, kiedy dojdzie do zderzenia, to ten pas bezpieczeństwa nie zadziała, nie?
0: Prawidłowo, tak jest.
1: Także to jest taka sama zasada, co u kierowcy i pasażerów jadących bez fotelika, także ten pas bezpieczeństwa musi być poprawnie zapięty.
0: O tym, że bez fotelika nie jeździmy, będziemy mówić też za kilkanaście minut. Zostańcie z nami, już po wpół dowracamy do rozmowy z Rafałem Bogutą, specjalistą firmy Cybex. Tata na piątkę, tak go znajdziecie w mediach społecznościowych. To do rozmowy z Rafałem wrócimy za kilkanaście minut i będziemy mówić o tym, jak dobrać fotelik, jeżeli na przykład ten, który mamy, stał się już za mały albo uległ zniszczeniu. Zostańcie z nami.

0: 30 minut pozostało do godziny 19. Szybko ten czas mija z wami. Trochę za szybko, aczkolwiek pojawiają się wiadomości za 20 minut, więc im szybciej czas mija, tym częściej wiecie o tym, co na drogach się dzieje. Chociaż zegar i tak odmierzył 20 minut. To takie odczucie. Nie masz takiego odczucia?
1: Wzruszyłem się.
0: Że tak jak szybko czas mija, to te wiadomości tak...
1: Tak.
0: Ale, raz po razie.
1: No tak. Tak,
0: ale to dobrze.
1: Tak. Chciałbyś, żeby były co kwadrans?
0: Może być. Nie, to możemy to...
1: Nie, możemy.
0: Jak dla mnie możesz zostać w studiu.
1: PRK, co 20 minut.
0: Dokładnie tak. A o tym, co na drogach, już powie teraz Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S7 między węzłem Zamienia a węzłem Warszawa Lotnisko, a to oznacza, że przez Dawidy przejedziemy bez przeszkód w obu kierunkach. Trwają natomiast problemy na trasie S6 w dwóch miejscach, między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na 337 kilometrze w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Na trasie S6 problemy też w zachodniopomorskim. Wciąż na wysokości Jarkowa, tam droga w kierunku Koszalina jest zablokowana na 69 kilometrze. Nie poprawiła się sytuacja na autostradzie A1. Wciąż korek jest na wysokości Gajewa na jezdni od strony Trójmiasta. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Trudna sytuacja nadal na południu Polski, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Na autostradzie A4 spowolnienia są pomiędzy kątami wrocławskimi a Nową Wsią Wrocławską. A korek w kilku miejscach na drodze krajowej numer 8. Między innymi w Jordanowie Śląskim i w Cieszycach oraz Kobierzycach. Trudne warunki także na drodze krajowej numer 30. To także województwo dolnośląskie. Korek jest na wysokości Marcinowic, a dalej na Mirosławicach i w Gniewoszowie. To wszystko na jezdni w kierunku Wrocławia. Trudna sytuacja na drogach także w Małopolsce. Nadal na jezdni w kierunku Katowic od strony Rzeszowa. Wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa są spowolnienia praktycznie na całym jej odcinku. Korek z kolei na krajowej 7 przed Krakowem na wysokości Libertowa. Tam pracują drogowcy. Postoimy także na drodze krajowej numer 44 w Brzezińce w kierunku Krakowa, a dalej także na wysokości Skawiny. Jeżeli chodzi o południe kraju, to spowolnienia są na trasie S7 za Pcimiem w kierunku stolicy Dolnego Śląska i więcej aut także na drogach dojazdowych do Wadowic na krajowej 52 i 28.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 18.33 na zegarze, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja działa, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości, a za chwilę wracamy do rozmowy o fotelikach i o bezpiecznym przewożeniu dzieci.

0: Dogwizdał sobie do końca. 24 minuty do godziny 19. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Wracamy do tematu fotelików i przeważenia dzieci. Moim Państwa gościem jest Rafał Boguta, tata na piątkę, ekspert marki Cybex. Cześć Rafał.
1: A witam ponownie.
0: Rafale, wracamy do rozmowy o tym, jak bezpiecznie przewodzić dzieci. Nie będziemy już mówić o patologiach, które można zobaczyć jeszcze niestety na drogach. I to nie tych osiedlowych, nie tych wiejskich, tylko tych głównych również. Chociaż tak jak powiedziałeś, nie ma to żadnego znaczenia, czy jedziemy po drodze jakiejś mniej ważnej lub bardziej ważnej. Wróćmy do tematu dzieciaków w fotelikach, bo czasami zdarza się, że na urlopie coś się wydarzy takiego z fotelikiem, albo jakiś pas się zepsuje, albo sprzączka się zepsuje. Oczywiście sama dodam i tutaj uśmiech doklejam. Dzieciaki też potrafią zmalować jakiś numer, którego się nie spodziewamy. Powiedz mi, czy takim foteliku, w takim foteliku można wrócić, czy nie można, czy w ogóle jak nie może być uszkodzony fotelik, żeby on był sprawny?
1: To jest temat. Temat rzeka, dokładnie, bo często przychodzą do rodzice gdzieś tam i pytają, czy ten fotelik mogę używać, a pytam, ma z jakiego źródła, bo widzę, że z drugiej ręki, tak? No mówi, no od tam, nie wiem, kogoś z rodziny, okej, czy ten był to, jak ktoś mówi, bezwypadkowy, czy ten fotelik brał udział w jakiejś kolizji, wypadku? No nie, a często kupując gdzieś tam w internecie, niestety, no, trafiamy, no, mówię, z nieznanego źródła, tam tak naprawdę ciężko jest, nie ma myślę fachowca, który by gołym okiem ocenił, czy tam jakieś mikropęknięcia zobaczył, no fotelik musi być w pełni sprawny. No dlatego tutaj zawsze mówimy, żeby to było, jeżeli nawet tutaj mówiłeś o pasach bezpieczeństwa, no jeżeli to jest kwestia tam, że trzeba te pasy poprawić, to trzeba je poprawić. No to jest, myślę, chyba coś normalnego, tak? Natomiast no zawsze zwracamy uwagę. No też ta poprawność zepięcia pasów, czy są, kiedy są skręcone, kiedy są niedopięte, bo też się tak zdarza. No nie możemy tutaj, to nie są błahe rzeczy, no to są bardzo poważne rzeczy, nie musimy o nich zawsze pamiętać, no po to ten fotelik jest. I nawet ostatnia historia,

0: jednej z mam, która przyjechała i powiedziała mi, mówi, kurczę, ten fazalik super, nareszcie nam się przyda, bo jechaliśmy karambol, braliśmy to w karambolu, nie? I tak mówi, z taką ulgą mówi, no naprawdę nie wiem, co by było, gdybyśmy nawet poszli na jakieś przestępstwo, chociaż nigdy nie brali się tego pod uwagę, nie? Także no to są takie sytuacje, że gdzieś coś się musi wydarzyć czasem, żeby nas utwierdzić, nie? Że mieliśmy wszystko zadbane, czyli hotelik odpowiednio dobrany, ale też poprawnie zapięty. W należytym stanie oczywiście.
1: Ale wróćmy jeszcze do tych fotelików z drugiej ręki, bo to temat gorący. Czytałem kiedyś badania, które wskazywały, że fotelik może być użyty tylko raz, jeżeli brał udział w jakimkolwiek zdarzeniu. I tu nie chodzi o to, że gdzieś pękł styropian, gdzieś pękł plastik, ale te pasy, w które jest wyposażony i zapięcia do pasów, one są jednorazowe. Jeżeli wystąpi jakieś mocne naprężenie, właśnie takie kolizyjno-wypadkowe, to te pasy nie nadają się już do użycia po raz wtóry. Dlaczego? Dlatego, że ten splot, z których jest wykonany, ten materiał, który jest wykonany, jest przewidziany jako jednorazowy, jeżeli chodzi o wypadek.
0: No i myślę, że tutaj to jest taka dobra puenta o tym, o czym mówimy, nie? Tutaj nie możemy mieć takich przestępstw, nie szukamy tanich rozwiązań. No, mówimy o bezpieczeństwie naszych najmłodszych i naprawdę to mówię, to są sytuacje, kiedy tak jak ta pani wspomniana opowiada już po sytuacji, kiedy coś się stało, jest zadowolona, miała fotelik, akurat miała wtedy, to miał, nie wiem, nowy ze sklepu, jak najbardziej, ale nie wiemy, nie chcielibyśmy nawet wiedzieć, co by było, gdyby, tak jak teraz mówiłeś, taką historię, gdyby miało jakąś historię wypadkową. No a tutaj te przeciążenia, które są w aucie, no niestety nie wiemy, jak on się zachowa przy tej sytuacji, co się tam może wydarzyć. Tak.
1: Jeszcze tak na koniec chciałem tylko dodać, że w tych badaniach wskazano, że nie jesteśmy w stanie organoleptycznie bez badania mikroskopijnego wskazać, że pasy są sprawne lub nie i czy ten fotelik jest po wypadku, czy nie jest i tak naprawdę zdajemy się tylko na łaskę sprzedającego i jego prawdomówność. Ale zostawmy ten temat, bo chyba ustaliliśmy już, że bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne i nie ma co na tym oszczędzać i tak naprawdę kupno fotelika trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli mamy zamiar jeździć z dzieckiem samochodem. Czy to będzie fotelik X, Y czy Z, to już pozostawiamy ten wybór naszym słuchaczom. Warto się skupić na testach, warto się skupić na tym, jak te foteliki są zbudowane i czy zapewniają rzeczywiście bezpieczeństwo, ale jeżeli ktoś jest niedowiarkiem i chciałby się przekonać, że fotelik rzeczywiście działa, to czasami można spotkać was gdzieś, że tak powiem, na mieście, którzy pokazują, że bez fotelika nie warto jechać i że mały pasażer to wielka odpowiedzialność.
0: Dokładnie tak. To nasze hasło, które powtarzamy i też to hasło często powtarzają gdzieś tam na różnych eventach i spotkaniach dzieci, które wpajamy. Bez fotelika nie jadę, to zawsze to mówimy. A teraz najbliższa okazja dla tych wszystkich, którzy są z Warszawy, z okolic, albo chcą specjalnie przyjechać do stolicy, zapraszamy. W najbliższą sobotę będziemy o godzinie 11:00 w miasteczko Wilanów. Dokładnie to jest plaża Wilanów. Tam będziemy rozstawieni z takim sprzętem, który się nazywa Crash Simulator, czyli symulator zderzeń. Pokażemy też symulację, co się może wydarzyć, jakie są konsekwencje, właśnie to, o czym teraz mówiliśmy. Nie zapięcia pasów. Nie będę więcej mówił. Przyjedźcie, zobaczcie. I też pokażemy, jak poprawnie właśnie dobrać fotelik do dziecka, do auta, jak dzieci zapinać. No wszystkie te niuanse jesteśmy do dyspozycji. Także sobota najbliższa od godziny 11:00 na miasteczku Wilanów. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.
1: Warto wiedzieć, jak zapiąć dziecko w foteliku poprawnie. Warto wiedzieć, jak co dzieje się z ciałem dziecka podczas wypadku. Więc taki symulator jest świetnym przykładem, świetną nauką dla was, tak, którzy nie wiedzą, co może się wydarzyć. Rafał, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Moim Państwa gościem był Rafał Boguta, tata na piątkę i ekspert marki Cybex. Pewnie nieraz wrócimy jeszcze do tego tematu, bo o nim trzeba mówić. A póki co 17 minut do godziny 19:00, jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

0: 10 minut pozostało do godziny 19. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe i czas teraz na nie. Ale Artur z Passata napisał, że chciał zgłosić wypadek na trasie numer 11 między Piłą a Ujściem. Bardzo dziękujemy za wasze zgłoszenia. Chętnie je przyjmujemy, chociaż nie takie byłyby dla nas najlepsze. Moglibyście zgłaszać, że świeci słońce, albo świeci piękny księżyc, albo że nie ma wypadków. Ale zgłaszajcie też takie rzeczy, bo możemy ostrzec po prostu innych. Szczegóły na temat tego, co wydarzyło się na 11, ma Kamil Olak. Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście na Krajowej 11 są problemy z przejazdem. Oficjalnych informacji od służb jeszcze nie ma, ale mapy potwierdzają to, o czym pisał nasz słuchacz. W obu kierunkach są problemy z przejazdem. Korek jest w obie strony, choć dłuższy od strony Piły, w związku z tym najlepiej to miejsce ominąć, jadąc drogami lokalnymi przez Byszki. Zarówno od strony Ujścia, jak i Piły. Nowe problemy także na trasie S8 w województwie mazowieckim między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska. W pobliżu węzła Łabiszyńska zderzyło się 6 aut osobowych. Na 18 kilometrze zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. Problemy trwają też na trasie S6 w dwóch miejscach, między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki, to województwo pomorskie, w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki. Zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdyni, konkretnie na 337 kilometrze. Drugie miejsce z utrudnieniami na trasie S6 to województwo zachodniopomorskie i okolice Jarkowa na 69 kilometrze. Po kolizji z udziałem aut osobowych droga w kierunku Koszalina jest zablokowana i tam na miejscu ruchem kieruje policja. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S7 między węzłem Zamienia a węzłem Warszawa Lotnisko na Krajowej 10 między Toruniem a Sierpcem oraz na drodze krajowej numer 17 pomiędzy Zamościem a Tomaszowem Lubelskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 minuty pozostało do godziny 19. To teraz ruszamy z drugą częścią naszej zabawy. A bawimy się w wspominki z lat 90., takie motoryzacyjne. Obciach lat 90. i Duma. Jakiś luksusowy samochód, który można było zobaczyć pod garażem, w garażu albo na podjeździe w latach 90. Nasza aplikacja czeka. Piszcie, a jeżeli byście chcieli się wypowiedzieć, to lepiej to zrobić pod numerem telefonu 22 513 11 11, bo dostajemy od was informację, że z aplikacją są jakieś problemy. Więc w aplikacji piszcie, ale jeżeli chcecie nagrać wiadomość, to pod numerem 22 513 11 11. No to działajcie śmiało.

0: Na zegarze prawie godzina 19. Już za chwilę wjedziemy w kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Za chwilę też kilka słów o pogodzie. Ale zerkam na drogi, bo rzeczywiście mam wrażenie, że państwo wyjechali wieczorem. Robi się ciasno i w Małopolsce. Znowu robi się ciasno na A4 i na obwodnicy Krakowa, szczególnie przy bramkach. Na A1 też spore korki w okolicach Warlubia. Tutaj wiadomo, roboty drogowe. No i państwo wracający do Warszawy, szczególnie od strony Białegostoku, również zwolnią i przed Radzyminem, i przed Mostem Północnym. A jeżeli państwo wjeżdżają od Siódemki, od S7, to w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach również spore utrudnienia. Na razie utrudnień w pogodzie nie widzę, choć takie mogą się pojawić, o czym już za chwilę. No to co? Wjeżdżamy na luzie w dobrą stronę w kolejną godzinę. Zapraszam, Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 do 20, 27 w Raciborzu, 20 w Łebie. Rzeczywiście nad morzem sporo chłodniej, ale wszędzie powyżej 20 stopni, więc bardzo przyjemny wieczór nam się szykuje. Prawie 28 w Raciborzu, bo to 27,7, w Krakowie 27, w Rzeszowie 26, w Nowym Sączu też lekko ponad 27 stopni. Na tę godzinę całkiem przyzwoita temperatura. Co wydarzy się w pogodzie dzisiejszego wieczoru? Może popadać w zachodniej połowie kraju, tam pojawią się przelotne opady deszczu. One będą się przesuwać na północ, więc i nad morzem może popadać. Uwaga, bo nad morzem też zagrzmi. Nie będą to bardzo gwałtowne burze, ale może spaść 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Będzie ciepło do 23 stopni, do 28 na południu i to ciągle temperatura aktualna. Może też powiać mocniej, szczególnie w trakcie burz, do 65 km na godzinę i to na północy. W zachodniej połowie w porywach do 55 na godzinę, ale uwaga, bo w górach, w Sudetach nawet do 100 km na godzinę, więc i głowę może urwać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na luzie w dobrą stronę. Jedziemy prawie 2 minuty po godzinie 19. Przypominam, bawimy się w obciach i dumę. Tym razem lata 90. wchodzą na tapet, także piszcie i nagrywajcie wiadomości.

0: Jest prawie 10 minut po godzinie 19. Kamil Olak już w studiu. Mam nadzieję, że twoja lista się nie wydłużyła.
1: Nie.
0: Bardzo dobrze. To już pierwsza dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość. Jeszcze jakąś masz dobrą wiadomość?
1: To za chwilę.
0: To nie mogę się doczekać. Kamil Olak i mam nadzieję dobre wiadomości.
1: Same dobre wiadomości.
0: Same dobre wiadomości, drogowe. Dajcie głośniej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Skończyły się problemy w Wielkopolsce na Krajowej 11 między ujściem a Motylewem w pobliżu miejscowości Ługi Łujskie. Po zderzeniu auta osobowego z motocyklem droga była zablokowana na 189 km w obu kierunkach, ale od dwóch dosłownie minut przejedziemy tamtędy już bez większych problemów. Wcześniej, przypomnę, odwołano problemy w Lubelskiem na Krajowej 17 pomiędzy Zamościem a Tomaszowem Lubelskim przez Skrynicę. Jedziemy już w kierunku Lublina bez problemów. Kłopoty były na 195 km. Tam po tym, jak auto osobowe wypadło z jezdni, droga była zamknięta w stronę właśnie wspomnianego Lublina. Ale nadal problemy są na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska, to Warszawa. W pobliżu węzła Łabiszyńska zderzyło się 6 aut osobowych i na 18 km nadal zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. Nie odwołano też utrudnień na trasie S6. W obu miejscach trwają, zarówno w Pomorskim, jak i w Zachodniopomorskim. Pomiędzy węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki problemy są w kierunku Gdyni. Na 337 km auto osobowe zepsute blokuje jeden pas ruchu. Natomiast w Zachodniopomorskim trwają utrudnienia na 69 km na wysokości Jarkowa. Tam droga w kierunku Koszalina jest zablokowana po kolizji z udziałem aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja przypominam o naszej zabawie, 12 po 19, mówimy o samochodach z lat 90, tych obciachowych i tych prestiżowych. 22 513 11 11, numer do Radia Kierowców albo wiadomość tekstowa w aplikacji.

19 minut po godzinie 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj niedziela, 30 dzień sierpnia, prawie koniec wakacji. No i taka zabawa, którą Państwu zaproponowałem. Pierwszą część już zakończyliśmy, czyli samochody z lat 80., czyli obciach. Ustaliliśmy, że to Zaporożec i wygrał w zestawieniu. I Duma. Pojawiły się Mercedesy, pojawiły się inne samochody, pojawiła się Tatra 613. To była fura, naprawdę piękny samochód. Nawet w międzyczasie przeglądałem sobie zdjęcia tego wyjątkowego, oryginalnego auta. A teraz przechodzimy do lat 90. i prośba do Was, żebyście odzywali się w naszej aplikacji, pisali wiadomości, a jeżeli chcecie odezwać się głosowo, nagrać nam jakąś wiadomość głosową, to pod numerem 22 513 11 11, bo z naszą aplikacją są jakieś problemy i nie wszystkie wasze nagrane wiadomości do nas docierają. Ale przejdźmy do tych lat 90., bo pojawiło się w latach 90. mnóstwo ciekawych samochodów. Moim skromnym zdaniem lata 90. to najpiękniejsze lata motoryzacji w Europie i na świecie. Pojawiły się wysypy niemieckich samochodów, głównie wyższej klasy, chociaż rynek zasypał Volkswagen Golf, Volkswagen Vento, czyli jego odpowiednik z bagażnikiem, Volkswagen Passat. Również tych samochodów było mnóstwo na polskich drogach, ale pojawiły się też piękne Włoszki, jak Alfa Romeo 145, Alfa Romeo 155. Te samochody naprawdę były wyjątkowo oryginalne. Z czasem dostały taki przydomek królowych lawet, ale to nieprawda. Jeżeli zadbaliśmy o ten samochód, to on jeździł. Niemcy wiedli prym zdecydowanie. Pojawiło się wiele luksusowych samochodów, choćby jak w pełni aluminiowy Audi A8. To rzeczywiście była olbrzymia zmiana na rynku motoryzacyjnym, bo nikt wcześniej tego nie zrobił. I mówię o samochodach takich, które można było kupić w salonie samochodowym, bo pewnie sportowe samochody były aluminiowe od bardzo dawna, ale takich dla każdego, albo prawie dla każdego, na rynku nie było. Pojawiło się BMW serii 5, pojawił się Fiat Cinquecento, który zmotoryzował Polskę, potem Fiat Seicento, ale to już raczej współczesne czasy z dwójką z przodu. Tutaj w latach 90. Cinquecento z dwoma silnikami, w zasadzie z trzema, 700, 900 i 1100. Wersja Sporting to było coś. Jeżeli jesteśmy przy Fiacie, to przypominam sobie jeszcze taki samochód Fiat Coupe. Bardzo oryginalny samochód, unosząca się maska, a światła, które zostawały na nadkolach. No tych samochodów było mnóstwo, dlatego bardzo Was proszę, odzywajcie się w aplikacji, jaki samochód był obciachem, taki z lat 90., stojący pod domem, na posesji, w garażu. Częściej w garażu, żeby go nie było widać. A jaki samochód był dumą, jakim samochodem warto było się pokazać i z którego można było być dumnym. Pytam o samochody z lat 90. i bardzo proszę, wypowiadajcie się w naszej aplikacji, piszcie albo nagrywajcie wiadomości, dzwoniąc pod numer 22 513 11 11. A my dalej jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: wspomnienia z samochodami z lat 90. Czy w ogóle cię to nie interesowało?
1: Pomidor.
0: Pomidor.
1: Pomidor. No to... Nie, pamiętam, wiesz co, ja pamiętam dobrze dużego Fiata mojego dziadka w takim kolorze Cri.
0: Okej,
1: okay, jeździliśmy nim na działkę.
0: Piękne wspomnienie. Jeszcze te pasy takie nie samozaciągające się, tylko takie, to było je ustawić.
1: Tak? To nie pamiętam, ale jak tak było, jak mówisz, to tak było.
0: Tomek Ski napisał: Wartburg, nasz ojciec mówił na niego zemsta Honecker, a nikt nie wiedział, co to oznacza. Do tej pory nie wiemy. To był obciach, bo pytam dzisiaj o obciach i o dumę tego, co stało w garażach. Myślę, że obciachem w latach 90. był Trabant. A tu mam Poloneza, jeszcze Atu Plusa. Pozdrawiam, Sławek z Pomocy Drogowej. Czyli co, Polonez Atu Plus nie był obciachem, a w latach 90. Trabant już był. No Polonez wyglądał, ten Plus dobrze wyglądał, tak nowocześniej. Aczkolwiek pod spodem była stara konstrukcja sprzed wielu, wielu lat. Skoda Felicia i Skoda Favorit. Dla niektórych marzenie, teraz chyba nawet na złomie ich nie ma. To nieprawda, Hanna do nas napisała. Dzisiaj za dobrą Felicję trzeba zapłacić naprawdę dobre pieniądze. O Favoritce nie wspomnę, bo to już biały kruk. Skoda Favorit, pierwszy czeski samochód, taki nowoczesny, z napędem naprzód. Pewnie państwo go pamiętają. I mam też wiadomość od Rafała. Pamiętam, jak miałem zawieźć dziecko do przedszkola PT Cruiserem i skończyło się wielkim płaczem. Chrysler PT Cruiser to taki garbaty amerykański samochód, który był wyprodukowany na modłę lat 30. Mnie się osobiście bardzo podoba.
1: Dziecko
0: nie chciało tym jechać.
1: Tak.
0: Dziecko nie chciało tym jechać, bo to rzeczywiście uroda tego samochodu jest dyskusyjna, choć mnie się bardzo
1: już
0: podoba.
1: Już przedszkolak znał się na rzecz.
0: A mnie się też bardzo podoba, że czas na wiadomości drogowe i że Kamil powie, co na drogach, chociaż jego kartka coraz dłuższa, coraz bardziej zapisana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała Komorowice a węzłem Bielsko-Biała Rosta. Na pierwszym kilometrze dwa auta osobowe zderzyły się z motocyklem i droga jest zablokowana w kierunku Żywca. Nadal są też problemy na trasie S8 w Warszawie. Między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska. W pobliżu węzła Łabiszyńska zderzyło się 6 aut osobowych. Na 18 kilometrze zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. Nie odwołano też utrudnień na trasie S6. W obu miejscach one trwają. W Pomorskiem między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki na 337 kilometrze zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Natomiast w zachodniopomorskim na trasie S6 problemy są nadal na wysokości Jarkowa. Tam po kolizji z udziałem aut osobowych droga jest zablokowana w kierunku Koszalina na 69 kilometrze. Drogowcy odwołali natomiast, przypomnę, utrudnienia na trasie S7 między węzłem Zamienia a węzłem Warszawa-Lotnisko oraz na drodze krajowej numer 11 na odcinku Ujście Motylewo. Wciąż więcej aut wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, ale zdecydowanie mniej niż godzinę temu chociażby. Korek mamy natomiast na wysokości Balic i to w obu kierunkach. A jeżeli już na południu Polski jesteśmy, to korek także przysparza utrudnień kierowcom na krajowej 7. Tam prowadzone są roboty drogowe i utrudnienia zaczynają się jeszcze przed miejscowością Gaj, w zasadzie tuż za Mogilanami. Korek na krajowej 7, także za Myślenicami w kierunku Krakowa. Zajrzyjmy jeszcze na okolice Warszawy. Spowolnienia są na trasie S8 od strony Białegostoku na wysokości miejscowości Karpin i na przed Radzyminem, w Starym Dybowie konkretnie. I korek jest też na moście Grota Roweckiego, to już w granicach Warszawy. Cierpliwość przyda się też tym zmotoryzowanym, którzy próbują do Warszawy wjechać od strony Gdańska. Utrudnienia zaczynają się już w Czosnowie. Tam na szczęście mamy tylko spowolnienia, ale korek jest już w Dziekanowie Nowym i w Łomiankach. Ten korek w Łomiankach jest pokaźny, ponad 4 km. Kończy się dopiero przed mostem północnym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 33,5 minuty po 19. Krzysiek 888 napisał: do obciachowych aut w latach 90. to zaliczyłbym Poloneza Atu, czyli jednak. Do tych wzbudzających zazdrość to na pewno zawsze należała Locha, czyli S-klasa W140, ale mniej oczywisty był Opel Senator. To była inna liga jak na tamte czasy i mimo, że nie produkują go od 1993 roku, to jeszcze w drugiej połowie dekady był marzeniem wielu. Pozdrawia Krzysiek. Dzięki, Krzyśku, my też pozdrawiamy. To piszcie dalej, piszcie

0: 19 minut do godziny 20 pozostało. Paweł Józefowski teraz jest z nami, instruktor techniki jazdy. Cześć, Pawle.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: I ja od razu do ciebie uderzę z tematem, na który dzisiaj rozmawiamy, czyli 80 lata już zamknęliśmy. Mamy teraz na tapecie lata 90 i uwaga, z jednej strony samochód totalnie obciachowy, a z drugiej taki, który dobrze było pokazać przed wjazdem do garażu. I jakie to byłyby dwa samochody według ciebie?
1: Oj, powiem ci, że trochę mnie zastrzeliłeś. Lata 90 mnie się kojarzą z autami, którymi ja wtedy jeździłem. Wtedy dla mnie autem, do którego bardzo mocno wzdychałem i które mi się udało kupić, to były Hondy Civic, bo miałem ich kilka. I to są auta, które wspominam bardzo miło, natomiast myślę, że równie dobrze mogłyby wystąpić pod hasłem auto obciachowe. Jeżeli do tego dorzucimy wydech z rury od piecyka, jakieś neony pod spodem, duży spoiler, nadal to samo auto, natomiast jakby zupełnie inny efekt, już zupełnie inny odbiór auta.
0: Czyli jeden model w różnych rękach może być i obciachem, i dumą.
1: Dokładnie tak.
0: No i super, fajnie, bardzo ci dziękuję, przy tym pozostańmy, bo z tobą tak naprawdę, Pawle, chciałem porozmawiać o tym, o tych powrotach z wakacji, o czym nie zapomnieć, czego nie przeoczyć, a co mocno wziąć pod uwagę wracając z wakacji, czy dzisiejszego wieczoru, bo widać, że powroty trwają, czy jutro, bo sądzę, że niektórzy z naszych słuchaczy zostawili sobie powrót na jutro.
1: O czym dobrze pamiętać? O tym, żeby wrócić bezpiecznie. I to jest takie hasło, slogan chyba mocno oklepany. Bezpiecznie wrócić, cało wrócić. Czyli po pierwsze, jeżeli ten powrót to nie jest dzisiaj, tylko być może jutro, bo pierwszy dzień szkoły to dopiero wtorek, dobrze jest zaplanować sobie ten wyjazd, a nie odłożyć go na ostatnią chwilę, dlatego że nigdy pośpiech i nic zrobione w pośpiechu, czy planowanie trasy, czy przejeżdżanie trasy, czy przygotowanie się do tej trasy nie jest pomysłem dobrym, dlatego że jeżeli wyjdziemy z założenia, że poczekamy do ostatniej chwili, to wtedy może będzie mniejszy ruch. No raczej nie będzie mniejszy ruch, więc nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę, natomiast o czym dobrze jest nie zapominać? Znowu rzecz, która brzmi może banalnie, może w sposób oczywisty, żeby w taką trasę, jeżeli to jest jakaś dalsza trasa, to jest powrót z jakiegoś wyjazdu wakacyjnego, żeby ta trasa była przejechana przez nas jako kierowców wypoczętych, spokojnych i trzeźwych przede wszystkim, bo jeżeli to jest jakieś mocne świętowanie tego ostatniego dnia wakacji, nie mówię oczywiście o świętowaniu z dziećmi, bo

0: oczywiście trzymajmy się zdrowego rozsądku i zasad. Natomiast fajnie by było, żeby te nasze dzieci ten powrót zapamiętały nie jako walkę o życie na drodze, nie jako objaw stresu, nerwów i pośpiechu, tylko jako bezpieczny, spokojny powrót do domu, po to, żeby na spokojnie przygotować się do szkoły.
1: Powiedziałeś o takiej rzeczy, że wykorzystujemy wszystko do ostatniej chwili i kojarzą mi się takie sytuacje również z mojego życia, że jeżeli byłem w Gdańsku na wakacjach, to ostatnie promienie słońca łapałem na plaży i wyjeżdżałem jak najpóźniej się dało, żeby jak najwięcej tej pogody złapać. No i często stałem w korku na jedynce, często stałem w korku gdzieś na bocznych drogach, czy na starej jedynce na drodze 91, jeżeli omijałem autostradę. I z dzisiejszego punktu widzenia, z dzisiejszym doświadczeniem uważam, że nie warto, że trzeba było wyjechać półtorej godziny wcześniej i albo w tych korkach nie stać, albo po prostu jechać spokojniej.
0: Na pewno tak. Podejrzewam, że takich łapaczy ostatnich promieni jest nadal bardzo wiele. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby jakby przerzucić się z powrotu wieczornego czy nocnego na powrót poranny. Tutaj tak jak mówisz, godzina, dwie, trzy wcześniej wyjazd, to czasem jest wyjazd dużo płynniejszy, dużo spokojniejszy, dużo łatwiejszy, ze względu na to, że właśnie jeżeli z tymi łapaczami ostatnich promieni się nie spotkamy i nie spotkamy ich 300 po drodze, tylko może 15, to może będzie łatwiej tą drogę przejechać, niezależnie od tego, czy bierzemy jakąś główną trasę, czy będziemy próbowali jakoś bocznymi drogami się przedostać przez naszą trasę. Pamiętajmy o tym, że znowu, jeżeli nie jesteśmy umówieni na konkretną godzinę, że nie musimy się w konkretnej godzinie zameldować w domu, czy w garażu naszym autem po powrocie, nie ciśnijmy tak na siłę, nie róbmy tej trasy, nawet jeżeli to będzie trasa jakaś długa, nieważne z nadmorza czy skądkolwiek indziej, żeby jechać ją na tak zwanego strzała, czyli wsiadam w aucie razem z rodziną w punkcie A i w punkcie B 500 km dalej, dopiero wysiadam i robię przystanek do żadnych po drodze, nie, bo to jest strata czasu. Nie róbmy sobie ciśnienia, nie róbmy sobie presji, dlatego że lepiej dojechać 2 minuty albo 7 minut później, niż nie dojechać wcale. Pośpiech, ewentualne zmęczenie, które się może pojawić jak najbardziej, absolutnie jakimś dobrym reakcjom, szybkim reakcjom na drodze, na to, co na drodze zdarzyć się może, absolutnie nie sprzyja, więc dobrze jest wziąć to pod uwagę, żeby ten przejazd był w miarę spokojny, bezpieczny i żeby zakończył się dojechaniem do celu, a nie wciąganiem auta na lawetę po jakiejś mniej lub bardziej poważnej kolizji.
1: To jeszcze o pogodzie słów kilka. Jutro burze, jutro front atmosferyczny, jutro opady mocne deszczu. No będziemy wracać w tych warunkach. Na co zwrócić uwagę?
0: Na co zwrócić uwagę?
1: Trzy żołnierskie słowa.
0: Na rzeczy oczywiste. Po pierwsze, płyn do spryskiwaczy, żeby był, żebyśmy nie musieli jechać za tirem połowy trasy, bo po co się zatrzymać po płyn, skoro spod tira, spod kół mi tej wody trochę nakapie na szybę. Upewnijmy się, że to auto mamy zatankowane, a nie przeżywamy stresu, czy dojedziemy, bo nam pokazuje 16 km zasięgu. Wolniejsza jazda, to zawsze trochę niższe spalanie i mniej być może przystanków na tankowanie. Natomiast pamiętajmy jeszcze o odległościach, jeżeli będzie kiepska pogoda, kiepska widoczność, ale będzie jasno. Pamiętajmy o włączonych światłach, żebyśmy byli widoczni na drodze. Dlatego, że jeżeli większość kierowców ma te światło o ustawieniu auto, no to dobrze jest pamiętać, że światła na auto to nie to samo co auto na światłach, czyli to, że LEDy świecą nam się z przodu, no ale czujnik zmierzchu nam mimo deszczu, ale przez to, że nie ma zmroku, tych światełek nie odpali, więc pamiętajmy, że to fajnie by było, żeby było po naszej stronie i żeby to było działanie i krok jak najbardziej świadomy.
1: To jeszcze dołożę tylko trójkąt ostrzegawczy na wierzchu, narzędzia na wierzchu i kamizelki odblaskowe również w kabinie, a nie głęboko schowane w bagażniku. Bardzo ci, Pawle, dziękuję. Paweł Józefowski był moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję. Szerokiej drogi, bezpiecznego powrotu.
1: I dzięki za instruktorskie rady. No i pewnie do usłyszenia. 12 minut do godziny 20. My za chwilę wracamy z wiadomościami drogowymi.

0: 9,5 minuty pozostało do godziny 20. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. Czas na wiadomości drogowe. Kamil Olak już w blokach startowych. Nie może się doczekać, kiedy powie państwu, co na drogach. To państwo go posłuchają, a ci, którzy jadą, na pewno wyciągną z tego jakieś wnioski, którędy jechać, a którędy raczej nie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mimo późnej pory wciąż utrudnienia na autostradzie A1. Chodzi o odcinek między Nowymi Marzami a Nową Cerkwią. W dwóch miejscach są problemy związane z trwającymi pracami drogowymi. Na jezdni w kierunku Trójmiasta problemy są na wysokości Kierwałdu i spowolnienia kończą się na wysokości Nowej Cerkwi właśnie. Natomiast w drugą stronę, od strony Trójmiasta, utrudnienia są poważniejsze, dlatego że tam mówimy o korku, konkretnie korku, który zaczyna się na wysokości Milewa i kończy dopiero w Płochocinku. Potem jeszcze przez około 4 km na mapach przynajmniej widzimy spowolnienia, które kończą się dopiero w Rulewie. Na południu Polski sytuacja poprawiła się na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Ani spowolnień, ani korków już tam nie ma. Natomiast są problemy od strony Rzeszowa. Za Targowiskiem w kierunku Krakowa mamy około 5 km korka. Nadal problemy są na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała-Komorowica a węzłem Bielsko-Biała-Rosta. Na pierwszym kilometrze tej S1 po zderzeniu dwóch aut osobowych z motocyklem droga w kierunku Żywca jest zablokowana. Trwają też problemy na trasie S8 w Warszawie między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska na wysokości węzła Łabiszyńska po zderzeniu sześciu aut osobowych. Na 18 kilometrze jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Zablokowane są tam dwa pasy ruchu. Drogowcy wciąż nie odwołali też utrudnień na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki zepsute auto osobowe blokuje na 337 kilometrze jeden pas ruchu w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła godzina 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Mamy niedzielę, 30 dzień sierpnia 2026 roku. A zapraszam ja, Kuba Hanak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro zapraszam na kolejną część audycji, to zapraszam też na kilka słów o pogodzie. Najchłodniej jest w Białymstoku i na Helu, już poniżej 20 stopni, 18 z małym groszem. Najcieplej w Legnicy prawie 26, w Krakowie 25, w Rzeszowie 25, w Nowym Sączu też 25, w Warszawie 24, w Lublinie 22, na Dolnym Śląsku w Legnicy to już mówiłem, we Wrocławiu 25, w Poznaniu, w Wielkopolsce 25. No południowa część, niezależnie czy wschodnia, czy zachodnia, znacznie cieplejsza niż północna i tutaj ta temperatura będzie spadać wolniej niż w reszcie kraju, a w nocy zachmurzy się na południowym wschodzie i miejscami na północy. Będzie to zachmurzenie praktycznie małe, więc i gwiazdy, i księżyc będzie można pooglądać. Nad ranem na zachodzie kraju i na północnym zachodzie może popadać przelotny deszcz, a na północy nad morzem możliwe również zanikające lekkie burze. Uwaga, bo miejscami może się pojawić silna mgła. Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie, miejscami na południu do 17. Na wybrzeżu będzie dużo chłodniej, podobnie w dolinach karpackich stopni 9. Powieje słabo, na północy trochę mocniej, ale wiatr nie będzie zimny, bo będzie południowy. Uwaga, bo wysoko w Sudetach nadal będzie mocno wiało, nawet do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2,5 minuty po godzinie 20. Wracamy do tematu samochodów z lat 90. Te obciachowe po jednej stronie i te, z których byliśmy dumni, którymi można było się pochwalić po drugiej stronie. Piszcie i nagrywajcie wiadomości 22 513 11 11.

0: 10 minut, w zasadzie 10,5 minuty po godzinie 20. Tutaj PRK, Polskie Radio Kierowców. Minęło kolejne 20 minut, a to oznacza, że czas na wiadomości drogowe i na drogi zabierze Państwa Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy na trasie S7 między węzłem Zamienie a węzłem Warszawa-Lotnisko. Na pierwszym kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe. Zablokowany w konsekwencji jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Nowe problemy też w Podkarpackiem na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka w pobliżu miejscowości Trzebuska. Zderzyły się 2 auta osobowe z 3 motocyklami. Na 453 kilometrze droga jest zablokowana. Objazd drogą wojewódzką nr 878 od węzła Sokołów Małopolski do węzła Jasionka. Poprawiła się sytuacja na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała-Komorowice a węzłem Bielsko-Biała-Rosta. Droga była zablokowana na pierwszym kilometrze po tym, jak motocyklista uderzył w bariery, ale służby poinformowały o tym, że jeden pas ruchu w kierunku Żywca został odblokowany. Trwają problemy na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska w pobliżu węzła Łabiszyńska. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Poznania. Droga jest zwężona na 18 kilometrze po zderzeniu 6 aut osobowych. Drogowcy wciąż nie odwołali też utrudnień na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Niedaleko węzła Gdańsk-Szadułki zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdyni na 337 kilometrze. Na trasie S6 problemy są też w Zachodniopomorskiem, konkretnie na 69 kilometrze. Niedaleko Jarkowa po kolizji z udziałem aut osobowych zablokowana jest droga w kierunku Koszalina. Wciąż widać na mapach, pomimo późnej pory, falę powrotów z weekendu, z wakacji przede wszystkim. I tak na autostradzie A4 więcej aut jest na jezdni od strony Tarnowa w kierunku Krakowa na wysokości Targowiska i Staniątek. Autostrada A4 to spowolniony ruch także wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa na wysokości portu lotniczego Balice. Bez przeszkód pokonamy za to tę trasę na wysokości aglomeracji śląskiej i w okolicach Wrocławia. Niewielkie spowolnienia są na jezdni w kierunku właśnie Wrocławia na wysokości Baranowic i Nowej Wsi Wrocławskiej. Natomiast mocno daje się we znaki wciąż remont na autostradzie A1 w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Na wysokości miejscowości Warlubia od strony Gdańska korek jest coraz dłuższy, sięga już prawie 5 km, kończy się dopiero za Rulewem. Nasi słuchacze donoszą też o problemach z płynną jazdą na autostradzie A1 w okolicach Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13,5 minuty po godzinie 20. Taką wiadomość dostałem. Hejka, może ktoś wie, jaka sytuacja jest na S17 w stronę Lublina? Wiem, że są remonty, ale czy chociaż w miarę przejezdne? No to ja odpowiem. Hejka, to wiem, jaka jest sytuacja w stronę Lublina. Są remonty, ale jest w miarę przejezdna. Tak zupełnie poważnie, to od węzła z drogą ekspresową S12 chwilę trzeba postać w korku, zwolnić, bo tam roboty drogowe na wysokości

miejscowości Wulkanowodworska, aż do okolicy Szumowa i Kłody. Tam utrudnienia się kończą i można spokojnie podróżować w stronę Lublina. 14 minut po 20. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak dojechać, śmiało pytajcie. Ja chętnie odpowiem. Życzę szerokiej drogi. Nasza aplikacja czynna.

0: 21 minut po godzinie 20. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. To tak jeszcze nawiązując do podróży z Warszawy do Lublina, to bez żadnego problemu dojedziesz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, do Lublina, z wyjątkiem tego węzła Kurów Zachód. Tutaj chwilę trzeba postać w korku ze względu na roboty drogowe, ale to jest dosłownie kilka minut. Jest alternatywna trasa jeszcze przez Dęblin. Pokazuje nam nawigacja jakieś 15 minut dłużej, choć z doświadczenia wiem, że wybór S17 jest znacznie lepszy. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli pojedzie się wolniej, to równą prędkością bez problemu można dojechać do Lublina. Także to jest bardzo dobry pomysł, żeby wybrać się właśnie tą trasą. Wracamy do tematu samochodów lat 90., tych obciachowych i tych, z których można było być dumnymi, tych, których zazdrościliśmy naszym sąsiadom. Nie ukrywajmy tego, bo były takie samochody, których można było zazdrościć. Ja pamiętam, jeden z moich sąsiadów miał Opla Omega MV6. To było moje olbrzymie marzenie, które w pewnym momencie spełniłem. Taki samochód w kolorze złotym, tak? Złoty metalik. Pamiętam go do dzisiaj na oponach Pirelli P6000. Strasznie plastikowe opony, ale takie były wtedy opony na samochodach. Ten samochód był przecudowny, przepiękny, olbrzymi i bardzo, bardzo wygodny i szybki. Oczywiście łykał takiej ilości paliwa, że wolę nawet nie pamiętać. Przy tych cenach byłoby ciężko. Natomiast rzeczywiście był bardzo fajnym samochodem i miło go wspominam. Ale mamy wiadomość od Krzyśka. Napisał, że Tavria była obciachem. Oczywiście była obciachem. Tavria to taki ukraiński wynalazek. Trochę na modłę Skody Favorit, mam wrażenie, czyli lekki, niewielki samochód klasy kompakt z napędem naprzód, z małym silniczkiem, który był zupełnie inny niż to, co do tej pory motoryzacja ta wschodnioeuropejska wykonywała, no bo mieliśmy Łady, mieliśmy Skody, to Polonezy, duże Fiaty, to wszystko było takie siermiężne, a Tavria była lekka, a bardzo lekka była, jak wyjeżdżała z salonu, bo momentalnie rdzewiała, więc rdza pochłaniała resztę blachy, która na niej była i rzeczywiście można było kilkuletnie samochody zobaczyć kompletnie skorodowane. Mamy jeszcze jedną propozycję obciachu od naszego słuchacza.
1: Dzień dobry. Samochód obciach lat 90. Old Cid. Zbyszek z Ardeona.
0: Old Cid. Rzeczywiście były takie samochody. Ciekawe, czy pamiętacie taką markę Old Cid? Ja pamiętam, to był chyba Citroen produkowany na, czy rumuński samochód produkowany na francuskiej licencji. Jego nazwa wzięła się od regionu Oltenia, w której był produkowany, oraz druga część marki Citroen, czyli Old Cid. To była produkcja pomiędzy 82 a 96 rokiem. Rzeczywiście w Krajowej montowano takie samochody na bazie Citroena AX. Taki malutki, miejski Citroen i takiego Citroena też pamiętam. Jeden z moich sąsiadów miał taki samochód z silnikiem 1.5 diesel. Ciężko to paliło w zimie. Pamiętam doskonale, jak czasami podjeżdżał dużym samochodem dostawczym, żeby ten samochód uruchomić. Było to dosyć komiczne. Duży samochód, który uruchamiał mały

samochód. Drodzy słuchacze, dajcie znać w naszej aplikacji, czy jakieś obciachy lat 90. jeszcze kojarzycie i czy jakieś samochody z lat 90. mocno przykuwały waszą uwagę i czy jakichś samochodów zazdrościliście swoim sąsiadom, kiedy stały pięknie umyte przed garażami. Dajcie znać w naszej aplikacji, można pisać albo nagrywać wiadomości pod numerem telefonu 22 513 11 11.

29 minut po godzinie 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mówimy dzisiaj o obciachach i dumie lat 90. Jestem ciekaw waszych opinii. Już kilka takich opinii się pojawiło. Ja tu się też rozpływałem nad Oplem. Ale pamiętam też, że to zaczęła, że wtedy właśnie zaczęła się era SUV-ów, chociaż wtedy to jeszcze były auta terenowe. Pojawiły się takie auta jak Mitsubishi Pajero, pojawiła się taki samochód jak Land Rover Discovery. Coraz popularniejsza stała się Toyota Land Cruiser i chyba wtedy, Kamilu, co, jak sądzisz, wtedy chyba zaczęła się ta era samochodów wyżej zawieszonych, z których widać

0: więcej i możemy dalej wjechać.
1: Skoro tak mówisz, to pewnie tak było.
0: One potem ewoluowały oczywiście.
1: Ty cały czas masz mnie za eksperta.
0: No
1: naprawdę.
0: Nie za eksperta, ale, ale rozglądasz się przecież po ulicach.
1: No,
0: no
1: ale żebym ja daty kojarzył jakieś. Nie, nie, to nie
0: Opel
1: ja.
0: Frontera, coś ci to mówi?
1: Nic mi to nie mówi. Ale nie pogrążaj mnie już, proszę. Nie publicznie.
0: Wiem na pewno, że wie, co na drogach.
1: A to tak.
0: I tutaj absolutnie nie ma dzisiaj startu do Kamila, bo Kamil wie wszystko albo prawie wszystko. A jeżeli czegoś nie wie, to dajcie znać w naszej aplikacji. Jeżeli coś wydarzyło się na drodze, o czym my nie powiedzieliśmy, to my chętnie taką informację puścimy dalej, aby ostrzegać się. Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają problemy na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała Komorowice a węzłem Bielsko-Biała Rosta. Po zderzeniu dwóch aut osobowych z motocyklem w kierunku Żywca droga jest zwężona. Podróżujemy tam jednym pasem ruchu. Cały czas są też kłopoty na trasie S7 na Mazowszu, konkretnie między węzłem Zamienia a węzłem Warszawa Lotnisko. Na wysokości miejscowości Dawidy Bankowe zderzyło się 4 auta osobowe i tam jezdnia w kierunku stolicy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Trasa S19, problemy poważne nadal między węzłem Sokołów Małopolskie a węzłem Jasionka. W pobliżu miejscowości Trzebuska zderzyły się 2 auta osobowe z 3 motocyklami i na 453 kilometrze droga jest zablokowana. Objazd drogą wojewódzką numer 878 od węzła Sokołów Małopolski do węzła Jasionka. Nie odwołano problemów na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska. Na wysokości węzła Łabiszyńska zderzyło się 6 aut osobowych i na 18 kilometrze jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Zablokowane są 2 pasy ruchu. Na trasie S6 nadal kłopoty są w 2 miejscach. W Pomorskiem między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na 337 kilometrze zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Natomiast w zachodniopomorskim nadal na trasie S6 problemy są na wysokości Jarkowa. Na 69 kilometrze po kolizji droga w kierunku Koszalina jest zablokowana i tam ruchem kierują służby. Cały czas korek na autostradzie A1 od strony Gdańska na wysokości Gajewa. Zaczynają się problemy. Kończą za Rulewem. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Na nitce w stronę Gdańska na szczęście korka nie ma. Są spowolnienia między Kierwałdem a Nową Cerkwią i powód ten sam, czyli pracujące ekipy drogowe. Na autostradzie A4 nadal jest korek przed Krakowem. Zaczyna się on na wysokości Targowiska. To na jezdni od strony Rzeszowa. I trudna sytuacja nadal jest na Krajowej 7 w Mogilanach. Zaczyna się korek, który kończy się dopiero za Libertowem. Tam także pracują służby drogowe. Na południu Polski nieciekawa sytuacja także na Krajowej drodze numer 44. W Zatorze jest gigantyczny korek, bo ponad 4-kilometrowy. I też w okolicach Krakowa cały czas korkuje się droga krajowa numer 44 na wysokości Skawiny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 33 minuty po 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Wracamy do tematu obciachów i dumy lat 90. Mówimy o samochodach. Pamiętam taką sytuację, jak pojawiło się na rynku Porsche Boxster. To był 96 rok. Nazywanego Porsche dla ubogich. No bo na rynku była już 911, która była takim prawdziwym Porsche. A Państwo jak uważają? To było Porsche dla ubogich? Czy taka po prostu mniejsza, tańsza wersja porządnego, muskularnego Porszaka?

0: 19 minut pozostało do godziny 21. Przypominam, że mówimy teraz o obciachach i dumie lat 90., czyli o samochodach, które albo lepiej było szybko schować do garażu, albo wyciągnąć przed garaż, żeby się tymi autami pochwalić. Kilkanaście minut temu mówiłem o Porsche, że pojawiło się na rynku Porsche Boxster i było nazywane na początku takim Porsche dla ubogich. I napisał do nas Krzysztof z BMW, że uważa, że żadne nowe Porsche nie jest dla ubogich. Jedyne ubogie Porsche to są te zezłomowane, sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrawia Krzysztof z BMW. Nie wiem, czy się z tym zgadzam, czy nie. Też nie uważam, żeby jakiekolwiek Porsche było dla ubogich, bo to są, były, są i będą bardzo drogie samochody. Natomiast przypominam sobie, że wiele było takich modeli w historii różnych marek, takich tańszych, budżetowych, były nazywane po prostu samochodami dla uboższych, którzy chcieli mieć porządne Porsche czy porządnego Mercedesa. O, tak było ze 190. Nie wiem, czy państwo pamiętają taki samochód. Mercedes 190 był znacznie tańszy niż jego odpowiedniki typu W124, które było znacznie, często nawet dwukrotnie droższe niż 190. Były takie czasy, więc chyba każda marka miała w swojej historii taki samochód, którym chciała podbić serca klientów nie do końca dysponujących taką gotówką, żeby kupić sobie flagowe modele tych marek. Więc odzywajcie się w naszej aplikacji. Jakie samochody kojarzycie jako obciach lat 90., a jakie samochody były dumą, czy jakie samochody chcieliście wtedy mieć? W sferze marzeń były różne auta. Ja pamiętam to lata 90. to był początek takiego boomu na czasopisma, na magazyny samochodowe. Było ich kilka. Ja pamiętam, gromadziłem taką gazetę, nazywało się Autosukces. Mam wszystkie numery od początku do końca istnienia tej gazety. Mam nadzieję, że kiedyś zbiję na tym miliony złotych, że ktoś kiedyś będzie chciał to ode mnie kupić jako kolekcję. Oczywiście żart i tutaj przymykam jedno oko, czy przymrużam jedno oko w ramach żartu. Natomiast rzeczywiście to były lata, kiedy było dużo marzeń. No i trzeba je tylko było zestawić z oczekiwaniami, znaczy oczekiwania z rzeczywistością. O, to chciałem powiedzieć. Rzeczywistość lat 90. była zupełnie inna niż ta kolorowa, gazetowa. Nasza aplikacja czeka, możecie śmiało się w niej odzywać, możecie pisać, ale jeżeli chcecie nagrywać wiadomości, to bardzo was proszę, zadzwońcie pod 22 513 11 11, a nasza aplikacja nie służy tylko do tego, żeby opowiadać o obciachach i dumie lat 90., ale służy też do tego, żeby informować, co na drogach i uzupełniać nasze wiadomości, które pojawiają się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców co 20 minut.
1: Dzień dobry, Michał z Autostrada 1. Wracam z miasta w kierunku na Łódź, na tej drugiej zwężce w okolicach Warlubia, korek 14 km. Stoję już godzinę, to że warto byłoby ostrzec kierujących, żeby szukali alternatywy, bo trochę męczące stanie. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.

Zatem ostrzegamy, bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Ostrzegamy, bo ten korek rzeczywiście ma dobre 7-8 kilometrów w tej chwili. Przychodzą mi do głowy dwa tematy. Pierwszy to objazd przez starą jedynkę, czyli drogę krajową numer 91 tego odcinka. Widzę, że na jedynce jest pusto, więc pomiędzy Kopytkowem a Nowymi Marzami można 91 jechać. Nawet jeżeli pojedziecie chwilę dłużej, chociaż wątpię, bo ten korek naprawdę jest potężny, to na pewno będzie się jechało przyjemniej, wolniej, ale przyjemniej. A druga rzecz to taka, żeby jednak zwracać na siebie uwagę i postarać się jechać płynnie. W korku naprawdę można jechać płynnie, można tak sterować ruchem, nie mówię o szeryfowaniu, żebyśmy mieli tutaj jasną rzecz, mówię o tym, żeby płynnie jechać w tym korku. To z reguły pomaga ograniczyć te momenty zatrzymania, a każdy moment zatrzymania potem powoduje reakcję łańcuchową i kilkanaście samochodów dalej to zatrzymanie jest dużo bardziej gwałtowne. Pomyślcie o tym, być może jest to dobry pomysł, żeby taki element, jeden z elementów jazdy defensywnej włączyć dzisiaj w te trudne chwile na autostradzie A1. A póki co 14 minut do godziny 21, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

10 minut, 10,5 minuty do godziny 21. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Zerkam na mapę drogową. Jest kilka miejsc, w których rzeczywiście można stanąć w korku.

0: Na A1 doszedł jeszcze jeden, tym razem w stronę Gdańska, na wysokości miejscowości Morzeszczyn, w stronę Nowej Cerkwi. Chociaż to nie jest nowe miejsce, bo Kamil mówił o tym utrudnieniu kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu w stronę Pelplina, ale ono, mam wrażenie, zmalało na mapie i teraz znowu pojawiły się czerwone i bordowe kolory. A to oznacza, że państwo i wracają, i jadą nad morze. Nie, czyli wracają z południa, na przykład z Zakopanego. Pewnie tak było, bo ruch na Zakopiance dzisiaj spory w stronę Krakowa i on teraz przeniósł się na autostradę A1. Zerkam jeszcze na Małopolskę. Tutaj na autostradzie A4 lekkie spowolnienia w stronę Krakowa, a tak poza tym bez większych problemów. No chyba, że o problemach.
1: No prawie powiedziałeś, no. I o czym ja teraz mam mówić?
0: Myślę, że coś tam znajdziesz. Kamil Olak na pewno coś tam znalazł, tym bardziej, że na liście, którą ze sobą przyniósł, tych utrudnień ma kilka. Zatem nie zabieram mu chleba już dzisiejszego wieczoru i teraz czas na wiadomości drogowe, te takie profesjonalne, kamilowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe problemy na trasie S7 w Pomorskiem między węzłem Gdańsk-Port a węzłem Gdańsk-Lipce. Na 5 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. W okolicach Gdańska problemy nadal na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki zepsute auto osobowe na 337 kilometrze blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S6 na wysokości Jarkowa, a to oznacza, że na 69 kilometrze w obu kierunkach jedziemy bez przeszkód. Wcześniej droga w kierunku Koszalina była zablokowana. Odwołano też utrudnienia na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała-Komorowice a węzłem Bielsko-Biała-Rosta. Na pierwszym kilometrze w kierunku Żywca jedziemy już całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był tam zablokowany po zderzeniu czterech aut osobowych. Ale problemy trwają na trasie S7 między węzłem Zamienie a węzłem Warszawa-Lotnisko. Na wysokości miejscowości Dawidy Bankowe zderzyły się cztery auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. W Warszawie problemy na trasie S8, natomiast wciąż między węzłem Głębocka a węzłem Marywirska. W pobliżu węzła Łabiszyńska zderzyło się sześć aut osobowych i na 18 kilometrze dwa pasy ruchu w kierunku Poznania są zablokowane. I jeszcze województwo podkarpackie i trasa S19. Tu nadal problemy są między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. W pobliżu miejscowości Trzebuska po zderzeniu dwóch aut osobowych z trzema motocyklami droga jest zablokowana na 453 kilometrze i objazd wytyczono drogą wojewódzką numer 878 od węzła Sokołów Małopolski do węzła Jasionka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jednak pomimo późnej pory można utknąć w korku. Za 18 minut kolejne wiadomości, także bądźcie z nami, jedźcie z nami na luzie w dobrą stronę. Jedziemy do 22, więc jeżeli też jesteście w podróży, będzie nam bardzo miło, jeżeli będziemy podróżować wspólnie.

0: Na zegarze prawie dokładnie godzina 21. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Kilka słów o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie i miejscami na północy. W ogóle go nie będzie, więc będzie można zerknąć w gwiazdy na północy, ale uwaga, na północnym zachodzie również może popadać przelotnie deszcz, szczególnie nad ranem, a na północy z początkiem nocy będą możliwe jeszcze zanikające burze. Skomplikowana ta prognoza. Miejscami wystąpią mgły, szczególnie tam, gdzie popada deszcz. Temperatura spadnie do 12 stopni na północnym wschodzie, miejscami na południu do 17 stopni, czyli będzie dużo cieplej niż na północy. Ale uwaga, bo na wybrzeżu będzie chłodniej, w kotlinach karpackich może być nawet 9 stopni. Wiatr powieje słabo na północy, okresami będzie umiarkowany. Na szczęście południowy, więc nie będzie zimny, ale uwaga, bo wysoko w Sudetach może powiać do 80 na godzinę i w czasie burz, które mogą wystąpić na północy w pierwszej połowie nocy, również ten wiatr może być silny. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze na południowym wschodzie kraju. Uwaga, bo tutaj może zdarzyć się też niestety grad. Prognozowana wysokość opadów nawet do 20 litrów na metr kwadratowy. Będzie ciepło od 22-24 stopni na północy, miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach południowych i południowo-wschodnich. W Sudetach może być chłodniej, około 21 stopni. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale uwaga, bo w Bieszczadach powieje silniej, do 55 na godzinę, w Tatrach do 60, a w Sudetach do 90 na godzinę. W trakcie burz i gwałtownych opadów deszczu ten wiatr może również osiągać od 70 do 85 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak jest, PRK, Polskie Radio Kierowców, na zegarze 2 minuty po godzinie 21. Jedziemy do 22 na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami. Nasza aplikacja czynna połowicznie. Można pisać wiadomości, natomiast te nagrywane niestety nam się nie wyświetlają, więc jeżeli chcecie napisać, zapraszamy do aplikacji. Jeżeli chcecie nagrać wiadomość, zadzwońcie pod 22 513 11 11. Tam na pewno te wiadomości odsłuchamy.

0: 10 minut po godzinie 21. Kapitan zalecił lądowanie, zatem lądujemy, bo 10 po 21, a to oznacza, że 20 minut temu był serwis, a to oznacza, że teraz czas na kolejny, czyli Kamil Olak, i wyjeżdżamy z nim na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w Warszawie na trasie S8, te pomiędzy węzłem Głębocka a węzłem Marywilska. AP oznacza, że na wysokości węzła Łapiszeńska znów mamy do dyspozycji całą szerokość jezdni. Na 18 kilometrze zablokowane były dwa pasy w kierunku Poznania po zderzeniu 6 aut osobowych. Ale problemy są w okolicach Warszawy na trasie S7 między węzłem Zamienia a węzłem Warszawa Lotnisko. Na pierwszym kilometrze na wysokości Dawidów Bankowych zderzyły się 4 auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Trwają też problemy na trasie S7 na Pomorzu między węzłem Gdańsk-Port a węzłem Gdańsk-Lipce. Na 5 kilometrze po zderzeniu 2 aut osobowych jeden pas w kierunku Szczecina jest zablokowany. W okolicach Trójmiasta nie odwołano wciąż także utrudnień na trasie S6 między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na wysokości węzła Gdańsk-Szadułki zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdyni na 337 kilometrze. Wciąż problemy poważne w Podkarpackiem na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. Na wysokości miejscowości Trzebuska zderzyły się 2 auta osobowe z 3 motocyklami i wciąż na 453 kilometrze droga jest zablokowana w obu kierunkach. Obowiązuje objazd drogą wojewódzką numer 878 od węzła Sokołów Małopolski do węzła Jasionka. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S6 na wysokości Jarkowa na 69 kilometrze. W obu kierunkach jedziemy całą szerokością jezdni i skończyły się też problemy na trasie S1 między węzłem Bielsko-Biała-Komorowice a węzłem Bielsko-Biała-Rosta. Nadal wzmożony ruch na autostradzie A1. Do tego dochodzą jeszcze roboty drogowe na odcinku Nowe Marzy-Pelplin. I tak na jezdni w kierunku Gdańska korek zaczyna się przed Kierwałdem, a kończy dopiero na wysokości Nowej Cerkwi. Natomiast od strony Trójmiasta kierowcy stoją w korku, który zaczyna się na wysokości Mopu-Gajewo i kończy dopiero za Rulewem. Na południu Polski poprawiła się znacząco sytuacja wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Na samej autostradzie A4 mamy spowolnienia już przed samym Krakowem od strony Rzeszowa. One zaczynają się w Staniątkach, natomiast bez poprawy na Krajowej 7. Wciąż tam jest kilkukilometrowy korek. Powodem z jednej strony jest wzmożony ruch i powrot z weekendu, z wakacyjnych wyjazdów, a z drugiej strony utrudniają w tym miejscu jazdę roboty drogowe. I tak korek zaczyna się w Mogilanach i kończy dopiero za Libertowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 22 minuty po godzinie 21. Myślałem, że trafię w imieniny godziny, ale nie trafiłem. Tak czy inaczej, widać na drogach, czy to imieniny godziny, czy nie, że państwo wracają, ciągle wracają do domu z wakacji. Pewnie większość albo olbrzymia część z was będzie wracać jutro. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądał ruch na drogach. Pamiętajcie o tym, o czym mówiliśmy dzisiaj w programie, o przewożeniu dzieci i o tym, o czym nie zapomnieć, wracając z wakacji do domu. Na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom i podróżom. Wiele osób odłożyło powrót z letniego wypoczynku na ostatnie sierpniowe dni. Na drogach jest sporo samochodów, ale nie na tyle, by na przykład przy zjazdach tworzyły się gigantyczne korki, czy były problemy z zachowaniem płynności ruchu. Ci, którzy przemierzają dziś Polskę, chwalą standard dróg. Jak mówią, wystarczy zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje policja, by podróż była bezpieczna.
1: Droga bardzo dobra, tylko trochę kork w Łomiankach przed Warszawą, ale poza tym może być.
2: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
3: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
4: Super, świetnie.
5: Jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma.
0: Oczywiście są takie miejsca, gdzie trwają remonty dróg, choćby A1 w dwóch miejscach mocno przykorkowana. Państwo do nas piszą, dzwonią, nagrywają wiadomości, że można i godzinę stać w tym korku, ale można go też objechać, jak proponowałem, starą jedynką. Policjanci mówią, że najniebezpieczniejsza jest nadmierna prędkość w obszarach zabudowanych, przejścia dla pieszych, skrzyżowania. Tutaj liczy się każdy metr ewentualnej drogi hamowania. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik mówił na antenie Polskiego Radia 24, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego skorzystać.
6: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Czy to wieś mazurska, małopolska czy kielecka, warto przestrzegać przepisów ruchu drogowego, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś w obszarze zabudowanym będzie stała policja, złapie nas na radar, a tu będzie dużo za dużo. O tym powiemy już za kilkanaście minut. Kto miał dzisiaj dużo za dużo i dlaczego stracił prawo jazdy na 3 miesiące? A ja tylko na koniec powiem, że do wczoraj na polskich drogach doszło, wczoraj tylko na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. I z tą statystyką zostawię państwa, żeby można było ją przemyśleć.

Półtorej minutki pozostało do serwisu, a zatem półtorej minutki pozostało do wpół do dziesiątej. Chciałem zamknąć i podsumować temat obciachowych i samochodów, które, z których moglibyśmy być dumni w latach 90. No, Saab. Nie powiedzieliśmy o Saabie. Saab wyprodukował w latach 90. mnóstwo fajnych samochodów. Potem kontynuowali już współpracę z General Motors. Jedni twierdzą, że to był dobry wybór, inni twierdzą, że nie do końca. A ja uważam, że bardzo żałuję, że tej marki już nie ma na rynku samochodów, bo budowali naprawdę cudowne auta. Lata 90. to też początki rajdów takich, które my już znamy. Subaru Impreza, legenda europejskich, światowych rajdów, ale też Toyota Celica, która w wersji GT4 święciła triumfy na rajdowych odcinkach specjalnych. No, mnóstwo tych samochodów było, do nich wzdychaliśmy na plakatach, do nich wzdychaliśmy w materiałach prasowych. Kiedyś nie było internetu, nie można było zerknąć w monitor i znaleźć wszystkiego w parę sekund. Trzeba było wybrać się do kiosku albo do sklepu, kupić gazetę, poczytać, pooglądać. Była to radocha, bardzo miło wspominam te czasy. Dokładnie w 9:30 na zegarze. Czas

0: na wiadomości drogowe. Kamil Olak, wyjeżdżamy z nim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S7 w okolicach Trójmiasta, a te pomiędzy węzłem Gdańsk-Port a węzłem Gdańsk-Lipce. Na 5 kilometrze w kierunku Szczecina znów mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był tam zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych. Skończyły się też problemy w Warszawie na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska. A to oznacza, że przez węzeł Łabiszyńska przejedziemy bez przeszkód. Kłopoty były na 18 kilometrze. Tam zderzyło się 6 aut osobowych późnym popołudniem i zablokowane były 2 pasy ruchu w kierunku Poznania. Ale w okolicach Warszawy problemy trwają na trasie S7 między węzłem Zamienie a węzłem Warszawa Lotnisko. Na wysokości Dawidów Bankowych zdarzyły się 4 auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Trwają też poważne problemy na trasie S19 w Podkarpackiem. Chodzi o odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka. W pobliżu miejscowości Trzebuska zderzyły się 2 auta osobowe z 3 motocyklami i droga pozostaje zablokowana w obu kierunkach na 453 km. Obowiązuje objazd drogą wojewódzką numer 878 od węzła Sokołów Małopolski do węzła Jasionka. Cały czas na autostradzie A4 są spowolnienia przed Krakowem od strony Rzeszowa. Czas tracimy na odcinku od Zakrzowa do granic miasta. Na Krajowej 7 nieco zelżał korek w okolicach Libertowa, ale wciąż zaczyna się na wysokości miejscowości Gaj. Natomiast autostrada 4 nie przysparza już żadnych problemów ani na wysokości aglomeracji śląskiej, ani w okolicach Wrocławia. Natomiast wciąż czas tracimy na autostradzie A1. Na północ Polski się przenosimy. Chodzi o oczywiście odcinek Nowe Marzy-Pelplin. W 2 miejscach jest korek na jezdni w kierunku Gdańska w okolicach Kierwałdu, natomiast na jezdni w kierunku Torunia korek jest na wysokości Warlubia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32,5 minuty po godzinie 21. Jeszcze jedziemy na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami. Mam nadzieję, że ta podróż jest fajna. A jeżeli jedziecie, jesteście ciekawi, co na drogach, to słuchajcie wiadomości za 18 minut.

20 minut do godziny 22. Tutaj PRK Polskie Radio Kierowców. Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy 110 na godzinę w obszarze zabudowanym. Trochę za szybko. Szef kanału Zero został zatrzymany przez drogówkę w obszarze zabudowanym. Jechał 110 na godzinę. Stracił prawo jazdy na 3 miesiące. To prawda, przyznał na portalu X Krzysztof Stanowski. Ale wróćmy o tym, wróćmy do początku. Informacja jako pierwsza podało Radio Z o tym, że podobno Krzysztof Stanowski jechał w miejscowości Odrowąż w województwie świętokrzyskim z prędkością 110 km na godzinę. To o 60 na godzinę szybciej niż maksymalny limit w tym miejscu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące, nałożyli też mandat w wysokości 3000 zł i aż 13 punktów karnych. Sam dziennikarz w portalu X przyznał się do wykroczenia na drodze. Napisał, że przyspieszył do 110 na godzinę na 10 metrów przed tablicą kończącą obszar zabudowany. No i spoko. Następne 3 miesiące na rowerze w pogodę i prywatnym kierowcą niepogodę. Skwitował. Jak państwo to skomentują? Czy to jest spoko, czy niespoko, żeby te 60 na godzinę jechać za szybko w obszarze zabudowanym? Jak to powiedział policjant, tam gdzie piękna droga, żeby depnąć, tam jesteśmy my. To już komentarz, który Krzysztof Stanowski zamieścił na portalu X w odpowiedzi na pytanie jednego z swoich subskrybentów, czy to prawda, że prawko zatrzymane. Krzysztof Stanowski tłumaczył się też, że jechał za autokarem do Wąchocka, to minął jakąś małą miejscowość i przyspieszył. Jakieś 10 metrów przed znakiem koniec terenu zabudowanego mnie capnęli i było 110. No tak, dzisiejsze samochody szybko przyspieszają z 50 do 110, ale czy tak szybko? Tego nie wiemy. Jedna ważna rzecz. Dobrze, że się przyznał, nie tłumaczył i nie szukał jakichś pokrętnych, nie stosował jakichś konkretnych tłumaczeń. Powiedział tak, przyznaję się, popełniłem błąd. To ja tylko powiem na koniec, że dobrze, że złapali pana Stanowskiego policjanci, zanim coś się wydarzyło, bo przy tej prędkości w obszarze zabudowanym nie miałby absolutnie żadnych szans, żeby nawet zobaczyć, a co dopiero zahamować. 17 minut do godziny 22. Na luzie w dobrą stronę. Jeszcze kilkanaście minut jedziemy z państwem. Jeżeli państwo są ciekawi, co na drogach, to za 7 minut Kamil Olak w ostatnim serwisie powie, którędy jechać, a których dróg lepiej omijać.

0: 10 minut do godziny 22. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Ostatnie wydanie wiadomości drogowych. Kamil Olak już teraz powie Państwu, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne problemy na trasie S7 na granicy województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Dachowanie auta osobowego w okolicach MOP-u Widoma w stronę Krakowa. Droga jest zablokowana. Najlepiej to miejsce ominąć, zjeżdżając na węźle Szczepanowice i jadąc przez Słomniki i w ten sposób wracamy na trasę S7. Cały czas problemy są też na trasie S6 w okolicach Gdańska, między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki na 337 km dochowało auto osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Nie odwołano też utrudnień na trasie S7 na Mazowszu. Te trwają między węzłem Zamienia a węzłem Warszawa Lotnisko. Na wysokości Dawidów Bankowych zderzyły się 4 auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Poważne problemy też na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka. W pobliżu miejscowości Trzebuska zderzyły się 2 auta osobowe z 3 motocyklami i nadal na 453 km droga jest zablokowana. Objazd drogą wojewódzką numer 878 od węzła Sokołów Małopolski do węzła Jasionka. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S7, te pomiędzy węzłem Gdańsk-Port a węzłem Gdańsk-Lipce oraz na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Marywilska. Wcześniej skończyły się problemy na trasie S6 w województwie zachodniopomorskim na wysokości Jarkowa, a także na trasie S1 pomiędzy węzłem Bielsko-Biała-Komorowica a węzłem Bielsko-Biała-Rosta. Nie zmieniła się sytuacja na Krajowej 7 przed wjazdem do Krakowa. Nadal korek zaczyna się przed Gajem, a kończy dopiero za Libertowem. Poprawiła się natomiast sytuacja na autostradzie A4. Coraz mniejszy odcinek ze spowolnieniami od strony Rzeszowa przed Krakowem. Na północy Polski cały czas problemy z przejazdem są na autostradzie A1. Powodem są oczywiście prowadzone tam roboty drogowe i tak na Nitce w stronę Gdańska. Korek ma około 3 km, zaczyna się przed Kierwałdem, a kończy dopiero w Nowej Cerkwi. Natomiast od strony Trójmiasta na szczęście te utrudnienia są już mniejsze. Korek ma około 2 km, zaczyna się na wysokości MOP-u Gajewo i kończy na wysokości Warlubia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut do 22 pozostało. Czas kończyć dzisiejsze Na Ludzie w dobrą stronę. Po pierwsze chciałem podziękować Wam, drodzy słuchacze, za to, że pisaliście, za to, że pomimo problemów z aplikacją nagrywaliście się pod numerem telefonu 22 513 11 11. Zapamiętajcie ten numer, bo on może się przydać, jeżeli będziecie chcieli przekazać nam jakieś informacje drogowe. Także Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję. Zapraszam na jutrzejszy poranek. Chłopaki na pewno Was obudzą. Ja zapraszam na Luzie za tydzień i chciałem też podziękować Dawidowi Twardziakowi za realizację dzisiejszej audycji i Kamilowi Olakowi za serwisy drogowe. Wam życzę dobrej, spokojnej nocy, szerokiej drogi. Pamiętajcie, lepiej wolniej do celu, a być u celu. Spokojnej nocy, szerokiej drogi.

0: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ona jest za bardzo pick me, więc na pewno jej nie piknę. Ubierz spodnie i mi swoje zdania, a nie świecisz tyłkiem. Nie wiem, co to w ogóle znaczy dzisiaj, że ładny i brzyd. Przestań już tłumaczyć, każdy piękno zobaczy gdzie indziej. Nie ma...

0: para Jordanów.
1: Co jak masz 24 godziny, by uciec z kraju, co?
2: Co jak przestanie coś znaczyć twój 24 karat gold zegarek i będziesz taki sam jak wszyscy miał, to nie tak, że kupisz Rolex i masz czas. Nie nagrywałem o mym gangu tyle lat wstecz. Jakoś tak zawsze byłem sam, wiesz. Jak zostanę sam na starość, to nie nowość. Mam tego stanu świadomość.
3: Typy czerpią.

0: ze Stanów, ja też, tylko z tych, które przeżywam w realu. Kiedyś schudniemy o 21 gramów. Czym jest przy tym twoja piona jarania? Weź się zastanów. Nie ryzykuj swego życia dla Jordanów. Nie śmiej się z kolegi, że jedzie do ciepłych krajów. Wierzę, że dasz radę, więc nie bój się ciężaru, bo kiedyś wszyscy schudniemy o 21 gramów.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobrzy ludzie 47. O, o.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama tuju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Jeszcze sej per me.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.